0: przerwie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Mieszkańcy Gdyni mają nową opcję na śledzenie czasu. Na budynku Urzędu Miasta Gdyni zamontowano nowe elektroniczne zegary. Na budynku zakończył się montaż nowych zegarów. Zastąpiło one urządzenia zainstalowane w 2007 roku, które mimo gruntownego remontu przeprowadzonego w roku 2016 uległy awarii, a ich naprawa okazała się nieopłacalna. Nowe dwustronne zegary o wymiarach 48 na 128 cm wyposażono w moduł GPS, który automatycznie synchronizuje czas. Dzięki temu wskazania są zawsze zgodne z obowiązującym czasem i nie wymagają ręcznej korekty. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 klasy Black King. Polsko-szwedzki kontrakt zawarto w Gdyni. Zakup realizowany jest w ramach programu Orka, którego celem jest odbudowa zdolności polskiej floty podwodnej. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny okręt podwodny pozostający w służbie marynarki wojennej. Pierwsza jednostka ma zostać przekazana Polsce w 2030 roku, natomiast dostawy 2 kolejnych zaplanowano na następne lata. Wartość programu szacowana jest na około 20 miliardów złotych. Umowa obejmuje nie tylko budowę i dostawę okrętów, ale również pakiet logistyczny, szkolenie załóg, wsparcie eksploatacyjne oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia nowych jednostek do służby. Istotnym elementem porozumienia jest także współpraca przemysłowa pomiędzy Polską i Szwecją. Zakłada ona udział polskich podmiotów w realizacji programu oraz rozwój współpracy technologicznej i obronnej między oboma krajami. Podczas uroczystości przedstawiciele rządów obu państw podkreślali znaczenie projektu dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. Gdyńskich kierowców czekają utrudnienia. 1 lipca rusza Open Air Festival 2026. W terminie 1-4 lipca wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na ulicy Zielonej w Gdyni, polegająca m.in. na weryfikacji wjazdów w ulicę w dni funkcjonowania festiwalu. Na czas trwania imprezy na ulicy Janka Wiśniewskiego na odcinku jednojezdniowym od SKM Stocznia do Placu Konstytucji tymczasowo wyłączone zostaną pasy ruchu dla rowerzystów. W kierunku centrum uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami. Na ulicy Zielonej od odcinka od ulicy Pułkownika Dąbka w kierunku dzielnicy Babiodoły w godzinach od 13 do 5 rano korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz działkowicze na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora. Taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Pułkownika Dąbka. O zmianach informacje będą publikowane poprzez oznakowanie. Należy również spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach Kwiatkowskiego, Unruga i Bosmańskiej. Pełną listę utrudnień znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Rumia podpisała umowę o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Partnerstwo ma skupić się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z energetyką, cyberbezpieczeństwem oraz ekologią. Chociaż Rumię od Krakowa dzieli ponad 600 km, to właśnie uczelnia stamtąd będzie wspierać miasto w rozwoju. Podpisana została umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą, która zakłada współpracę na wielu płaszczyznach.
2: Wielki, wielki sukces z jednej strony, że chcą z nami współpracować, a z drugiej strony też przyszłościowe, praktyczne rozwiązania dla mieszkańców, bo mówimy tutaj i o płaszczyznach działania w zakresie gospodarki odpadami, gdzie mamy ogromne potrzeby w tej części metropolii. Jest to naszą piętą achillesową. Niestety od ładnych kilku lat. Szeroko pojęta energetyka, bezpieczeństwo, zarządzanie różnego rodzaju procesami, projekty badawcze, zarządzanie ruchem transportowym, sygnalizacją świetną, gdzie też widzimy, jakie mamy duże potrzeby w samej Rumi.
1: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. A to tylko przykłady tych obszarów, gdzie doświadczenie krakowskiej uczelni może pomóc szybko rozwijającej się Rumi.
3: Żeby wspólnie tworzyć taką, można powiedzieć, gminę modelową w zakresie energetyki. Myślę, że nam się to wszystko uda, bo łączymy w sobie kompetencje i naukowe, doświadczalne, ale również aplikacyjne i chęć wprowadzania tych rozwiązań tutaj, w gminie Rumia, która wyróżnia się spośród innych gmin. Pewnie są inne takie innowacyjne, ale tu spotykamy naprawdę osoby, które chcą tą gminę rozwijać wspólnie z AGH.
1: Tłumaczy prorektor.

0: dyrektor do spraw studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rafał Dańko. Podpisanie umowy poprzedziły wielogodzinne rozmowy na temat różnych ścieżek współpracy i zagadnień, w których świat samorządu ma szansę skorzystać z doświadczeń świata nauki. O konkretach przyjdzie jednak czas rozmawiać za kilka miesięcy, kiedy podjęte zostaną już konkretne projekty, przy których współpraca tam będzie miała szansę zaowocować. W sobotę odbyła się kolejna tradycyjna morska pielgrzymka rybacka, podczas której pielgrzymi udali się wodami Zatoki na odpust do Pucka. Tradycyjnie już pielgrzymi przybyli do Pucka drogą morską, aby wziąć udział w morskiej pielgrzymce na odpust świętego Piotra i Pawła.
1: To jest oczywiście jeden z najważniejszych punktów w życiu naszego miasta. Mamy wiele ważnych wydarzeń, ale w okolicach Piotra i Pawła, sobota, to zawsze jest ten moment, kiedy jest

0: Morska pielgrzymka rybacka, dodalibyśmy jeszcze kaszubska. Ja przypomnę, że sięga czasów średniowiecza jej ta tradycja, a 45 lat temu, w 1981 roku, została reaktywowana. I od tego czasu rokrocznie tutaj przygotowuje się parafia Piotra i Pawła. Tu po stronie Pucka przygotowuje się Zrzeszenie Kruszko-Pomorskie, oddział Nasze Miasto, ale oczywiście po drugiej stronie Zatoki na Półwyspie też są przygotowania w Kuźnicy, w Jastarni i w innych miejscowościach.
1: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, z których jednostki wypływają, aby najpierw spotkać się na wodach Zatoki Puckiej, a następnie udać się na odpusty do Pucka.
2: Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna uroczystość, wielkie święto w Pucku nad Małym Morzem. Przyjechali tu ludzie z całego regionu Kaszub, z Polski. Jest to święto przede wszystkim rybaków, którzy przypłynęli, jak za moimi plecami widać, w pięknie udekorowanych kutrach, łodziach. Jest to również święto ludzi morza i Kaszubów tu mieszkających.
1: Tłumaczy prezes zarządu oddziału ZKP w Pucku Piotr Gruba. Oprócz mszy świętej polowej w rejonie Puckiej Fary ma co roku miejsce nie tylko uroczysta msza święta, ale także różne atrakcje związane z kulturą Kaszub.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w środę, Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam o poranku, a szczególnie pozdrawiam wszystkich psiarzy. Kochani, dzisiaj ucałujcie o dwójkę Arka, wszystkie swoje pupile, wszystkie swoje psy, bo dzisiaj mamy Dzień Psa. No i jak Dzień Psa mamy, to przysmaczki, mam nadzieję, też dla nich macie, a jak nie macie, to koniecznie po powrocie do domu z pracy pamiętajcie, żeby dać dużo przysmaczków. Zapraszam na nasze środowe spotkanie. Pierwszy dzień lipca. Zaczynamy nowy miesiąc, 182 dzień roku, do końca którego zostały nam 183 dni. Słońce wstało 4:15, zajdzie 21:24, dzień trwa 17 godzin i 10 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 83 dni. Myśl na dziś: wielką przygodą życia jest bycie sobą. Najlepszym sposobem na jej przeżycie jest cieszenie się każdą chwilą, powiedziała Oprah Winfrey. Dlatego wy cieszcie się każdą chwilą, nawet jeżeli nie macie wolnego, nawet jeżeli musicie rano wstać, to cóż, warto się cieszyć, bo dzień może być naprawdę piękny i wyjątkowy. Dlatego zaczynam go razem z wami i mówię wam, jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.

0: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Opelem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Do Rumi trafił nowy wóz pożarniczy, o tym już za chwilę powiemy, także o ekologicznej modzie w Lędziechowie oraz usłyszycie o rozpoczynającym się kolejnym budżecie obywatelskim w Słupsku. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rumscy strażacy otrzymali pierwszy od lat samochód gaśniczy. To w trakcie corocznego festynu rodzinnego. Świętowanie rozpoczęto od przejazdu pojazdów pożarniczych ulicami miasta. Kolumna wyruszyła spod Biblioteki Miejskiej przy ulicy Pomorskiej i skierowała się do Parku Żelewskiego, gdzie odbyła się uroczystość przekazania wozu.
3: Dla nas wielki dzień. Dla OSP Rumia mamy w końcu wóz bojowy, który rzutem na taśmę dzięki dotacji i dofinansowaniu z ministerstwa zakupili. Świetna sprawa, bo połączone to jest z otwarciem strażnicy Państwowej Straży Pożarnej, gdzie również mamy zarówno garaż dla OSP, jak i przestrzeń, gdzie będzie można odbywać ćwiczenia, zajęcia i spotkania. Także wielki krok do przodu. U nas ilość druhów przyrasta. Kolejne 19 osób się chce zapisać. Także no, ja się bardzo, bardzo cieszę.
2: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Po oficjalnej części rozpoczął się strażacki festyn z pompą. Mieszkańcy mogli spędzić czas w rodzinnej atmosferze i bliżej poznać strażacką służbę.
4: Dzień dzisiejszy jest też historyczny dla samej jednostki OSP w Rumia. W momencie otwarcia, założenia jednostki w 1999 roku, dziś jest pierwszy dzień, w którym jednostka zaczyna prowadzić działalność operacyjną. To znaczy zaczyna wyjeżdżać do zdarzeń, które będą odnotowywane na terenie miasta.
2: Opowiada komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie młodszy brygadier Krzysztof Chlewicki. Wieczorem na scenie pojawił się Michał Milowicz, który był muzyczną gwiazdą festynu. Lędziechowo w gminie Nowa Wiś Namborska po raz 10 stało się gospodarzem pokazu mody ekologicznej. Na czerwonym dywanie zaprezentowano stroje wykonane z materiałów z recyklingu, naturalnych tkanin oraz ubrań, którym nadano drugie życie. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców i gości, promując ekologiczny styl życia. Pokaz od lat łączy modę z troską o środowisko i zachęca do kreatywnego wykorzystania materiałów. Uczestnicy udowodnili, że oryginalne kreacje mogą powstawać z przedmiotów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Niezależne jury miało trudne zadanie z wyłonieniem najlepszych projektów. W kategorii dorosłych zwyciężyła Elżbieta z Koła Gospodyń Wiejskich w Łebieniu przed Wiktorią z warsztatów terapii zajęciowej w Lęborku i Iwoną z KGW Krępa Kaszubska. Wśród dzieci pierwsze miejsce zdobyli Natalka i Pawełek z Lędziechowa, drugie Liliana, a trzecie Olek, również reprezentujący Lędziechowo. Słupszczanie mogą sami zdecydować, na co miasto wyda ponad 4,5 miliona złotych. Od poniedziałku mieszkańcy mogą już zgłaszać własne projekty do kolejnej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego, o czym więcej mówi Monika Rapacewicz z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
5: Czekamy na pomysły mieszkańców do 19 lipca, które to mogą zgłaszać w rozmaitych sferach życia publicznego, społecznego, miejskiego. Sport, kultura, poprawa przestrzeni miejskiej, infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie zielenią, remonty na przykład chodników, działania prozdrowotne. Wszystko to, co dla mieszkańców jest ważne, uważają, że powinno być zrealizowane, to jest ten czas, kiedy ten pomysł mogą zgłosić.
2: W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy mogą zgłaszać projekty społeczne dedykowane placówkom oświatowym. Nowością jest również kategoria obejmująca osiedle Bolesławice, które po niedawnym poszerzeniu granic administracyjnych zostało włączone do Słupska. Na realizację projektów miasto przeznaczyło 4 620 000 zł. Wnioski można składać do 19 lipca elektronicznie za pośrednictwem platformy konsultacyjnej miasta na stronie slupsk.konsultacjotst.pl lub w formie papierowej w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji przy ulicy Tuwima 34 w Słupsku.

opady deszczu. Na termometrach, oj, dzisiaj temperatura spadła. 19 stopni Dębki, Władysławowo, Łebołstka, Gdynia, Puckosakowowe i Herowary do Rumia, Gniewino, Luzino, koło 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie dosyć

Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 4:15. Słońce to raczej będzie się za chmurami chowało, bo zachmurzenie czeka nas całkowite lub przynajmniej duże, ale po południu się także przejaśnienia pojawią, choć z drugiej strony jest jeszcze szansa na

0: Czas na krótki rys historyczny. 1 lipca w roku 1906 otwarto molo w Międzyzdrojach. W roku 1940 został utworzony Dywizjon 300, pierwsza eskadra lotnictwa bombowego Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. W roku 1953 założono Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W roku 1971 wyemitowano premierowe wydanie audycji Lato z radiem. Na świecie w roku 1614 rozpoczęła się 10-letnia erupcja Etny. W roku 1881 wykonano pierwsze międzynarodowe połączenie telefoniczne. W roku 1903 rozpoczął się pierwszy Tour de France. W roku 1940 w Tacomie w stanie Waszyngton oddano do użytku most wiszący, który 7 listopada tego roku wskutek silnego wiatru wpadł w drgania i się zawalił. W roku 1948 rozpoczął działalność port lotniczy Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku. W roku 1979 japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. Kto jeszcze pamięta takie urządzenie? Walkman na kasety. I rok 97, premiera komedii science fiction Faceci w czerni. To też był niezły film. Może warto sobie go po prostu przypomnieć dzisiaj po południu albo w najbliższym wolnym czasie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Zelbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz.

0: Lubisz najbardziej? Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek do pracy, bo wakacji nie mają, więc pracować niestety muszą. Cały czas trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej. Jak pewnie wiecie, jeśli się tym interesujecie, Niemcy odpadli, no i to jest szok. Ale cóż, takie są właśnie mistrzostwa świata. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kibicują, którzy cały czas oglądają, nocy nie przesypiają. A dzisiaj, przypomnę, jest Dzień Psa, dlatego jeżeli jesteście psiarzami, macie psy, to ucałujcie je od prowadzącego. Mam dla was poranny dowcip, połączenie kibica z tym, kto ma psa. Pewien mężczyzna poszedł ze swoim psem do pubu, aby obejrzeć mecz. Drużyna, której kibicowo, przegrała, a wtedy pies głośno i wyraźnie powiedział: o nie, znowu? Wszyscy na barze osłupieli. Barman pyta: czy twój pies właśnie powiedział o nie, znowu? Tak, odrzekł mężczyzna, zawsze tak mówi, gdy ta drużyna przegrywa ważny mecz. Nie do wiary. A co mówi, gdy wygrywa? Nie wiem, mam go dopiero od 5 lat. No to tak jak z polską drużyną, chyba, która też praktycznie nic nie wygrywa. No ale za to mamy nadzieję, że za chwilę Robert Lewandowski będzie wygrywał, ale w Chicago Fire będzie się prezentował już najprawdopodobniej w połowie tego miesiąca podczas pierwszego meczu. Zapraszam na nasz poranny program, pozdrawiam was serdecznie o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
4: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiek.
5: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
4: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z pieców gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
6: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
4: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni

0: oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
1: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
2: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw, głównie przy autostradach.
1: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
3: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
4: Uderzy to po kieszeni?
3: 50 groszy do góry? Nie.
5: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
1: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
0: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy. Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska policja ruszyła do wspólnej akcji ze Strażą Ochrony Kolei. To tak zwany bezpieczny piątek. W ostatni piątek czerwca na przejazdach kolejowo-drogowych przy ulicy Pulskiej oraz ulicy Sienkiewicza w Wejherowie przeprowadzono działania profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą Bezpieczny Piątek, realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. W akcji uczestniczyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Celem wspólnych działań było zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego oraz przypomnienie zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Podczas akcji funkcjonariusze rozmawiali z kierowcami, rowerzystami i pieszymi, zwracając uwagę na zagrożenia wynikające z lekceważenia przepisów obowiązujących na przejazdach kolejowych. Uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne oraz przypomnienie, że chwila nieuwagi przy torach może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Na drodze wojewódzkiej nr 214 między Lęborkiem a Łebą prowadzone są opryski poboczy środkami chwastobójczymi. Prace wykonują pracownicy z Zarządu Dróg Wojewódzkich, a kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu. Zabiegi mają na celu usunięcie roślinności, która może ograniczać widoczność, utrudniać odpływ wody lub wpływać na stany nawierzchni. Do oprysków wykorzystywane są dopuszczone do stosowania preparaty, a prace prowadzi odpowiednio przeszkolona brygada. Jak zapewnia Zarząd Dróg Wojewódzkich, stosowane środki są certyfikowane i zgodne z obowiązującymi przepisami. Zarządcy dróg mają obowiązek wykonywać tego typu zabiegi w sposób ograniczający ryzyko dla ludzi i zwierząt, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony roślin. Więcej połączeń do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości i atrakcji Pomorza Środkowego. Słupski PKS wprowadził letni rozkład jazdy. Najwięcej zmian dotyczy połączeń nad Bałtyk. Autobusy linii 200 i 310 ze Słupska do Ustki kursują teraz średnio co pół godziny. Zwiększono również częstotliwość kursów na liniach 201 i 305 do Rowów. Przewoźnik uruchomił także więcej połączeń do Łeby, Poddąbia, Dębiny, Jarosławca, Swołowa, Starkowa, Oblęża i Kluk. Na trasy wyjechało również 25 nowych, w pełni klimatyzowanych autobusów hybrydowych. PKS Słupsk kupił je wspólnie z powiatem słupskim dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy. Na wakacje przewoźnik przygotował także promocje dla uczniów, studentów i turystów. Szczegóły dostępne są na internetowej stronie PKS Słupsk, a także na dworcach autobusowych, w punktach informacji turystycznej, urzędach gmin i ośrodkach wypoczynkowych. Ważna informacja dla szemuckich kierowców. Zbliżający się triatlon spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z odbywaniem się 5 lipca zawodów triatlonowych w Szemudzie oraz Kamieniu możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania zawodów. Od godziny 6.30 do 15.00 zamknięty będzie cały fragment ulicy Letniskowej wzdłuż plaży i kąpieliska w Kamieniu. Strefa zmian startu mety. 9.30-13.00 zamknięta będzie trasa rowerowa, a w godzinach 9.30-14.30 zamknięta będzie trasa biegowa. Właściwy start wyścigu nastąpi o godzinie 10.00. Zakończenie godzina 14.40. Więcej informacji na temat

Dzisiaj temperatura pójdzie znacznie w dół, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno mieliśmy na termometrach powyżej 30, a może i 35 stopni. No to dzisiejsze 19 to już nie jest tak wysoka wartość. Właśnie dzisiaj 19 pojawi się na termometrach maksymalnie w Dębkach, Władysławowie, Łabiołce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, a 20 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Do tego pojawiać się będą przelotne opady deszczu i chmur mamy dużo.

0: Ja, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na środowe spotkanie. Pierwszy dzień lipca, rozpoczynamy nowy miesiąc od Dnia Psa. Pozdrawiam wszystkie psy na całym świecie. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Owoców. Jedzcie owoce, bo to są zdrowe rzeczy do jedzenia. I dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae. Sunshine, sunshine reggae, czyli słoneczne reggae dla Was mam i tak sobie dzisiaj też gram. Pierwszy dzień lipca, środa, imieniny obchodzą Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś, na świętej Haliny: nie piją dziewczyny. No to proszę, dziewczyny, pamiętajcie, że dzisiaj nie pijecie, ale nie, no to już tak bez żartów. Naprawdę, jak gorąco, to pijcie, nawadniajcie się, bo to ważna rzecz. Ale to przysłowie mi się podoba. Zapraszam serdecznie. Już za chwilę nasza poranna księga imion. Oczywiście zaczniemy od Haliny, ale będzie też o Marianie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy.

0: Alina, to teraz o tobie będzie słów kilka. Zapraszam serdecznie na naszą poranną księgę imion. Zaczynamy od Haliny, a to kobieta, która potrafi wnieść porządek i kojącą atmosferę nawet w najbardziej burzliwe i chaotyczne sytuacje. W codziennym życiu Halina to synonim niesamowitej pracowitości, odpowiedzialności i doskonałej organizacji. Posiada niezwykle bystry, praktyczny umysł, rzadko spotykaną cierpliwość, nie zraża się trudnościami, potrafi z uśmiechem i godną podziwu konsekwencją realizować każdy postawiony przed nią cel. To osoba o wielkim, otwartym sercu, wspaniała, niezwykle lojalna przyjaciółka i prawdziwa ostoja dla swojej rodziny i bliskich. Urzeka naturalną klasą, skromnością oraz ciepłym, pełnym życzliwości poczuciem humoru. A jaki jest Marian? Marian to synonim bezkompromisowej uczciwości, lojalności i twardych zasad. Posiada niezwykle praktyczny umysł, ogromną intuicję i rzadko spotykaną zaradność. Dla Mariana nie ma problemów, są tylko zadania do rozwiązania. Kiedy podejmuje się jakiegoś wyzwania, angażuje się na 100%. To dusza towarzystwa, człowiek o wielkim sercu i kapitalnym, błyskotliwym poczuciu humoru. Na Mariana można liczyć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. To przyjaciel i partner na całe życie. Charyzma, autorytet i niezłomność. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
4: Siódma 7.30 na zegarach się pojawiła. Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam na drogach się dzieje. Jako że 1 lipca mamy, to tym razem zaczniemy nasz przegląd dróg w miejscowościach nadmorskich i zaczynamy od Ustki. Sytuacja całkiem nieźle się jak na 7.30 prezentuje, choć widzę, że delikatnie podwyższony ruch widać na skrzyżowaniu Darłowskiej i Dworcowej. No i może jeszcze jedno skrzyżowanie tutaj dorzucimy, Marynarki Polskiej, Dworcowa. Tylko że muszę zaznaczyć, że to nie są jakieś poważne utrudnienia, nawet nie nazwałbym tego korkami, od po prostu odrobinę ruch podwyższony. Czas zobaczyć, co się w Łebie teraz dzieje, czy również sytuacja prezentuje się tak dobrze, czy może trochę gorzej. No i ani to nie było prawdą, ani to, bo prezentuje się lepiej. W tym momencie na całej mapie Łeby żadnych utrudnień nie mamy na drogach. No i jeszcze sobie skoczmy do Władysławowa, jak wygląda trasa w kierunku na Półwysep Helski. Póki co bardzo dobrze. Żadnych korków na całej 216 od Redy aż po Hel tak naprawdę. Chociaż jeszcze jeden szybki rzut oka, jak wygląda sytuacja na samym półwyspie w Jastarni. Nieźle, naprawdę. Spodziewałem się, że mogę się mylić, że może jakieś korki, ale na szczęście nie. Stąd teraz przenosimy się do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowo raczej dość płynnie jedzie, tutaj większych utrudnień nie widzę. W Redzie też całkiem nieźle, choć delikatnie podwyższony ruch na skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka. A

Kolej Rumia, nie mam się czego za bardzo czepiać. Lemborg dopiero wstaje, chyba na razie na drogach żadnych utrudnień nie ma. Poranny szczyt komunikacyjny jest praktycznie niewidoczny, a w Słupsku podwyższony ruch, symbolicznie podwyższony ruch na 216, na 213 z Siemianic do Słupska i na ulicy Kaszubskiej w Słupsku, jak mówimy już o samym mieście, no i troszkę jeszcze na fragmentach ulicy Bohaterów Westerplatte. Kobylnica, o dziwo, ale na szczęście przejezdna, no i na koniec jeszcze szybki rzut oka na Gdynię. Nie jest źle, chociaż mamy zdarzenie drogowe, konkretnie na ulicy Wejherowskiej w pobliżu skrzyżowania z Piotra Wawrzyniaka. Na szczęście nie ma tutaj oznaczeń jakichś poważnych utrudnieniach.

Ochłodziło się i to nam dość sporo na 19, na termometrach. Dzisiaj oglądać będziemy 19 stopni w Dębkach, Władysławowi, Łebiołce, 19 w Grzybniku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieruminie, Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ta pogoda dzisiaj od samego rana jest taka troszkę przysypiająca, deszczowa, także mi już aż się język od tej pogody plącze. Dzisiaj mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, jest także niewielka szansa na burzę, z tym, że trzeba zaznaczyć niewielka szansa. Jutrzejszy dzień troszkę cieplejszy będzie.

0: Wiadomo, że dobre wiadomości na początek dnia są dobre, dlatego dobre wieści z Wimbledonu wam niosę. Iga Świątek wygrała z Amerykanką, a przed nią teraz Czeszka Karolina Pliskowa. Pomęczyła się nasza Iga trochę. Na początku było świetnie, potem było trochę gorzej, no ale koniec końców na szczęście Iga pokonała Amerykankę, no i teraz trafia na Czeszkę, która w 2017 roku przez 8 tygodni była pierwszą rakietą świata, także nie będzie łatwo wygrać. Obecnie zajmuje w rankingu dopiero 73 miejsce, straciła cały sezon w 2025 roku z powodu kontuzji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już jutro. Ten mecz, na razie jeszcze nieznana jest godzina. I a propos dobrych wiadomości, Kamil Majchrzak wygrał w meczu pierwszej rundy Wimbledonu z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo. Mecz trwał godzinę i 58 minut i też melduje się w drugiej rundzie Wimbledonu. To dobre wieści dla tych wszystkich, którzy kochają tenis ziemny, bo nasi grają dalej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
6: Reklama.

0: Pierwszy dzień lipca, czyli tanio to już było. Przypomnę, że od dzisiejszego dnia wszyscy ci, którzy zamówią towary z zagranicznych platform takich jak Temu, Shein czy AliExpress, muszą przygotować się na poważne zmiany. W życie wchodzą nowe unijne przepisy, które oznaczają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. To prawdziwa rewolucja w zakupach internetowych. Teraz trzeba będzie dopłacić 3 euro na każdą pozycję w zgłoszeniu celnym dla przesyłek o wartości do 150 euro. Dotychczas takie paczki były zwolnione z cła, co pozwalało na dokonywanie bardzo tanich zakupów na zagranicznych platformach. No a od dziś niestety już tanio nie będzie. Od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym to 3 euro będzie dodawane. Także jeżeli zamówicie kilka pozycji, no to do każdej takiej trzeba będzie dodać 3 euro, czyli 12 zł, to może już tak tanio nie być. Może trzeba będzie zacząć kupować w Polsce albo w Europie, a nie w Chinach. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Tak, od 1 lipca zmiany.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable. Agnieszka Trojanowska, BIS. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert, z Biura Analitycznego Refleks.
4: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
3: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
5: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
6: Uderzy to po kieszeni?
5: 50 groszy do góry? Nie.
7: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
6: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
7: Tak, dokładnie.
3: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
2: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
1: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
1: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
0: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jakiej oferty oczekują od miejskich instytucji mieszkańcy Redy? Czego brakuje w przestrzeni kulturalnej Redy? Na te pytanie odpowiedzieć ma prowadzone właśnie badanie. Mieszkańcy Redy będą mieli możliwość aktywnego zgłoszenia swoich spostrzeżeń i sugestii dotyczących polityki kulturalnej miasta podczas bezpośrednich spotkań z pracownikiem Urzędu Miasta Redy, które odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w terminach 2 lipca w godzinach od 15 do 17 oraz 16 lipca w godzinach od 15 do 17. Jak przekonuje Urząd Miasta, diagnoza pozwoli lepiej rozpoznać potrzeby mieszkańców, wskazać najbardziej pożądane formy aktywności kulturalnej oraz zidentyfikować bariery utrudniające udział w wydarzeniach. Można także na ten temat wypełnić ankietę. Ta dostępna jest do 30 lipca pod linkiem, który znajdzie się na stronie miasto.reda.pl. W Obliwicach w gminie Nowa Wieś Lęborska otwarto Galerię Pamięci Zdzisława Grajpera, wybitnego rzeźbiarza ludowego, regionalisty i wieloletniego mieszkańca Lęborka. Nowa przestrzeń powstała w stanicy turystycznej i ma przypominać o dorobku artysty oraz historii regionu. W galerii zgromadzono najważniejsze dzieła Zdzisława Grajpera, w tym rzeźby inspirowane kulturą Pomorza, postacie historyczne i współczesne oraz eksponaty związane z lokalnym dziedzictwem. Zwiedzający mogą zobaczyć również artefakty archeologiczne z Czarnówka, rekonstrukcję stanowiska kultury wielbarskiej i historyczne elementy wyposażenia z regionu. Uroczyste otwarcie galerii odbyło się podczas 5. rajdu pieszego szlakiem turystycznym imienia Janka Kiśluka. Wydarzenie zakończył piknik w Obliwicach. Powstanie galerii było możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Fundacja ekologiczno-sportowa imienia Tomasza Hopfera, strażaków zespołu Obliwica oraz licznych darczyńców. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radio Nord FM, w powiecie słupskim powstanie amerykańskie centrum danych oraz infrastruktury cyfrowo-energetycznej. Zadowolenia z tej inwestycji nie kryje wójt gminy Redzikowo Barbara Dykier.
5: Dla nas, dla gminy Redzikowo, jest to historyczny dzień. Na taką inwestycję, takiego inwestora czekaliśmy bardzo długo. Czekaliśmy z przygotowanym terenem inwestycyjnym, bo dzisiaj 80 hektarów w pełni uzbrojonego terenu, który uzyskał prestiżową nagrodę gruntu na medal, możemy oddać do dyspozycji tak dużego inwestora.
4: Zgodnie z planami inwestora w Redzikowie przetwarzane będą dane największych światowych spółek technologicznych, m.in. Google, Meta i OpenAI. Budowa centrum danych rozpocznie się jeszcze w tym roku. Cała inwestycja ma zostać ukończona w 2030 roku i dzięki niej pracę znajdzie kilkaset osób. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji na estakadzie. Zadysponowani zostali do wypadku. W zdarzeniu uczestniczyły dwie osoby. Jedna z osób samodzielnie opuściła pojazd przed przybyciem służb. Druga została wydobyta z wnętrza samochodu. samochodu przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych po uprzednim usunięciu dachu pojazdu. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych oboje poszkodowani zostali przewiezieni do szpitalnego oddziału ratunkowego, a tam otrzymali dalszą diagnostykę.

Dla jednych pogoda się popsuła, dla drugich się poprawia, bo upał odpuszcza. Dziś na termometrach około 19 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Raziorubi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Przed południem zachmurzenie praktycznie całkowite, po południu pojawią się przejaśnienia, ale przez prawie cały dzień mamy szansę na mniejsze lub większe lokalne i na szczęście przelotne opady deszczu. Zresztą najbliższe dni będą dość

0: Wakacyjny środowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności wszystkich właścicieli psów. Mam dla was kilka informacji, być może o tym nie wiedzieliście. Nos. Podobnie jak linie papilarne u ludzi, tak odcisk psiego nosa jest jedyny w swoim rodzaju i służy do identyfikacji. Psie receptory węchowe są nawet do 100 tysięcy razy bardziej czułe niż ludzkie. Węszenie działa na nie jak dla nas czytanie gazety. Także nie dziwcie się, jak jesteście 100 metrów od domu, a wasz pies już czuje, że wy wracacie. No i wracacie, mam nadzieję, dzisiaj z jakimiś dobrymi smaczkami, no bo przecież psy kochają smaczki. A jak będą merdać ogonkiem? Kierunek machania ma znaczenie. Machanie ogonem w prawą stronę oznacza zazwyczaj radość i spokój, natomiast w lewą strach lub niepokój. To jak wrócicie do domu, to sprawdź, czy wasz pies macha w prawo, czy macha w lewo. No i obejmowanie psa może być dla niego źródłem stresu. Pamiętajcie, w psim świecie kładzenie łap na grzbiecie innego osobnika oznacza dominację. Także uważajcie z tym przyciskaniem do siebie, może pogłaskać, o tak, a i dać przysmaczka. To zdecydowanie tak, sam jestem właścicielem 3 psów, także wiem, co to znaczy. Pozdrawiam wszystkie psy i was również o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
5: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
7: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.

0: Urodzeni 1 lipca, posłuchajcie kilku słów o sobie. Jesteście ostrożni, podchodzicie z dystansem do świata i szalonych pomysłów. Z pozoru wydajecie się monotonni i mało interesujący. W rzeczywistości jednak jesteście otwarci na świat. Cieszycie się życiem i lubicie zmiany. Uwielbiacie, kiedy dużo się dzieje. Szybkie tempo życia napawa was energią i inspiruje do działania. Jesteście również niezdecydowani i impulsywni, co przejawia się w wielu aspektach waszego życia. Przede wszystkim w sferze zawodowej, gdzie trudno wam dłużej pozostać na jednym stanowisku. Ciągle szkolicie się w innej dziedzinie i chcecie próbować swoich sił. Zapewnia to wam rozwój na wielu płaszczyznach, ale bywa źle odbierane przez pracodawców, niekorzystnie wpływając na waszą renomę. Może warto to zmienić. Wasze zalety to ambicja i oszczędność, wady, materializm i zmienność. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych dnia 1 lipca są m.in. Carl Lewis, amerykański lekkoatleta, ta sprinter i skoczek w dal, Pamela Anderson, aktorka, modelka, Łukasz Zagrobelny, polski piosenkarz, Szymon Ziółkowski, polski lekkoatleta, Liv Tyler, amerykańska aktorka i Krzysztof Piątek, polski piłkarz, który nie gra na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 28. Ani młyk.
4: Ani młyk.
5: Ani młyk.
4: Ani młyk.
5: Cichosza.
4: Cichosza.
5: Cechłe mdze. Ani młyk.
4: Cichosza, ani słowa.
5: Cechłe mdze, ani młyk.
4: Ani młyk.
5: Cichosza.
4: Ani młyk.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Reklama.
2: Ósma 30 wybiła na naszych radiowych zegarach, więc czas sprawdzić, co na tych naszych drogach się dzieje. A przy mikrofonie Agata Andryskowska w Lęborku. Nieco wolniej jedynie przejedziemy przez Aleję Wolności, ale oprócz tego ruch odbywa się płynnie. 214 w kierunku Łeby pojedziemy bez problemów, w samej miejscowości tak samo bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy bez utrudnień, natomiast w Gdyni możemy odczuć spowolnienie jedynie na ulicy Północnej Polskiej i Morskiej. No i jadąc teraz w tą stronę, w kierunku Rumi i Redy, możemy napotkać takie pojedyncze spowolnienia, ale naprawdę nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Przez Wejherowo również pojedziemy bez większych problemów. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska również nie napotkamy utrudnienia w samym Słupsku. Miejscami pojedyncze spowolnienia do Kobylnicy bez przeszkód. Na zakończenie jeszcze zerkniemy naprawdę szybciutko na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, w samym Pucku spokojnie, we Władysławowie również. Na Hel również bezproblemowo. Jadąc do Rewy, tutaj w tym miejscu możemy odczuć, że to natężenie ruchu jest troszkę większe. W Karwi natomiast spokojnie. Wygląda na to, że na tych naszych drogach wbrew pozorom niewiele tym razem się dzieje. Kierowcom ta sytuacja na drogach jak najbardziej sprzyja. Większych utrudnień nie ma, wypadków jak na razie również. No i oby tak pozostało. Spokojnej podróży, szerokiej drogi i trzymajcie się. Następne informacje drogowe już o 9:30. Do usłyszenia.

Po ostatnich upalnych dniach nadszedł czas na deszcz, więc nie zapomnijcie zabrać ze sobą parasola. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, ale okresami mogą się jednak pojawić jeszcze te większe przejaśnienia. Pomimo jednak tych przelotnych opadów, naprawdę nie jest zimno w Dębkach, Wejherowie.

19 stopni, na Helu termometry pokażą 20 kresek, w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie 19 stopni, a w Słupsku 20. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.

0: 8 lipca, czyli za 7 dni, za tydzień będą znane wyniki matur, a jak będą znane wyniki matur i dobrze wszystko pójdzie, to potem co? Studia. A po studiach co? Dyplom. Od dziś uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do popularnej aplikacji, czyli mObywatel. Kolejna funkcja w tej aplikacji. Co ważne, te dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki. Dyplom to dokument, który otwiera drzwi do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela, bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji, mówi rząd. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu. Takie rzeczy w mObywatelu, ale jeszcze jedna rzecz jest, bo oprócz tego będzie można sprawdzić, czy ktoś ma ubezpieczenie, czyli wiadomość dla kierowców, jeżeli zdarzy wam się na przykład stłuczka, to będzie można to sprawdzić w mObywatelu, wpisać numer rejestracyjny samochodu albo numer VIN i od razu wam wyskoczy, czy ten samochód, na przykład z którym mieliście kolizję, ma ubezpieczenie, jest ubezpieczony. No i to kolejne ułatwienie, nie trzeba będzie pokazywać dokumentów, wystarczy to sprawdzić w mObywatelu, czy tak właśnie jest. To kolejne funkcje mObywatela, które myślę jedne przydadzą się studentom, czy też tym, którzy kończą studia, inne przydadzą się, mam nadzieję, jak najrzadziej kierowcom.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości.

0: możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Kilka chwil z kulturą na antenie Radia Nord FM przy mikrofonie Agata Andryskowska. Kobylnica na jeden wieczór stanie się stolicą polskiego hip-hopu. Przed nami KBL Rap Planner. Już 3 lipca Kobylnica zaprasza wszystkich fanów muzyki hip-hopowej na wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy odbędzie się tam KBL Rap Planner, koncert, który połączy legendy polskiej sceny rapowej, lokalnych artystów i przede wszystkim miłośników dobrej muzyki. Co ważne, udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy z Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przygotowali wieczór pełen mocnych brzmień i spotkań z artystami, którzy, jak zapewniają sami organizatorzy, od lat kształtują polską kulturę hip-hopową. Na plenerowej scenie pojawią się m.in. Adam Ostrowski oraz Łukasz Małkiewicz. Pierwszy z nich to jeden z twórców polskiego rapu, muzyk, który swoje wykształcenie zdobywał w klasie skrzypiec. Absolwent Akademii Muzycznej od lat udowadnia, że klasyczna muzyka i hip-hop mogą tworzyć wyjątkowe połączenie. 5-krotny laureat Fryderyka posiadacz diamentowej płyty. Organizatorzy zapewniają, że jego koncerty słyną z ogromnej energii, technicznego kunsztu i bezpośredniego kontaktu z publicznością. Drugą z gwiazd wieczoru będzie Łukasz Małkiewicz, toruński raper, który swoją karierę zaczynał na niezależnej scenie, a dziś należy do grona cenionych artystów tego gatunku. Jego charakterystyczne teksty, pełne emocji i osobistych historii od lat trafiają do kolejnych pokoleń słuchaczy. Muzyczne emocje rozpocznie lokalna formacja Abyssal, która wystąpi jako support i rozgrzeje publiczność przed głównymi koncertami. KBL Rap Planner rozpocznie się 3 lipca o godzinie 18 na scenie plenerowej Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców regionu do udziału w tym wydarzeniu. A na następne informacje kulturalne zapraszam już o 12.45. Do usłyszenia.

0: pierwszy dzień lipca. Sporo zmian, o których dzisiaj Wam opowiadam. Od dzisiaj zmiany również dla tych wszystkich, którzy chcieliby się zarejestrować do lekarza. Kolejne świadczenia będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się w centralnym systemie. Dotyczy to świadczeń w poradniach kardiologicznych, programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi. Resort Zdrowia zapowiada także, że od 1 sierpnia tego roku do centralnej e-rejestracji będą dołączać kolejni świadczeniodawcy, u których można skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Wśród nich znajdą się chirurdzy naczyniowi, lekarze chorób zakaźnych, endokrynolodzy, specjaliści chorób wątroby, lekarze chorób układu odpornościowego, nefrolodzy, neonatolodzy, pulmonolodzy. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ale od dziś kolejne, przypomnę, jeżeli chcecie się zarejestrować do kardiologa czy na program profilaktyki raka szyjki macicy oraz program profilaktyki raka piersi, to musicie zrobić to przez tak zwaną e-rejestrację.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
3: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmień w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkopolsce. Niedaleko Leszna wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć. Temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
4: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych.

0: 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
1: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22-6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
0: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
2: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
0: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Poniedziałek 29 czerwca był wyjątkowo pracowity dla służb w powiecie puckim. W ciągu dnia doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych, w tym wypadków z udziałem samochodów osobowych i użytkownika hulajnogi elektrycznej. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło na trasie między Żeliszczewem a Puckiem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na prostym odcinku drogi uderzył w drzewo. Początkowo zgłoszenie mówiło o 3 osobach poszkodowanych. Po przybyciu służb okazało się jednak, że pomocy medycznej i transportu do szpitala wymagały 2 osoby. Dorosły uczestnik zdarzenia trafił do szpitala puckiego, natomiast dziecko zostało przewiezione na szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie. Kolejne zdarzenie odnotowano w Sulicicach. Na uku drogi samochód przewrócił się, jednak tym razem kierowca miał sporo szczęścia, nie odniósł poważnych obrażeń i po przebadaniu odmówił transportu do szpitala. W rejonie Łebcza kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się i doznał wstrząśnienia mózgu, został przetransportowany do SOR-ów w Wejherowie. Zdjęcia z miejsc zdarzeń znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Słowińskim Parku Narodowym zaobserwowano wyjątkowego gościa. To młody orłosy po imieniu Boew, pochodzący z programu reintrodukcji tego gatunku. Ptak wykluł się w lutym 2025 roku w zoo w Ostrawie. Został wypuszczony na wolność w maju w górach Stara Płanina w Bułgarii. Zanim dotarł na polskie wybrzeże, przez około 2 tygodnie przebywał w Tatrzańskim Parku Narodowym, a następnie przeleciał przez całą Polskę, pojawiając się również na wybrzeżu Bałtyku. Ostatecznie zatrzymał się w rejonie Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie szczególnie przypadły mu do gustu tamtejsze krajobrazy. Na prośbę koordynatorów projektu sprawdzono stan ptaka. Specjalistki z parku potwierdziły, że orłosem był w dobrej kondycji, po czym kontynuował swoją wędrówkę. Choć nie jest to naturalne występowanie tego gatunku w Polsce, jego niezwykła trasa została odnotowana przez przyrodników. Mieszkańcy Słupska będą mogli skorzystać z weekendowej i świątecznej pomocy weterynaryjnej. Nowa dofinansowana przez miasto usługa ma ruszyć jeszcze w lipcu. Wsparcie będzie skierowane do właścicieli zwierząt domowych, którzy w nagłych sytuacjach nie mogą skorzystać z pomocy swojego lekarza weterynarii. Dotychczas zdarzało się, że mieszkańcy musieli szukać czynnego gabinetu nawet kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Jak wyjaśnia Monika Rapacewicz, rzecznik słupskiego ratusza, program ma wypełnić lukę w czasie, gdy większość gabinetów jest zamknięta. Dyżury telefoniczne weterynarzy będą prowadzone w niedzielę i święta od godziny 8 do 15. Szczegółowe informacje o zakresie pomocy oraz numer dyżurnego telefonu mają zostać opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na początku usługa będzie działać przez rok. Samorząd chce w ten sposób sprawdzić, jak duże jest zapotrzebowanie mieszkańców na taką formę wsparcia i zdecydować o jej dalszym funkcjonowaniu. Rusza Open Air Festival. Nad bezpieczeństwem imprezowiczów czuwać będzie także pucka policja. Przed nami dni pełne muzyki, energii i niezapomnianych wrażeń na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Nad tym, aby to wielkie muzyczne święto upłynęło spokojnie i bezpiecznie, każdego dnia czuwać będą setki pomorskich policjantów z prewencji ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego. Aby zabawa była w pełni udana, zadbajmy o kilka podstawowych zasad. Zostaw auto, wybierz pociąg. Policja zachęca do korzystania z transportu kolejowego oraz specjalnych autobusów festiwalowych. Unikniemy w ten sposób korków i problemów z parkowaniem. Nigdy nie wsiadaj za kółko po alkoholu. Jeśli masz wątpliwość co do swojego stanu, zanim wsiądziesz do auta, sprawdź swoją trzeźwość w najbliższym

przy jednostce policji lub patrolu drogówki. Nie ryzykuj życia swojego i innych, nie zażywaj narkotyków i nie upijaj się, zawsze pilnuj swojego napoju. Znajdź czas na odpoczynek, relaks, pij dużo wody. Nie zostawiaj osoby potrzebującej bez pomocy. Jeżeli jesteś świadkiem agresywnego, niebezpiecznego lub podejrzanego zachowania, poinformuj o tym pracownika ochrony. Pilnuj swoich wartościowych rzeczy i przede wszystkim bądź czujny, nie daj się oszukać.

Zachmurzyło się nam i potencjalnie rozpadało przez cały tydzień. Teraz pojawiać się będą mniejsze i większe opady deszczu. No, zachmurzenie jest, jak sami widzimy, duże i całkowite. Temperatura też spadła i to dość znacznie. Dziś tylko 19 stopni. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puckosakowowe i Herowerdorum, jak Gniewino. 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, także 19 w Luzinie. Ciśnienie to 1019 hektopaskali, czyli akurat ono utrzymuje się u

0: Tam na kolejną godzinę i muzyczne kalendarium na początek. W roku 1945 w Miami na świat przyszła Deborah Harry, wokalistka nowofalowego zespołu Blondie, który w 1979 roku wprowadził na pierwsze miejsce po obu stronach Atlantyku single z piosenką Heart of Glass. W roku 1975 zespół 10cc zdobył brytyjską listę przebojów piosenką I'm Not In Love. Charakterystyczna kompozycja oparta na licznych, nałożonych na siebie partiach wokalnych przebywała na szczycie przez 2 tygodnie. W roku 75 we Wrocławiu urodził się Łukasz Zagrobelny, wokalista i aktor musicalowy. W roku 83 rockowy kwintet z New Jersey o nazwie Bon Jovi podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Phonogram. Pierwotnie grupa miała nazywać się Johnny Electric, ale skończyło się na lekko zmienionym nazwisku lidera formacji Johna Bon Jovi'ego. Zespół w trakcie swojej kariery sprzedał ponad 130 milionów płyt na całym świecie. Jeszcze rok 2000 na pierwszym miejscu listy Wielkiej Brytanii znalazła się Kylie Minogue i jej piosenka Spinning Around.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

0: duży samochód, na przykład takiego SUV-a, no wiadomo, że teraz SUV-y są coraz modniejsze i coraz popularniejsze, to być może wkrótce zapłacicie więcej za parking. Organizacje proekologiczne postulują wpisywanie wymiarów aut do dowodów rejestracyjnych oraz uzależnienie opłat parkingowych i podatków od rozmiaru pojazdu, aby ograniczyć powiększanie się samochodów. Raport, który przygotowano, pokazuje, że rosnące rozmiary aut prowadzą do utraty tysięcy miejsc parkingowych w europejskich miastach, w tym od 10 do 17,5 tysiąca miejsc w samej Warszawie do 2040 roku. W niektórych europejskich miastach, takich jak Paryż, już wprowadzono wyższe opłaty za parkowanie dużych SUV-ów, gdzie za 6 godzin parkowania w centrum kierowca SUV-a spoza aglomeracji płaci obecnie 225 euro. Czyli te organizacje proekologiczne chcą, żebyśmy wrócili do małych Fiatów, no bo one są małe, a nie jeździli dużymi samochodami, bo one zajmują dużo miejsca. No to musicie się zastanowić, bo być może już wkrótce nie będzie się opłacało dużym autem jechać do miasta, bo trzeba będzie dużo zapłacić, a jak powiedziecie małym, to zapłacicie po prostu mało.
1: Śniadanie z Norda FM. So.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
3: Halo, halo, dzień dobry, tu Norda. Na naszych radiowych zegarach wybiła 9.30, więc sprawdzamy, co na tych naszych drogach słychać. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku więcej aut na ulicy Zwycięstwa, Alei Wolności i Handlowej, ale oprócz tego sytuacja naprawdę spokojna. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości pomimo już oficjalnie rozpoczętego przecież sezonu, bezproblemowo trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta. Tym razem możemy całkowicie bezproblemowo nie dojechać, ponieważ na wysokości Kamienia doszło do zdarzenia drogowego. Na razie w tym miejscu się nie korkuje, ale uważajcie na siebie troszkę gęściej. Natomiast na obwodnicy metropolitalnej w kierunku Chylonii. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bezproblemowo, w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie jeszcze szybko zerkamy na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku zaczyna być tłoczniej na ulicy Józefa Hallera i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie, na Hel dojedziemy bezproblemowo. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że natężenie ruchu jest troszkę większe, a w Karwi wolniej pojedziemy ulicą Wojska Polskiego. Na drogach w większości spokojnie, jednak pamiętajcie o zachowaniu ostrożności, długości i szerokości, a następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia!

Dziś pogoda wyraźnie inna niż w ostatnich dniach. Zamiast upałów czeka nas więcej chmur i przelotne opady deszczu, dlatego parasol może się jednak przydać. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, choć miejscami mogą pojawić się większe przejaśnienia. Mimo deszczowej aury temperatura pozostaje całkiem przyjemna. W Dębkach i Władysławowie 19 stopni, na Helu 20, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie 19 stopni, a w Słupsku termometry pokażą 20 kresek. W regionie temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.

0: Mówią, pod latarnią zawsze najciemniej, ale niekoniecznie i nie zawsze. Opowiem wam teraz historię pewnej zuchwałej kradzieży. W centrum miasta pewien 29-latek ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych, po czym próbował się ukryć w budynku komendy policji. Jednak naczelnik Wydziału Kryminalnego usłyszał, że ktoś wchodzi do budynku, no i zszedł i zatrzymał na gorącym uczynku tego człowieka, który trzymał jeszcze w ręku ten łańcuszek, bo usłyszał gdzieś tam krzyki: pomocy, łapcie go, łapcie złodzieja, ukradł łańcuszek. No i ten właśnie ów człowiek, złodziej, wpadł do komendy, bo tam myślał, że nikt nie będzie go szukał, a znaleźli go bardzo szybko, chyba że po prostu miał inną myśl, że chciał się oddać od razu w ręce policji i dostać karę od razu. Podobno oddał łańcuszek, ale ja nie wiem, czy on się tak na to złoto rzuca, bo teraz złoto strasznie spadło. Wy się też nie rzucajcie na złoto, bo wartość złota spadła. Ja nie wiem, co na to nasz prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, który chwalił się, że mamy tyle złota, jesteśmy tacy bogaci, a tu okazuje się, że wartość złota spadła, no i teraz mamy zdecydowanie mniej w polskiej kasie. No chyba że prezes dalej będzie czekał, aż wzrośnie. No bo z tym złotem bywa różnie. Ono raz idzie do góry, raz idzie w dół. To tak jak wszystko.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną

0: się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.

Wakacje, wakacje i my Polacy na wakacjach. Wakacyjne oszczędzanie, bo my Polacy lubimy tanio. No i w związku z tym mam dla Was najnowsze badanie dotyczące tego, jak oszczędzamy na wakacjach. Połowa dorosłych Polaków zabiera na wakacyjny wyjazd własny prowiant, kanapki, owoce czy termos. Jednocześnie 4 na 10 badanych deklaruje, że przed podróżą robi większe zakupy spożywcze, by nie przepłacać na miejscu. Zdecydowanie mniej osób przyznaje się natomiast do zabierania jedzenia ze śniadania w hotelu na później. No jeżeli chodzi o zabieranie tego jedzenia ze śniadania

0: na później. To zdecydowanie tak mówi 10%. Raczej tak mówi 25%, czyli już prawie 35% mówi, no od czasu do czasu zabieram. A 14 jeszcze procent mówi, trudno powiedzieć, czyli nie chcą się przyznać. Raczej nie 25% i zdecydowanie nie mówi 26%. To jeżeli chodzi o zabieranie jedzenia ze śniadania w restauracji, jeżeli takowe sobie wykupicie. A jeżeli chodzi o te wyjazdy i zabieranie własnego prowiantu, to patrzę, że zdecydowanie tak 18%, raczej tak 32%, czyli już mamy 50%. Trudno powiedzieć, jeszcze mówi 15%, czyli też nie chcą się przyznać. No a raczej nie i zdecydowanie nie, tu mamy jakieś 35%, czyli jednak jesteśmy narodem oszczędnym.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Opel Auto Duke. Przed tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
5: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
4: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
6: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
4: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3 stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer.

0: tuż po podpisaniu kontraktu przez Lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy dziewiątkę od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
1: Michał Jarosz zapraszał na informacje z regionów Norda FM. Na trójmiejskiej obwodnicy doszło do karambolu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i 1 ciężarowy. Policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu drogowym na Alei Kazimierza Jagiellończyka na wysokości Szadłek w kierunku Łodzi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 32-letni kierujący Peugeotem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych oraz 1 samochodu ciężarowego. W wyniku wypadku ranna została pasażerka 1 z samochodów osobowych. Wobec 32-letniego mężczyzny prowadzone będzie postępowanie przygotowawcze, a zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu. Letnia czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku wraca w wakacyjnej odsłonie i ponownie zamieni ulicę Staromiejską w plenerową przestrzeń spotkań z książką. Przez całe lato mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty biblioteki na świeżym powietrzu, wypożyczać książki, zapisywać się do biblioteki oraz spędzać czas w swobodnej letniej atmosferze w samym centrum miasta. Początek tegorocznej edycji zaplanowano na 2 lipca. W każdy wakacyjny czwartek w godzinach od 11 do 16 Staromiejska będzie tętnić literaturą i animacjami. W tym czasie uczestnicy będą mogli nie tylko wypożyczać książki, ale także zapisać się do biblioteki oraz skorzystać z oferty przygotowanej w przestrzeni plenerowej, sprzyjającej spokojnemu wypoczynkowi i kontaktowi z literaturą. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji, w tym kreatywny tor przeszkód, wielkoformatowe klocki, kolorowanki oraz zabawy ruchowe. W godzinach 12-13 zaplanowano wspólne puszczanie baniek mydlanych, które ma być jedną z głównych atrakcji rodzinnych spotkań. W kolejnych tygodniach organizatorzy przewidują warsztaty pszczelarskie, spotkania literackie, pokazy strażaków i sprzętu ratowniczego, zajęcia z alpakami i lamą, warsztaty malowania na szkle oraz spotkania z policją i pracownikami wodociągów. Letnia czytelnia ma zachęcać do aktywnego spędzania czasu i korzystania z kultury w przestrzeni miejskiej. Od 1 lipca do 30 sierpnia na ulicy Winogronowej w Głobinie w gminie Redzikowo prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Największe ograniczenia wystąpią w okresie od 1 do 22 lipca, kiedy droga zostanie zamknięte na czas wykonywania robót. W kolejnych tygodniach przejazd będzie możliwy, jednak w dni robocze w godzinach od 7 do 17 ruch będzie odbywał się wahadłowo zgodnie z tymczasową organizacją ruchu pod kierunkiem pracowników wykonawcy. Po zakończeniu prac każdego dnia oraz w weekendy droga będzie ponownie udostępniana kierowcom. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć uciążliwości do minimum i sprawnie zrealizować inwestycje. Organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Rady Seniorów oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu gminy Kosakowo mogą ubiegać się o dofinansowanie. To udzielone będzie w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030, edycja 2026. Program skierowany jest do organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów i daje możliwość pozyskania środków na realizację projektów aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+. W ramach pierwszego konkursu można uzyskać dofinansowanie na działania związane z edukacją i rozwojem osób starszych, m.in. w ramach rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku, warsztatów i szkoleń rozwijających wiedzę oraz umiejętności seniorów, działań wzmacniających aktywność obywatelską, inicjatyw wspierających wolontariat senioralny lub projektów angażujących osoby starsze w życie lokalnych społeczności. Drugi konkurs wspiera projekty służące aktywizacji i integracji seniorów, chociażby aktywność fizyczną, działania kulturalne, promocję zdrowego stylu życia, wolontariat osób starszych, inicjatywy łączące różne pokolenia i budujące więzi społeczne.

Na barometrach umiarkowana wartość 1019 hektopaskali, a na termometrach dzisiaj również umiarkowana, bo nie jakaś bardzo wysoka wartość, 19 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 19 także w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Z kolei temperatura Morza Bałtyckiego

0: fakty.
1: Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie. Wakacyjne, luźne gadki. Sytuacja na wakacjach jest taka, że spotykamy się w różnych miejscach, no i czasami nie wiemy, o czym kontynuować rozmowę, czy też w ogóle jak zagaić rozmowę, no i dlatego ja wam podpowiadam, co zrobić. Jeżeli na przykład spotkacie się z kimś na kolacji, siedzicie, rozmowa się nie klei, to możecie powiedzieć tak: czy wiesz, że sztućce zmieniają smak posiłków? Naukowcy z Oxfordu prowadzili w tym kierunku badania i ustalili, że waga, kolor, rozmiar sztućców wpływają na odczuwalny smak podczas konsumpcji. Na przykład ser nabijany na nóż ma smak bardziej słony niż jedzony z widelca czy wykałaczki, a małe łyżeczki wzmacniają smak słodki. No i można tutaj wysnuć wniosek, że mózg ocenia pokarm, zanim trafi do ust. To była taka rozmowa przy stole. Na przykład, jeżeli rozmawiacie o dzieciach, albo macie przed sobą takiego małego berbecia, na przykład czterolatka, to zawsze możecie zagadać i powiedzieć: no ja wiem, przeciętny czterolatek zadaje w ciągu dnia około 450 pytań. A wy musicie udzielić 450 odpowiedzi. Jeżeli chodzi o język,

0: rozmowę, to możecie zawsze komuś powiedzieć, że a ja wiem, najsilniejszym mięśniem człowieka jest, albo zadać pytanie, język. Proszę bardzo, na język możemy sobie nałożyć bardzo dużo rzeczy i on jest silny, a właściwie najsilniejszym mięśniem. No i jeszcze gdyby wam się zdarzyło kichnąć, to możecie powiedzieć, że wiecie, że prędkość kichnięcia to około 150 km na godzinę. Nie dziękujcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

Najpiękniejsze miasto świata. Ja wiem, że to będzie ranking tak zwany subiektywny, ale gdybyście chcieli na przykład zwiedzić i odwiedzić takie najpiękniejsze miasta świata, według magazynu Time Out, to mam taką listę, gdzie warto być. Pierwszą lokatę zajął Kapsztad. To stolica RPA, położona między Oceanem Atlantyckim a Górami Stołowymi. Zachwyca spektakularnymi krajobrazami, bajeczne plaże, malownicze wybrzeża, słynna Góra Stołowa oraz liczne tereny zielone sprawiają, że tam właśnie warto być. Drugą pozycję w zestawieniu najpiękniejszych miast zajmuje

Edynburg. Szkocka stolica od lat uchodzi za jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Europie. Dzięki średniowiecznej starówce, górującemu nad miastem zamkowi oraz charakterystycznej zabudowie wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I na trzecim miejscu

0: miejskiego stylu życia z bliskością natury. To właśnie najpiękniejsze miasta 3 świata. Oprócz tego jeszcze są w rankingu między innymi Chicago, tam gdzie udaje się Robert Lewandowski, Lizbona, tu również Paryż, Sztokholm, Porto, Medellin i Ryga. To pierwsza dziesiątka najpiękniejszych miast świata. Mam nadzieję, że zdążyliście sobie zapisać w swoim notatniczku na swojej mapie wyjazdowej i będziecie pamiętać, gdzie warto pojechać i co warto zobaczyć.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Reklama.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Norda FM, Janusz Ludwiczak. Mieszkańcy gminy Korkowa zyskali nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne, w którym znalazł się basen pływacki z jacuzzi z jeżdżalnią, a także siłownia, strefa rehabilitacji oraz bowling. Mówi kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Korkowa Grzegorz Zaczek.
5: Wydaje się, że zrobiliśmy chyba wszystkie elementy na tym obiekcie, które były oczekiwane. Basen rekreacyjny o głębokości 1,20 m z gejzerami, z jacuzzi, mały basen dla dzieci o głębokości 30 cm z małą zjeżdżalnią oraz nasza największa atrakcja, czyli duża zjeżdżalnia 42-metrowa. Obok znajduje się saunarium, w którym znajdziemy 4 sauny, 2 suche, w tym jedna aromatyczna, sauna parowa, sauna infrared oraz basen schładzający. Zaraz obok saunarium znajdują się podgrzewane leżaki.
4: Z obiektu można korzystać od piątku, opowiada wójt gminy Korkowa Adam Śliwicki.
6: Ja rozumiem, że pogoda na zewnątrz sprzyja do rekreacji na podwórku. Natomiast wieczorami, a potem przyjdą też dni chłodne, warto skorzystać z centrum sportowo-rekreacyjnego. Ale są niektóre takie atrakcje, które są niezależne od pogody. Jakby ktoś miał dosyć upałów, to zapraszam na kręgle. Jak ktoś by chciał się spocić, ale też wyrzeźbić swoje ciało, to siłownia bardzo dobrze wyposażona, której trudno takie się doszukiwać na terenie dwóch naszych powiatów. Także jest tutaj możliwość spędzenia czasu nie tylko w wodzie, ale także w inny sposób.
4: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krokowej kosztowała ponad 34 miliony złotych, z czego znaczną część środków, bo aż 30 milionów złotych, pokryło dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Z nowego obiektu można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 20, a szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej basenkrokowa.pl. Wejherowo gościło młodych bokserów z całej Polski. W Szkole Podstawowej nr 6 imienia Tadeusza Kościuszki w miniony weekend odbyła się gala finałowa Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie. Mówi Roman Ślagowski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Bokserskiego.
7: Boks olimpijski w Polsce w tej chwili jest na bardzo dobrej drodze właściwego rozwoju. Myślę, że najbliższe Igrzyska Olimpijskie powinny pokazać, że rzeczywiście ta praca, którą wkładamy, przyniesie właściwe owoce. A co do młodzieży, to muszę powiedzieć, że w wielu znanych mi federacjach w Europie to właśnie ci, którzy jeszcze nie mają 23 lat, zdobywają wysokie laury. Także to jest nie tylko przyszłość, ale to już teraz są zawodnicy pełnowartościowi.
4: Jak zaznacza organizator wydarzenia i trener Gryfy Wejherowo, Wojciech Wasiakowski, do Wejherowa zjechała czołówka najlepszych pięściarzy z całej Polski.
8: Boksujemy bez kasków. Zawodnicy są z całej Polski. Mamy mistrza świata, wielu mistrzów Europy. Walk odbyło się około 150, bo było 250 zawodników, więc no mówię, boksowaliśmy cały tydzień od rana do wieczora, żeby wyłonić na dzisiejszej gali mistrzów Polski.
4: Dla miasta finał mistrzostw to także promocja przez sport, mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
9: Właściwie każda dziedzina praktycznie jest reprezentowana w Wejherowie, a niektóre dziedziny mają duże osiągnięcia. Cieszymy się osiągnięciami w boksie, szczególnie

0: zainteresowanie osiągnięciami w boksie młodzieżowym kobiecym, który pokazuje, że można naprawdę bardzo dobre wyniki osiągać. Teraz w Wejherowie są Mistrzostwa Polski Młodzieżowe w boksie, z czego bardzo się cieszymy i właściwie dziękujemy Polskiemu Związkowi Bokserskiemu, że podjął takie decyzje, żeby w Wejherowie się te mistrzostwa odbyły.
1: W trakcie gali wyróżniona została Oliwia Wasiakowska. Zawodniczka zbiera efekty systematycznej pracy i ma już na koncie liczne sukcesy sportowe. Także wyróżnienia są sygnałem dla młodych zawodników z Wejherowa, że codzienne treningi w klubie mogą prowadzić do startów na ogólnopolskim poziomie. Na kolejne wiadomości sportowe zapraszam już za niespełna godzinę.
2: Dziś nie musimy aż tak mocno pamiętać o zabezpieczeniu przed słońcem, bo chmury pokryły niebo i trochę to słońce zasłoniły, ale weźmy ze sobą parasole, przelotne opady deszczu będą się przez cały dzień w regionie pojawiały, miejscami może także zagrzmieć, choć szansa nie jest na to jakoś bardzo duża. Na termometrach dziś 19 stopni w Nębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jak widzicie, upały sobie trochę odpuściły.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: skoro już wspomniałem o tym Chicago Fire, nie będę mówił teraz o Robercie Lewandowskim, chociaż podobno sytuacja wygląda tak, że na razie jeszcze nie można kupić koszulek z nazwiskiem Lewandowski, dlatego że oni tam nie mają, mieści się tylko Lewandowski bez i. I niestety nie wydrukuje się na tej koszulce, no i już wiadomo, że 9 to będzie jego numer, ale ja chciałem powiedzieć o Donaldzie Trumpie, który ma różne pomysły i teraz ma kolejny. Otóż nawiązał współpracę z pewną firmą, która zasłynęła z wielu nieszablonowych pomysłów. Ta firma chce wskrzesić m.in. mamuta włochatego z epoki lodowcowej, przywrócić Moa z Nowej Zelandii, czy Dodo z Mauritiusa, a teraz będzie budowała Arkę Noego. Tak, taką arkę, wielki okręt, taki, który kiedyś podobno wybudował Noe i na tym okręcie znalazły się wszystkie zwierzęta z całego świata. I właśnie ta firma dogadała się już z prezydentem, a właściwie no, z amerykańską władzą, z administracją. No i będą podobno budować Arkę Noego, dostaną na to pieniądze od Donalda Trumpa. Powiem wam, że nie dziwię się akurat, że oni się dogadali z Donaldem Trumpem w tej sprawie. Myślę, że właśnie w takich sprawach, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to tutaj jest zero problemu z dogadaniem się. Im coś bardziej dziwne, tym Donald Trump na to idzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź

0: ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

To co, pamiętajcie, że dzisiaj 1 lipca i trochę zmian. Przede wszystkim paliwo droższe, bo z VAT-em. Oprócz tego droższe zakupy na chińskich platformach. Trzeba będzie do każdej pozycji dodać 3 euro. No i nie zapomnijcie dzisiaj o swoich psiakach, jeżeli takowe posiadacie. Dzisiaj dzień psa i każdy pies dzisiaj powinien dostać dużo smaczków, dużo przytulania, dużo głaskania. Do tego pamiętajcie, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Owoców. Warto owoce jeść, truskawki jeszcze są, a ten truskawkowy okres jest krótki, dlatego korzystajcie z tego, że mamy cudowne nasze polskie truskawki. Międzynarodowy Dzień Reggae. Nie wiem, czy lubicie reggae, czy też nie. Możecie sobie zawsze zaśpiewać Sunshine, Sunshine Reggae. No i miłego, udanego dnia dzisiaj.

0: dzisiejszego, czyli pierwszego dnia lipca. Wam życzę, zapraszam na nasz drugi dzień lipca, czyli czwartek. To już będzie taki mały piątek i wszyscy ci, którzy nie mają wolnego, nie mają wakacji, nie mają urlopu, będą mogli już jutro pomyśleć, że za chwilę będzie wolne, bo będzie weekend. To co? Udanego dnia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514.

0: 16 504 i zostań urwisem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama.
5: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
6: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
7: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
8: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
6: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
5: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po trzech wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
9: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
5: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
10: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
11: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
10: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
5: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie cztery jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził, ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
12: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
5: Kąpielisko mieści się nad jeziorem Klasztornem Dużym.
13: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na terenie gminy Kłosakowa mają możliwość pozyskania środków na realizację projektów wzmacniających

0: istniejących bezpieczeństwo i odporność lokalnej społeczności i to w ramach programu Bezpieczna Polska Lokalnie. Ten skierowany jest do organizacji działających w miejscowościach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także grupy mieszkańców realizujące inicjatywy we współpracy z organizacją posiadającą osobowość prawną. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na szkolenia z pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, działania rozwijające lokalny wolontariat i sieci sąsiedzkiego wsparcia, inicjatywy wzmacniające integrację mieszkańców i współpracę lokalną, warsztaty dotyczące przeciwdziałania dezinformacji, projekty wspierające odporność psychiczną mieszkańców oraz przedsięwzięcia przygotowujące społeczność do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Nabór wniosków trwa od 29 czerwca do 30 lipca. Projekty mogą być realizowane przez okres od 3 do 6 miesięcy. W linii odbył się festyn parafialno-gminny Witamy w wakacje. Na placu przykościelnym mieszkańcy i goście wspólnie świętowali rozpoczęcie letniego wypoczynku, korzystając z licznych atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
1: Wspólnie z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w linii i Gminnym Domem Kultury zorganizowaliśmy festyn parafialno-gminny po to, żeby też zintegrować mieszkańców, ale też festyn z okazji rozpoczęcia wakacji, które jak widać spoczęły się tak na dobre i na poważnie i szczerze mówiąc w takiej temperaturze jeszcze festynów nie mieliśmy.
0: Mówi Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Organizatorzy zadbali o to, by każdy bez względu na wiek znalazł coś dla siebie.
1: Atrakcji przygotowaliśmy dość dużo. Gwiazdą wieczoru będzie piosenkarz Mariusz Kalaga. Jest grupa sygnalistów myśliwskich, jest kabaret Purtce. Jest tutaj nasz mieszkaniec Jakub Laskowski, mistrz Polski w hodowli królików.
0: Dodaje Klein. Festyn był okazją do wspólnego spędzenia czasu, integracji mieszkańców oraz symbolicznego rozpoczęcia wakacji w gminie Linia. Wójt gminy Linia życzył wszystkim, aby te wakacje były przede wszystkim bezpieczne. Słupsk analizuje możliwość wprowadzenia zakazu wjazdu hulajnóg elektrycznych do Parku Kultury i Wypoczynku. Powodem są obawy o bezpieczeństwo pieszych. Obecnie po parkowych alejkach można poruszać się rowerami, hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego, ale z prędkością zbliżoną do tempa pieszego, maksymalnie około 6 km na godzinę. Użytkownicy mają też obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym. Problem w tym, że ograniczenie prędkości jest trudne do wyegzekwowania. W Słupsku wszystkie hulajnogi są prywatne, dlatego miasto nie może wprowadzić automatycznych blokad prędkości lub zakazu w konkretnych strefach, jak dzieje się to w miastach korzystających z hulajnóg na wynajem. Sprawa ma trafić na posiedzenie zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym uczestniczą m.in. Policja i Straż Miejska. Samorząd rozważa kampanię informacyjną oraz dodatkowe oznakowanie parku. Na razie zgłoszeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy nie ma wiele, ale urzędnicy podkreślają, że najważniejsze będzie skuteczne egzekwowanie obowiązujących zasad. Pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę w punktach przeładunku i dystrybucji przesyłek pocztowych oraz kurierskich. Mundurowi przejrzeli dziesiątki podejrzanych paczek. Ogólnopolska operacja objęła 6 punktów obsługi przesyłek na terenie województwa pomorskiego. Kontrole prowadzono w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Kowalach. W działaniach uczestniczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze KAS. Celem akcji było ujawnienie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i prekursorów, a także towarów bez wymaganych znaków akcyzy. W punktach zlokalizowanych w Gdańsku funkcjonariusze znaleźli m.in. butelki z alkoholem bez polskich znaków akcyzy, płyny do waporyzacji bez wymaganych oznaczeń oraz ampułki z lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Wszystkie zabezpieczone przesyłki zostały przekazane do dalszych badań i czynności procesowych. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto był nabywcą i odbiorcą podejrzanych paczek. Choć powolutku temperatura idzie w górę, co dzisiaj nie osiągnie jakichś ekstremalnych wartości. Nie tak dawno mieliśmy jeszcze ponad 35 stopni, no a dziś tylko 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, a 20 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Możliwe przelotne opady deszczu, albo raczej pewne, że się pojawia już zresztą od samego rana. Możliwe są także burze, choć na to szansa jest już znacznie mniejsza.
2: Norda.

0: Środa minie, tydzień zginie, tak podobno mawiali najstarsi górale. Nie wiem, na ile w tym prawdy, ale jedno jest pewne. Zaczynamy nasze spotkanie. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

Narwal wygląda trochę tak, jakby natura postanowiła stworzyć morskiego jednorożca i nie tłumaczyć się z tego pomysłu. Ten długi, spiralny róg, z którego narwale są znane, wcale nie jest jednak rogiem. To wydłużony ząb, najczęściej lewy kieł, który potrafi osiągać naprawdę imponującą długość. Przez wieki takie zęby trafiały do Europy jako rzekome rogi jednorożców, co tylko podkręcało legendy i wyobraźnię. Dziś wiemy, że narwal nie jest magicznym stworzeniem z bajki, ale prawdziwym mieszkańcem arktycznych wód. Jego ząb najpewniej pełni kilka funkcji. Może pomagać w komunikacji, rywalizacji i odbieraniu bodźców ze środowiska. Sam fakt, że coś tak niezwykłego istnieje naprawdę, wystarcza jednak za całą opowieść. Czasem przyroda robi efekt specjalny lepszy niż kino i jeszcze dorzuca do tego informację, że magiczny róg to po prostu bardzo ambitny ząb. A ja lubię cię jak lato.

0: Punto.
1: Reklama.
2: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Arka Gdynia przegrała z GKS Katowice 0-2 w pierwszym letnim sparingu, który zakończył zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy. Gole dla katowiczan padły już w pierwszej połowie. W 7 minucie trafił Nowak, a w 30 minucie wynik podwyższył Bosz po błędzie defensywy Arki. Trener Arki Gdynia Marek Joralin sprawdził tym samym 17 zawodników, w tym aż 9 nowych piłkarzy. W składzie wciąż widać duże braki kadrowe. Brak klasycznego napastnika sprawił, że w ataku grali pomocnicy, a w obronie brakowało nominalnych stoperów. Po przerwie Arka dokonała kilku zmian i miała pojedyncze sytuacje, m.in. po strzale Kuna, ale nie zdołał zdobyć on bramki. Kolejny sparing żółto-niebieskich zaplanowano już w piątek o godzinie 11. Rywalem Arki będzie rumuński Petrolul Ploiești. W hali sportowej przy ulicy Madalińskiego w Słupsku rozegrany został finałowy turniej Szkolnej Ligi Judo oraz Mistrzostw Szkół Ponadpodstawowych NG Cup. Na mecie rywalizowało blisko 200 zawodniczek i zawodników z ponad 30 szkół z regionu słupskiego. Zawody były podsumowaniem całorocznej rywalizacji. Liga trwała przez cały rok szkolny i obejmowała 4 turnieje. Organizatorzy podkreślają wysoki poziom sportowy oraz dużą liczbę emocjonujących walk. Dla wielu młodych judoków udział w lidze to nie tylko rywalizacja, ale też potwierdzenie umiejętności zdobywanych na codziennych treningach. W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się szkoła w Kobielnicy. Na podium znalazły się także szkoła podstawowa nr 4 i 10 ze Słupska, a tuż za czołówką uplasowali się zawodnicy z Kończewa i Smołdzina. Sport w Radio Nord FM powraca już o 17.30. Do usłyszenia.
4: Temperatura poszła w dół, ale ciśnienie utrzymuje się na poziomie umiarkowanym. No ale co do temperatury, ona jest bardziej odczuwalna i można powiedzieć ważniejsza. Dziś tylko 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieromik, Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No duża różnica w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka dni temu. Zachmurzenie będzie utrzymywało się dosyć intensywne i miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Zresztą już od samego rana się pojawia.

0: lubi robić rzeczy po swojemu. Na pierwszy rzut oka to sąsiadka Ziemi, jasna na niebie i piękna w obserwacji. Ale gdy zajrzymy w szczegóły, robi się naprawdę dziwnie. Dzień na Wenus trwa dłużej niż jej rok. Planeta obraca się wokół własnej osi bardzo wolno, a jednocześnie dość szybko okrąża Słońce. Do tego kręci się w przeciwną stronę niż większość planet Układu Słonecznego. Gdyby dało się tam stanąć, a to kiepski pomysł ze względu na piekielną temperaturę i ogromne ciśnienie, wschód i zachód. Słońca nie wyglądałyby tak jak u nas. Wenus przypomina, że kosmos nie jest uporządkowaną makietą z podręcznika. Każda planeta ma własny charakter i własne dziwactwa. Ziemia daje nam dobę, kalendarz i jako taki rytm. Wenus odpowiada, spokojnie, można to wszystko poprzestawiać i nadal być jedną z najjaśniejszych gwiazd wieczornego nieba.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Reklama.

Marchewka kojarzy się z intensywnym pomarańczowym kolorem tak mocno, że trudno wyobrazić ją sobie inaczej. A jednak dawne odmiany marchwi bywały fioletowe, żółte, białe albo czerwone. Pomarańczowa marchewka upowszechniła się w Europie później, a szczególnie mocno kojarzona jest z hodowlą prowadzoną w Niderlandach. Kolor, który dziś traktujemy jako oczywistość, jest więc efektem długiej historii uprawy, selekcji i kulinarnych przyzwyczajeń. Sama marchewka też przeszła ciekawą drogę z rośliny bardziej leczniczej i przyprawowej, stała się jednym z podstawowych warzyw w kuchni. Trafia do zup,

surówek, ciast, soków i dziecięcych obiadków. Jest tak zwyczajna, że prawie niewidzialna, dopóki nie przypomnimy sobie, że jej kolor wcale nie był od zawsze standardem. Marchewka pokazuje, że nawet warzywo z rosołu ma własną historię wizerunkową i trzeba przyznać, że pomarańczowy rebranding wyszedł jej bardzo dobrze.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych

0: szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Reklama.
4: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
5: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
6: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
5: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
6: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
5: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
4: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachę z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
7: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
4: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
8: Rybka. Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
9: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
4: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzy, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi, jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
10: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami 28. sesja Rady Gminy Luzino. W jej trakcie zapadła jedna z najważniejszych decyzji w roku. Radni udzielili wójtowi gminy Luzino Jarosławowi Wejerowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025.
11: W każdym samorządzie o tej porze mamy raport o stanie finansów za 2025 rok i raport o stanie gminy też za 2025 rok. My jako Rada Gminy otrzymaliśmy już te materiały, była analiza na ostatnich komisjach były zadawane pytania. No i teraz przychodzimy tutaj na sesję i będziemy podejmować uchwały, żeby podjąć wotum zaufania dla wójta gminy Luzino oraz udzielenie absolutorium dla wójta gminy Luzino.
10: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Po głosowaniu wójt podziękował

0: radnym za dobrą współpracę i konstruktywny dialog. Słowa uznania skierował również do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Luzino, jednostek organizacyjnych oraz Instytucji Kultury Gminy Luzino. Podsumował także miniony rok.
1: Było szereg inwestycji drogowych, chociażby wspomnieć ulica Strzeblińska i Zamkowa, połączenie z drogą wojewódzką i blisko do wyjazdu do węzła Strzebilino, do tego ulica Mickiewicza w Luzinie. Z funduszów sołeckich wybudowało się ponad 550 metrów dróg z płyt Jumbo. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola, które będzie oddane w przyszłym roku do użytku. Rozpoczęliśmy budowę żłobka, które już we wrześniu ruszy, bo w lipcu będzie zakończenie tej inwestycji. Także myślę, że rok udany.
0: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W Łebie wraca dobrze znany mieszkańcom i turystom cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych Czas dla Łebian. To propozycja aktywnego spędzania lata nad morzem, łączące ćwiczenia, relaks i pracę z oddechem w plenerze. Zajęcia odbywać się będą na plaży, a przy wejściu od ulicy Leśnej i są otwarte na wszystkich chętnych, niezależnie od poziomu zaawansowania. Start czwartej edycji zaplanowano na 1 lipca. Uczestnicy będą mogli wybierać między porannymi treningami o godzinie 8.30, a wieczornymi o 19.00. W programie znalazły się elementy jogi, pilatesu, rozciągania oraz ćwiczenia z masą własnego ciała, co pozwala dostosować aktywność do indywidualnych potrzeb i możliwości. Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia i zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej w przyjaznym nadmorskim otoczeniu. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą matę lub ręcznik oraz wodę. Projekt finansowany jest przez gminę miejską Łeba, a pytania dotyczące zajęć można kierować do organizatorów z Morski Balans. W Szkole Policji w Słupsku rozegrano zawody Strongman dla policjantek i policjantów. Turniej odbył się w jubileuszowym roku stulecia sportów policji i zgromadził kilkudziesięciu uczestników. Zawodnicy mierzyli się m.in. z przeciąganiem radiowozu, spacerem z obciążeniem, toczeniem opon, przerzucaniem kuli oraz wyciskaniem kettlebell jedną ręką nad głową. Jedna z konkurencji nosiła nazwę spacer dzielnicowego i polegała na przejściu wyznaczonego odcinka z ciężkimi teczkami. W rywalizacji kobiet zwyciężyła posterunkowa Anna Jabłońska z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Drugie miejsce zajęła posterunkowa Joanna Rucińska z posterunku policji w Korczewie, a trzecie posterunkowa Karolina Grzelak z Komisariatu Policji w Gdyni Chważno. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się posterunkowy Dawid Łoboda z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Na drugim miejscu uplasował się sierżant Artur Durczak z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na podium uzupełnił posterunkowy Karol Pawlonka z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Zmaganiom towarzyszył gorący doping słuchaczy szkoły, którzy wspierali swoje koleżanki i kolegów podczas kolejnych konkurencji. Południe mamy już za sobą, na termometrach może niezbyt wysokie, ale też nie jest źle. 19 stopni Dębki, Władysławowo, Bałustka, Gdynia, Podskosakowo, Wejherowo, Radarum, Jagniewino, Luzino, 20, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Z kolei temperatura Morza Bałtyckiego co między 22 a 24 stopniami Celsjusza, tutaj też nie jest źle. Na barometrach 1019 hektopaskali, a na niebie chmury. Od samego rana pojawiają się z nich nam przelotne opady deszczu, jeszcze trochę się utrzymają.
2: Radia Norda FM.

Saksofon brzmi tak charakterystycznie, że wystarczy kilka dźwięków i od razu robi się filmowo, jazzowo albo bardzo nastrojowo. Jego twórcą był Adolf Sax, belgijski konstruktor instrumentów, który chciał stworzyć coś łączącego cechy instrumentów drewnianych i blaszanych. Saksofon ma metalowy korpus, ale używa stroika podobnie jak klarnet. Dzięki temu potrafi być mocny, ciepły, miękki, drapieżny i bardzo ludzki w brzmieniu. Początkowo wiązano go m.in. z orkiestrami wojskowymi, ale prawdziwą sławę zdobył później dzięki jazzowi i muzyce popularnej. To instrument, który świetnie nadaje się do melodii z charakterem. Może grać elegancko, może płakać, może flirtować z rytmem i może wejść w solo tak, że reszta zespołu na chwilę robi mu miejsce. Saksofon miał połączyć dwa światy brzmień, a skończyło się instrumentem, który czasem brzmi tak, jakby miał własną biografię.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj

0: Kupuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.

Złoty medal olimpijski brzmi jak coś, co powinno być po prostu złote od początku do końca. W praktyce współczesne złote medale są głównie srebrne i tylko pokryte warstwą złota. Ostatnie medale wykonane w całości ze złota wręczano na początku XX wieku. Potem względy kosztów i praktyczności zrobiły swoje. To jednak wcale nie odbiera im znaczenia. Dla sportowca wartość medalu nie wynika z tego, ile kruszcu można by odzyskać po przetopieniu. Wynika z lat treningu, presji, startu, jednego perfekcyjnego skoku, biegu, rzutu albo pojedynku. Medal jest symbolem, a symbole potrafią ważyć znacznie więcej niż metal. To trochę jak z pamiątką rodzinną. Materialnie może być skromna, ale emocjonalnie bezcenna. Złoty medal nie musi być w całości ze złota, żeby zawodnik trzymał go w dłoniach jak najcenniejszą rzecz świata.

0: Reklama. Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydła.

0: wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.

Promienie rentgenowskie odkryto pod koniec XIX wieku, a jednym z najsłynniejszych pierwszych obrazów była dłoń żony Wilhelma Röntgena. Na zdjęciu widać było kości oraz pierścień na palcu, co musiało robić wtedy wrażenie niemal magiczne. Nagle człowiek mógł zajrzeć pod skórę bez skalpela. Dziś rentgen jest podstawowym narzędziem diagnostyki tak powszechnym, że czasem traktujemy go jak standardową procedurę. Ale w chwili odkrycia musiał wyglądać jak przekroczenie granicy niewidzialnego świata. Röntgen nazwał promienie literą X, bo nie znał jeszcze ich natury. Ta tajemnicza nazwa została w wielu językach jako ślad zdumienia, z jakim nauka patrzyła na nowe zjawisko. Röntgen przypomina, że medycyna rozwija się nie tylko dzięki lekom i operacjom, ale też dzięki sposobom patrzenia. Czasem przełom polega na tym, że po raz pierwszy można zobaczyć coś, co zawsze było ukryte.

0: come to me.
1: Reklama.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Kino, relaks i wieczór w kobiecym gronie. Taka propozycja czeka mieszkanki Lęborka już pod koniec lipca. Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Kino dla Kobiet, które odbędzie się w poniedziałek 27 lipca. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Kino dla Kobiet to propozycja skierowana dla pań, które chcą choć na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków i spędzić wieczór w miłej atmosferze. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to jednak zwykły seans filmowy. Tradycyjnie przed projekcją na uczestniczki czekają dodatkowe atrakcje przygotowane w sali kinowej, a repertuar dobierany jest z myślą o kobiecej publiczności. Lipcowa propozycja wpisuje się idealnie w charakter całego cyklu, który łączy wartościowe kino z możliwością spędzania czasu w kobiecym gronie. To okazja, by na moment zwolnić tempo, oderwać się od codziennych obowiązków i obejrzeć historię, która nie tylko wzrusza, ale również przypomina, że niezależnie od wieku zawsze można otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Tym razem na ekranie Fregaty pojawi się film Drugie życie, poruszający dramat, który łączy refleksję z dużą dawką nadziei i optymizmu. Główna bohaterka Maria Angeles od 4 dekad mieszka w swoim ukochanym mieszkaniu w marokańskim Tangerze. Kiedy zostaje zmuszona do jego opuszczenia, wydaje się, że traci nie tylko dom, ale także część siebie. Los przygotowuje jednak dla niej niespodziankę. Trudna zmiana staje się początkiem nowego etapu życia, nowych przyjaźni i niespodziewanej miłości. To opowieść o tym, że na nowe początki nigdy nie jest za późno. Film trwa 116 minut i jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia. Jeśli więc szukacie pomysłu na spokojny letni wieczór i chcecie spędzić go w dobrym towarzystwie oraz z wartościowym kinem, warto wpisać te daty do swojego kalendarza. 27 lipca, godzina 18. Cykl Kino dla Kobiet od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkanek Lęborka i okolic, a lipcowe spotkanie zapowiada się równie interesująco. No a następne informacje kulturalne już o 16.45.

Guziki przy mankietach marynarek wyglądają dziś jak elegancki detal. Czasem są praktyczne, czasem czysto ozdobne, ale mało kto zastanawia się nad ich pochodzeniem. Jedna z popularnych opowieści wiąże je z wojskową dyscypliną. Guziki na rękawach miały zniechęcać żołnierzy do wycierania nosa w mankiet munduru. Czy ta historia w każdym szczególe jest stuprocentowo pewna, można dyskutować, ale dobrze pokazuje, jak moda potrafi ukrywać dawne funkcje i obyczaje. Element, który dziś kojarzy się z dobrym krojem i klasyczną elegancją, mógł kiedyś służyć bardzo przyziemnemu celowi. W ubraniach pełno jest takich śladów. Kieszenie, pagony, klapy, przeszycia i guziki często zaczynały jako rozwiązania praktyczne, a potem zostały z nami jako ozdoba. Marynarka może więc wyglądać spokojnie i dostojnie, a jednocześnie mieć w rękawie historię o dyscyplinie, manierach i nosie, który należało trzymać z dala od munduru.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich

0: emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
1: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
1: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
3: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
4: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
3: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
4: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
3: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelnym. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
5: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
3: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
1: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
6: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
7: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
1: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Dobra wiadomość dla wejherowskich kierowców. Kolejna ważna inwestycja drogowa dobiegła końca. Zakończyła się budowa ulicy Łęgowskiego w Wejherowie. Nowy odcinek połączył zachodnią część miasta z drogą wojewódzką.
9: To jest ulica Łęgowskiego. Ona składa się jakby z dwóch części, które były realizowane. Ta pierwsza od ulicy Batalionów. Ona jest zrobiona w standardzie jak najlepszym, łącznie z asfaltem, całą infrastrukturą podziemną, chodnikami, ścieżką rowerową, ale i też jest bardzo dużo zieleni i kwiatów, co powoduje, że ta ulica, która jest w pobliżu ogródków działkowych, robi taki bardzo dobry klimat.
8: Mówi prezydent miasta Wejherowo Krzysztof Hildebrand. W ramach inwestycji wybudowano od podstaw nowy odcinek ulicy Łęgowskiego, który połączył istniejący fragment ulicy z rondem w ciągu ulicy Batalionu Morskiego, zapewniając poprzez ulicę Batalionu Morskiego połączenie z drogą wojewódzką. Przy ulicy wybudowano zatoki postojowe na 30 miejsc. Stworzono chodniki, ścieżkę rowerową, rowy chłonno-odparowujące oraz wykonano nasadzenia zieleni drogowej, drzew i krzewów. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy do posesji, w tym do terenów ogrodów działkowych, zamontowano nowe oświetlenie uliczne, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano istniejące uzbrojenie terenu.
10: Można powiedzieć, że stworzyliśmy w tym miejscu pewien układ drogowy, bo

0: Nie tylko oddajemy dzisiaj do użytku nową ulicę Łęgowskiego, tą w standardzie asfaltowym, ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, no, i myślę, że wyglądającą przepięknie, ale dalej mamy połączenie z ulicą Łęgowskiego, tą wykonaną w standardzie już z płyt Jambo, ale także obok mamy ścieżkę pieszo-rowerową. Na tym osiedlu także wykonaliśmy ulicę Rogaczewskiego, też bardzo długo oczekiwaną.
1: Tłumaczy zastępca prezydenta miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Wartość wykonanych robót budowlanych dla nowej ulicy Łęgowskiego oraz utwardzenie jej części płytami JOMP wyniosła 10 700 000 zł, w tym 9,5 miliona budowa nowej ulicy Łęgowskiego, 1 200 000 utwardzenie ulicy Łęgowskiego z płyt JOMP. Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie otrzymała nowoczesny sprzęt ratowniczy, który znacząco zwiększy jej możliwości działania w terenie. To efekt projektu realizowanego wspólnie z okolicznymi gminami, którego celem jest poprawa skuteczności służb w sytuacjach kryzysowych oraz w trudno dostępnych obszarach. Nowe wyposażenie ma bezpośrednio przełożyć się na większe bezpieczeństwo mieszkańców regionu. W ramach inwestycji do jednostek ochotniczych straży pożarnych w Łebie, Wicku, Główczezach i Smałdzinie trafiły kłady wyposażone w wyciągarki, przyczepki transportowe oraz kamery termowizyjne. Sprzęt ma kluczowe znaczenie przy działaniach ratowniczych, poszukiwawczych i ewakuacyjnych, szczególnie w lasach, na terenach podmokłych oraz podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Sama ochotnicza straż pożarna w Łebie została doposażona w kład z wyciągarką, przyczepkę i kamerę termowizyjną, co wyraźnie zwiększa jej mobilność i skuteczność operacyjną. Projekt zrealizowano w partnerstwie kilku samorządów przy wsparciu środków europejskich z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 477 tysięcy złotych, z czego ponad 316 tysięcy stanowi dofinansowanie unijne. Zakończył się cykl warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku pod nazwą Akademia Rozwoju Talentów. Zajęcia miały pomóc uczestnikom rozwijać zainteresowania, odkrywać własne mocne strony, budować pewność siebie i ćwiczyć umiejętności społeczne. Program został dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości i tempa pracy uczestników. Podczas spotkań stawiano m.in. na współpracę, kreatywność oraz wzajemne uczenie się. Organizatorzy podkreślają, że ważnym elementem było stworzenie bezpiecznej i wspierającej się przestrzeni dla dzieci i młodzieży. Akademia Rozwoju Talentów została zrealizowana w ramach projektu Wygrana Rodzina – Skalowanie modelu na obszarze Słupsk-Śródmieście, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
2: Przez najbliższe dni temperatury będą znacznie niższe niż było to jeszcze niedawno. Dzisiaj chociażby jedynie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierubi, Gniewinie, Luzinie, no i okrągła 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie 1019 hektopaskami, miejscami przez cały dzień będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Chociaż nie przez cały dzień, przez cały najbliższy tydzień. Dodatkowo dziś jest także niewielka szansa na burzę.
3: Norda.

Konfetti kojarzy się z kolorowym deszczem papieru, finałem koncertu, karnawałem, ślubem albo chwilą, po której ktoś musi posprzątać więcej niż zakładał. Sama nazwa ma jednak włoskie korzenie i wiąże się z konfetti, czyli słodyczami, najczęściej migdałami w cukrowej otoczce. Podczas zabaw i uroczystości rzucano kiedyś różnymi drobnymi przedmiotami, w tym właśnie słodyczami albo ich tańszymi zamiennikami. Z czasem papierowe konfetti stało się lżejsze, bezpieczniejsze i zdecydowanie wygodniejsze do robienia efektu wizualnego. Dziś nikt rozsądny nie chce oberwać twardym migdałem w cukrze podczas świętowania. Papierowy deszcz wystarczy, żeby stworzyć atmosferę wielkiego finału. Ta historia pokazuje, że obyczaje potrafią mięknąć z czasem. Najpierw było coś słodkiego i dość konkretnego w locie, potem kolorowy symbol radości. Konfetti nadal robi zamieszanie, ale przynajmniej rzadziej wymaga wizyty u dentysty.

0: FM.
1: Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama.

Flamingi wyglądają tak, jakby ktoś w świecie ptaków postanowił przesadzić z kolorem i jeszcze uznał, że to świetny pomysł. Ten różowy odcień nie jest jednak przypadkową ozdobą. Flamingi zawdzięczają go temu, co jedzą. W ich diecie znajdują się m.in. drobne skorupiaki i glony bogate w karotenoidy. To barwniki, które po przetworzeniu przez organizm odkładają się w piórach i nadają im charakterystyczną barwę. Młode flamingi nie są od razu intensywnie różowe. Zaczynają życie w bardziej szarych, jasnych kolorach, a dopiero z czasem nabierają tej słynnej tonacji. W naturze kolor bywa więc nie tylko kwestią urody, ale też sygnałem diety, kondycji i środowiska. Fleming przypomina, że czasem wygląd naprawdę mówi coś o stylu życia. Tyle, że w jego przypadku zamiast wizyty u stylisty wystarczy dobrze dobrane menu z błota, wody i małych stworzeń.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

Kontener morski wygląda mało romantycznie. Wielka metalowa skrzynia, numery, zamki, ślady podróży i zero poetyckiego uroku. A jednak to jeden z wynalazków, które naprawdę zmieniły świat. Przed upowszechnieniem kontenerów towary ładowano na statki w znacznie bardziej pracochłonny sposób. Skrzynie, worki, beczki i paczki trzeba było przenosić, układać, pilnować i przeładowywać. Kontener wprowadził porządek. Jeden standardowy moduł można przewozić statkiem, pociągiem i ciężarówką, bez ciągłego przepakowywania zawartości. To obniżyło koszty, przyspieszyło transport i sprawiło, że globalny handel nabrał zupełnie innego tempa. Dziś w kontenerach płyną ubrania, elektronika, części, zabawki, meble i właściwie pół naszej codzienności. Metalowa skrzynia nie musi wyglądać efektownie, żeby mieć wielką biografię. Czasem największa rewolucja świata po prostu stoi w porcie, ułożona jedna na drugiej.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie

0: i większy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama. I've been married long time ago.

0: Where did you come from, Kathmandu?
1: Płatki kukurydziane kojarzą się z szybkim śniadaniem, mlekiem, pudełkiem na stole i tym momentem, kiedy ostatnia porcja z miski przestaje być chrupiąca, ale człowiek i tak ją zjada. Ich początki były jednak dalekie od kolorowych reklam i słodkich wersji dla dzieci. Bracia Kellogg pracowali nad prostym, lekkostrawnym jedzeniem w sanatorium w Battle Creek. Płatki miały być elementem zdrowotnego, dość skromnego sposobu odżywiania. Dopiero później produkt trafił do masowej sprzedaży i zmieniał się razem z rynkiem, reklamą oraz gustami konsumentów. Z czasem pojawiły się różne smaki, cukier, dodatki i całe półki śniadaniowych wariantów. To ciekawy przykład, jak jedzenie stworzone z myślą o prostocie może stać się symbolem wygody, marketingu i porannego pośpiechu. Płatki miały być spokojnym posiłkiem, a skończyły jako produkt, przy którym dzieci negocjują z rodzicami równie poważnie, jak dyplomaci przy traktacie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom.

0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
1: Jerońsko drogo. Już jaka cena?
2: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
3: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
4: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
5: Mam końcówkę akurat, z bieg okoliczności.
3: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
6: Zatankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Ja trzeba je tak tankować.
3: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
6: Myślę, że tak. 40 groszy.
5: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
0: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
8: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
9: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Miniona doba przyniosła kolejne interwencje wobec nietrzeźwych rowerzystów. Policjanci ruchu drogowego w Redzie oraz funkcjonariusze Wszemudzie ujawnili 3 osoby, które zdecydowały się kierować rowerami pod wpływem alkoholu. Tuż po północy policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę na terenie Redy. W ich trakcie zatrzymali do kontroli 2 rowerzystów, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie, natomiast kobieta blisko 1,5. Oboje zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 2,5 tysiąca złotych. Z kolei we wtorek za dnia policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie zatrzymali do kontroli kierującego rowerem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu karnego, dlatego wobec niego został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie. Policjanci po raz kolejny przypominają, że obowiązek zachowania trzeźwości dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko kierowców samochodów. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego również odpowiadają za bezpieczeństwo swoje i innych. Alkohol znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zaburza ocenę sytuacji na drodze, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. W gminie Główczyce rozpoczął się nabór uzupełniający do programu Korpus Wsparcia Seniorów, który ma zapewnić pomoc osobom starszym wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To część rządowego programu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych skierowanego do mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia i z różnych powodów nie mogą w pełni liczyć na pomoc bliskich. Program obejmuje sąsiedzkie usługi opiekuńcze, w tym pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, wsparcie w codziennej higienie oraz utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Co ważne, są to działania nie wymagające specjalistycznej wiedzy medycznej, ale ukierunkowane na poprawę

0: komfortu i bezpieczeństwa seniorów w ich miejscu zamieszkania. Wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Główczyce przy ulicy Słupskiej 21 w pokoju numer 6 w godzinach pracy urzędu. Nabór potrwa do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi 17 osób. Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, odpłatności oraz wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie CUS oraz na stronie internetowej instytucji. Organizatorzy zachęcają do przekazywania informacji osobom, które mogą potrzebować takiego wsparcia. Ustka zamieniła się w miasto pełne zagadek, tropów i wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Wszystko za sprawą gry miejskiej Zdążyć przed klimatem zorganizowanej w ramach projektu Klima Response. W zabawie wziął udział 45 osób podzielonych na 6 drużyn. Wśród uczestników byli zarówno mieszkańcy Ustki, regionu, jak i turyści. Zadaniem zespołów było odkrycie tożsamości tajemniczego sabotażysty, który utrudniał przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu. Uczestnicy przemierzali Ustkę, rozwiązywali zagadki i wykonywali zadania dotyczące m.in. upałów, suszy, podtopień oraz ochrony zieleni. W organizację wydarzenia włączyły się m.in. Słowiński Park Narodowy, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Ustecki Dom Kultury i lokalna organizacja turystyczna. Zwyciężyła drużyna Górnik Kłodawa 1. Jej członkowie otrzymali nagrody, w tym vouchery do restauracji oraz zestawy upominków. Gra była częścią międzynarodowego projektu Klima Response, którego celem jest pomoc miastom w przygotowaniu się na skutki zmian klimatu. Ustka jest jednym z 4 miast pilotażowych w Polsce. Prace związane z przygotowaniem placu budowy elektrowni jądrowej wchodzą w główny etap. Inwestor dostał kluczowe pozwolenie. Polskie elektrownie jądrowe otrzymały pozwolenie od Wojewody Pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych. Obejmą one główne prace związane z przygotowaniem przyszłego placu budowy, polegające m.in. na niwelacji terenu, zagospodarowaniu obszaru budowy wraz z powstaniem tymczasowych obiektów zaplecza, a także wykonaniu odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury. Prace ruszają już w tym miesiącu. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, program energetyki jądrowej konsekwentnie przechodzi z etapu decyzji do etapu realizacji. Każda zakończona procedura oznacza kolejne prace w terenie i przybliża nas do rozpoczęcia zasadniczej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Państwo skutecznie prowadzi jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych w swojej historii i konsekwentnie realizuje inwestycję kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Obecnie w lokalizacji rozpoczął się drugi etap pogłębionych badań geologicznych, które obejmują lądowy teren, na którym powstaje elektrownia, z wyjątkiem wcześniej już przebadanego obszaru bloków energetycznych wraz ze związaną z nimi infrastrukturą. Kontynuowane są także działania związane z pierwszym etapem prac przygotowawczych, polegające głównie na wstępnym wyrównywaniu terenu i zbieraniu warstwy wierzchniej ziemi. Temperatura wody w Morzu Bałtyckim sięga mniej więcej 22-24 stopni Celsjusza, a to wyżej niż temperatura powietrza w regionie. Dziś 19 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Białebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1019 hektopaskali, a na niebie chmury. Z tych chmur mogą się dzisiaj przez cały dzień, zresztą pojawiają się przelotne opady deszczu i jest szansa, że dzisiaj także zagrzmi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami. Cóż, do końca dotarło nasze dzisiejsze spotkanie. Zostaje mi za nie bardzo podziękować, ukłonić się bardzo nisko i zaprosić na jutro. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj Piotr Fitz i Pierre Dyker, czyli gitarzysta i wokalista zespołu No One Leaves. Witam Was serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Witamy.
5: No to najpierw zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest No One Leaves, bo jak tak sobie o Was troszkę posłuchałem także i tu już Państwu powiem, że to zespół, który jest bardzo mocne granie reprezentuje z Trójmiasta, ale trochę też z Wejherowa, bo jeden z Waszych członków przecież jest także wejherowianinem. No i przede wszystkim, jak sami o sobie piszecie, gracie w stylistyce matcore i beatdown. Co to cholerka znaczy?
6: To jest bardzo dobre pytanie, bo czasami ja nie jestem pewny, co to znaczy też, ale czy masz opinię o
7: powiedzmy,
6: tym?
7: Powiedzmy tak, że jeżeli chodzi o właśnie te gatunki, mają być głośne, szybkie, hałaśliwe i nasze, jakby one nawet nie opierają się o muzykę studyjną, chociaż tak, nagraliśmy teraz EP i je właśnie wypuszczamy. Ale rdzeniem naszej działalności są właśnie energiczne koncerty, gdzie my skaczemy, schodzimy ze sceny, mamy jakby, chodzi głównie o dynamikę tych zdarzeń. Jakby nawet też jak wcześniej z Mieszkiem rozmawialiśmy przed, to wspomniałem właśnie, że

0: Wspomniałem, że właśnie co wspomniałem.
1: No, że w trakcie, tak? Wychodzicie, działacie i gracie, że to jest taka energia bardzo, bardzo ważna.
0: Tak, że nawet jak nagłośnienie nas zawiedzie, co się zdarza, bo gramy w różnych miejscach, to dajmy taki performance, że ludzie się czasem zabijają pod sceną.
1: Nie zauważałem, że gitara nie gra. Nie?
2: Ja, no. Powiedzmy, okej, okay, moim zdaniem, kiedy ja myślę o beatdown hardcore, tak jest gatunek widocznie, moim zdaniem jest więcej emfazyzu o wolnych części w kawałku, w sensie wolniej.
1: Są wolne części?
0: Tak, my mamy właśnie beatdown hardcore, on się właśnie tym charakteryzuje. My nie gramy typowego beatdown hardcore'u, mamy połączenie różnych rzeczy, łącznie z tym, że jestem wielkim fanem Opetu i lubię dziwne melodie wkradać. Natomiast beatdown hardcore opiera się o bardzo wolne tempa, które są kontrastowane z szybkimi tempami tylko po to, żeby te wolne tempa jeszcze mocniej uderzyły. Mm. Chodzi o tę zasadę kontrastu właśnie.
1: No tak, ale Opet to i Grow, ale też oczywiście czysty wokal. Pierre, jako rasowy australijski piosenkarz, rozumiem, że tutaj potrafisz i jedno, i drugie.
2: No, no, no. No, tylko bez clean singing w tym
1: bez
2: przypadku.
0: Czy oficjalnie Pierre się nie przyznaje, że umie śpiewać, natomiast byliśmy nieraz na karaoke i bardzo ładnie śpiewa. Bardzo ładnie.
2: Próbuję. Ale jest ważne znać, wiedzieć, jak używać głosu, nieważne, jeśli jest melodycznie albo ciężkie, ale no tak, grubowane. Musisz wiedzieć, jak używać głosu ze skalami, z nie wiem, jak powiedzieć pitch.
0: Z wysokością dźwięku, tak?
2: Właśnie tak, no, ale więc chyba ja mogę śpiewać melodycznie też, ale no.
1: Ale nie ryzykuję.
2: Ale w tym przypadku nie.
0: W ogóle temat śpiewu i growli jest tak szeroki, że growl potrafi zniszczyć głos faktycznie, ale złe śpiewanie też potrafi zniszczyć głos, a przy tym jeszcze ten, żeby utrzymać odpowiednią emocję, odpowiednią natężenie głosu, jest jakby, kiedy ja się uczyłem śpiewać, to nauczycielka mówiła, że ona w pewnym momencie musiała myśleć o 11 różnych faktorach, jeżeli chodzi o wydobywanie z siebie głosu, że to nie są takie chocki, klocki.
1: No cóż, śpiew nie jest łatwy, growling też nie jest łatwy, ale też chyba nie jest łatwo się odnaleźć w takiej muzie dla kogoś, kto nie jest tego też kraju. No gracie, śpiewacie po angielsku, ale ja chciałbym cię jeszcze, Pierre, zapytać o twoją historię. Co ty tak naprawdę u nas robisz?
2: Wysyńcie w Polsce?
1: No w Polsce, u nas. Przyleciałeś z Australii, jesteś tutaj do góry nogami teraz i jak to możliwe?
0: Grawitacja działa inaczej, co?
2: Dzięki grawitacji to nie jest problem dla mnie, ale tak. No, moja żona jest Polką, ze Słupska konkretnie, ale tak. Podróżowałem w Polsce kilka razy w przeszłości. Ale dziewięć lat temu podróżowałem do Gdańsku, a spotkałem moją żonę, a tak, rok później wyprowadziłem się do Gdańsku. A też miłość, oczywiście miłość to faktor w tym, ale nie wybrałem Gdańska. Gdańsk wybrało mnie. Bo Trójmiasto wybrało mnie. Naprawdę, jest wspaniałe. Wspaniałe miasto. Bardzo podoba mi się, dobrze.
1: Ale zamiłowanie do tej muzyki jest bardziej stamtąd, z Australii, czy z Gdańska? Czy AC/DC, czy jednak Behemoth?
2: Behemoth w pełnym etatu, no.
0: Jeżeli ja tak mogę wtrącić, my dostaliśmy w ogóle nagrania Pierre'a, jak grał w tech defowym zespole, gdzie jednocześnie grał na gitarze i growlował, więc to już na nas duże wrażenie zrobił. Nie do końca wtedy wierzyliśmy, że taka stylistyka wokalna pasuje do nas, ale Pierre okazał się bardzo wszechstronnym wokalistą, frontmanem właściwie, jeżeli tak jeszcze mogę powiedzieć, to tak jak my mamy

0: my pewien styl wyznaczamy, pewien standard performance'u, to Pierre nie tyle uzupełnił nasze szeregi, co on podbił tę stawkę, że nasze performance'y teraz bez Pierre'a nie byłyby tym samym.
1: Bardziej, że no, jest bez piątka, czyli rozumiem, wcześniej mieliśmy

0: w tym zespole, ale widocznie chcieli, że ja śpiewał. Że ja śpiewam.
1: Ależ proszę bardzo, możemy się zamienić. Jak mi się już znudzi gitara.
2: No to słuchajcie, proszę państwa, niech oni się zamieniają, a my teraz tutaj na naszej antenie posłuchamy kawałek. To jest zupełna odmiana, to też mogę państwu powiedzieć, więc kto jest wrażliwy na mocne dźwięki, to niech troszkę przyciszy, ale być może to dla wielu z państwa będzie także okazja do tego, żeby zapoznać się z tą trochę inną niszą muzyczną. Będzie na pewno bardzo mocno, więc zapraszam już teraz serdecznie, a posłuchajmy sobie właśnie utworu z nowego wydawnictwa pod tytułem Splitting. Zapraszam was serdecznie.

0: Jeżeli Państwo jeszcze jesteście z nami, to oczywiście wracamy do rozmowy z zespołem No One Lives. No, nie da się ukryć, że wasza muza nie jest dla każdego. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest taka muzyka, która na co dzień w radiu poleci, którą codziennie wszyscy posłuchamy, ale macie chyba coraz więcej odbiorców, bo jednak w Polsce, tu u nas na północy w ogóle, muzyka tak mocna jest popularna, co widać chociażby po licznych eventach, na których też bierzecie przecież udział.
1: No to prawda, to prawda. Jakby zauważyłem, że nawet w Trójmieście już nie mamy nawet stałych fanów pewnie. Pozdrawiam Life of Vampire z Instagrama, który nas prześladuje w dobrym słowa tego znaczenia, ale zauważamy, że faktycznie może w Polsce nie ma aż takiego popytu na tą muzykę, natomiast ja trochę tak z psychologicznego punktu widzenia widzę, że my jako Polacy pochodzimy z rodziny

0: jakich pochodzimy i ta złość jakoś się manifestuje w muzyce. No i wydaje mi się właśnie, że to też może być powód, czemu w Polsce jest zapotrzebowanie na taką muzykę agresywną.
1: O czym jest wasza ta muzyka? O czym piszesz też teksty na przykład? Bo to też jest, wiadomo, gdzieś nacechowane, w którą stronę to idzie. To nie są chyba teksty o miłości do twojej żony.
2: Może być, kinda. Chyba. Zobaczymy w przyszłości.
1: Ale musiałbym jednak śpiewać normalnie.
2: Ja piszę po... Okej, okay, ja śpiewam 99% czasu ja śpiewam po angielsku, więc jest trochę trudne powiedzieć o tematach dla mnie, ale różne tematy. A myślę, okej, okay, jeśli kiedy mówimy o splitting, to nasz nowy płyt, nasze nowe płyty. No, temat moim zdaniem to walka, w ogóle walka. Walka
0: tak,
2: w życiu, walka mentalnie, mentalności.
0: Ciągłe stawanie się, nawet mamy jedną piosenkę po polsku i z tym się wiąże też historia z tym, że Piera uczyliśmy śpiewać po polsku, co było no, przekomiczne, no, nie będę ukrywał, no, było zabawne. No. Natomiast no też właśnie utwór Perseveracja, który jest po polsku, on opowiada o braterstwie, o stawaniu się lepszym człowiekiem, o tej ciągłej walce, nawet kiedy nie mam już siły, to wstaję, podnoszę miecz, tarczę, jak wiking idę i najeżdżam wioskę obok, tak przysłowiowo. Że głównie o tym, o stawaniu się kimś lepszym.
1: Czyli ta energia po prostu w tej muzyce jest bardzo duża. Ona, ta muzyka ma też nas napędzać do działania, ma być taką skocznią dla nas, dać nam po prostu tą właśnie moc, tą siłę do walki.
0: To prawda, no też tak odskakując trochę od tematu tekstów, to my jako zespół nie tyle, że jesteśmy przyjaciółmi, co nawet teraz, kiedy organizujemy nowe miejsce studyjne, to my się wszyscy wspieramy w tym. I dlatego ten utwór Perseveracja dla mnie prywatnie jest bardzo ważny. Bo on opowiada po prostu o tym, co się między nami relacyjnie dzieje, między mną, Pierem, Maciejem, naszym perkusistą, Bartkiem i naszym nowym nabytkiem, Dariuszem na gitarze. Pozdrawiam Dariusza. Więc nasze teksty głównie o tym traktują. Bardziej też ja napisałem parę tekstów na nową płytę i splitting traktuje o tej ciągłej, też znowu to powtórzę, walce. O tym psychicznym rozdarciu pomiędzy różnymi rzeczami, które się dzieją, o tym, co społeczeństwo od nas wymaga, to, co powinniśmy robić, to, co nam dyktuje serce, umysł, to jedno wielkie takie niezadowolenie, złość na to właśnie rozdarcie wewnętrzne.
1: Splitting to jest coś nowego. Wcześniej też mieliście wydawnictwo Despine, tak? 2023. No i rozumiem, że to są jakieś przygotowania też do longplaya, czy jak zamierzacie też działać w tych kwestiach?
0: Raczej nie wydaje mi się, żebyśmy w najbliższym czasie planowali longplaya z powodów takich czysto technicznych, no bo teraz...
2: Myślę, jest łatwiej urzędzić, ogarnąć kilku piosenek w każdym czasie, więc EP-e.
0: Tak,
2: EP-e są łatwiej.
1: Epki.
0: Teraz, teraz mało osób wydaje EP, no bo ten fokus pan ludzi się skraca.
1: Tym bardziej media społecznościowe. Weszli, tak. Wy też jesteście przecież bardzo mocni, no, obecni w mediach społecznościowych. Tak. Tak, więc każdy, kto chce, może w każdym momencie wejść i posłuchać tego utworu, który akurat ma ochotę, więc to jest też
0: to
1: ważne.
0: To prawda. No, po naszej stronie jest ta przewaga, że nasze utwory są intensywne i niezbyt długie, więc się trochę wpisują w te czasy, natomiast no, ja osobiście podchodzę do tego, że powiedzmy, że mamy pewien koncept na 4-5 może utworów, jest to dużo łatwiej zamknąć niż koncept album, który ma tam 12 utworów. I możemy wydać te 5 utworów i myśleć o następnym wydawnictwie, budować w ten sposób pewną spójność tych albumów.
1: Tym bardziej, tak jak powiedzieliście na początku, to nie jest taka muzyka stricte studyjna, tak? To jest muzyka, tak, która jest w dużej mierze ma tą energię podczas koncertów. Wy już macie za sobą przecież mnóstwo koncertów w całym kraju, także u nas, także dobrze byliście przyjmowani na różnego rodzaju przeglądach kapel takich mocniejszych. No i oczywiście także liczne koncerty

0: koncerty przed nami, więc tutaj możemy też powiedzieć, że ci, którzy chcą właśnie posmakować trochę, no to niekoniecznie tylko i wyłącznie media społecznościowe, jakieś streamingi, tylko właśnie może warto, żeby wpaść i tej energii trochę od was dostać.
1: No tak, dokładnie, to jest muzyka, która nie lubi się kisić gdzieś w piwnicy, no... No ona zachęca do tańczenia pod sceną, zaprasza wręcz. No i z tej okazji też chcieliśmy się podzielić, że 17 lipca będziemy grać w Brzeźnie na plaży na Trójboju. Trójbój Kaszubski, tak się nazywa wydarzenie, oraz będziemy też grać dzień później w Nożynie, jakby ktoś nie mógł przyjść, na Jach Festival Music.
0: No to przed wami koncertem niedawno graliście też w Wejherowie, więc może jeszcze zawitacie i tutaj.
1: To prawda, udało się reaktywować wejherowskiego neonka. Pozdrawiamy wszystkich.
0: No to zapraszamy, słuchajcie, w takim wypadku. Gdzie was szukać najłatwiej? Ci, którzy chcieliby zobaczyć, posłuchać nowej epki i po prostu zaznajomić się bardziej z waszą muzą?
1: Nie ma to znaczenia. Tak naprawdę naszą taką bazą wypadową jest Facebook i Instagram, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o muzykę, no to czy to jest Apple Music, czy Spotify, czy Tidal, my tam wszędzie jesteśmy, więc...
2: I
1: oczywiście YouTube.
2: No, wolimy Tidal. Tidal, bo płacą, w sensie royalties, nie wiem jak powiedzieć royalties po polsku, ale no teoretycznie to jest lepsze u nas, ale no Spotify i YouTube dla no wideo.
0: Czyli macie państwo bardzo dużo możliwości do tego, żeby jeszcze zasięgnąć sobie co nieco i posłuchać No One Lives, a tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski. To był program Gość Dnia, a moimi państwa gośćmi byli Piotr Fitz i Pierre Dyker, czyli gitarzysta, wokalista zespołu No One Lives. Dzięki wam ślicznie.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Mieszko.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie, bo to właśnie czas na Fala Aktualności, czyli program, w którym, jak zwykle zresztą o tej porze, sprawdzamy, co tam ciekawego w naszych lokalnych mediach piszczy. Ze mną w studiu są Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. Wczoraj, z tego co pamiętam, zaczynaliśmy nasz przegląd od Twojej Telewizji Morskiej, więc tym razem zwrot o 180 stopni, tak jakby można było tutaj zrobić inny zwrot. No i Olga, co tam ciekawego?
2: No dziś nietypowo. Zacznę od zaproszenia na nasz facebookowy profil, na którym dziś świętujemy ze wszystkimi właścicielami czworonogów, do których ja również się zliczam. Jest Dzień Psa, więc pod jednym z naszych postów można pochwalić się zdjęciami swoich pupili, do czego gorąco zachęcam. Jest już tam kilkaset zdjęć, można sobie zobaczyć i dorzucić swojego pupila. A co na stronie, tu przede wszystkim piszemy o oficjalnie oddanym wczoraj do użytku nowym układzie drogowym w Wejherowie, na który czekali przede wszystkim mieszkańcy osiedla Sucharskiego, a także o pożarze lasu, do jakiego doszło na terenie Nadleśnictwa Choczewo i niezwykłym ptasim wędrowcu, jaki w ostatnim czasie pojawił się nad Bałtykiem. Także dziś na portalu pojawi się weekendowy rozkład jazdy, czyli co i gdzie odbędzie się w pierwszy weekend lipca na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego. Zachęcamy do lektury i zaplanowania sobie tych wolnych dni.
1: A tymczasem co będziemy mogli zobaczyć w serwisie Twojej Telewizji Morskiej?
3: A u nas chociażby będziemy mówić o tym, o bezpieczeństwie i przyszłości samorządu, bo tego dotyczyła chociażby konferencja i spotkanie, które miało miejsce w Rumi. Będziemy mówić także i pokazywać Państwu nowy przebieg ulicy Łęgowskiego w Wejherowie. To jest nowe całe połączenie drogowe na wysokości działek ROT, czyli od ulicy Batalionu Morskiego. No i przede wszystkim to tak bardzo duża inwestycja, bo za ładne parę milionów i już możemy właśnie z niej korzystać. Oprócz ulicy Łęgowskiego jeszcze kilka uliczek zostało także w ramach tego otwartych. No i zaprosimy też Państwa do relacji z kilku wydarzeń, które działy się w ostatnich dniach, a jakie to oczywiście zobaczycie o 17.20.
1: A tymczasem w głośnikach Scorpions, Wind of Change.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
5: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

0: Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że nałóg przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i wad wrodzonych serca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca Skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
1: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
2: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
1: A jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
2: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
1: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub m-obywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacja a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
0: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W kościele pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu odbył się koncert muzyki jednogłosowej Credo. Program koncertu zatytułowanego Credo, czyli z łaciny Wierzę, został skonstruowany wokół mszalnego wyznania wiary i prezentuje utwory związane z jego kluczowymi tajemnicami.
4: Chór, który słyszymy, jest to jednogłosowy chór z Białegostoku pod dyrekcją pana Pawła Sprzyckiego. Z radością też przyjechali, dlatego że pan dyrygent też i ma takie no, wielkie zamiłowanie w tym, żeby odkrywać właśnie utwory, które są związane z siostrami benedyktynkami. Co tutaj jest tak najważniejsze, że te śpiewy są opracowane ze zbiorów benedyktynek, sióstr benedyktynek z całej Polski. Te utwory też powstawały za czasów sługi Bożej Magdaleny Mortenskiej.
3: Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu ksiądz Arkadiusz Warszyński. Magdalena Mortenska urodziła się w 1554 roku i odegrała kluczową rolę w reformie życia monastycznego. Jej działalność miała głęboki wpływ na klasztory w Polsce, a jej nauki i pisma dotarły nawet do Watykanu.
4: Śpiewu gregoriańskiego, który no jak najbardziej w tym miejscu wybrzmiewa niesamowicie. To wszystko jest jakby taką jednością. Jest też i opowieść, tak zostało to zatytułowane, siostry Małgorzaty Borkowskiej. Opowiada w języku staropolskim, co też niesamowicie się słucha, o siostrze Magdalenie Mortenskiej, o początkach powołania, trudnościach, z jakimi musiała się zmagać, o życiu klasztornym, więc to wszystko tworzy pewną całość, tym bardziej, że przecież tutaj za murem kościelnym również siostry benedyktynki, mniszki modlą się, pracują i wypełniają swoje powołanie.
3: Dodaje ksiądz Warszyński. Schola Gregoriana in Omnem Terram została założona w 2021 roku przez przy parafii świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku. W gminie Główczyce wystosowano apel o oszczędne korzystanie z wody z sieci wodociągowej. Zakład Usług Publicznych zwraca uwagę na utrzymujące się wysokie temperatury oraz znaczący wzrost zużycia, co sprawia, że

system wodociągowy pracuje obecnie na maksymalnym obciążeniu. Sytuacja ma bezpośredni wpływ na stabilność dostaw wody dla mieszkańców. Jak podkreślają służby komunalne, nadmierne zużycie może prowadzić do spadków ciśnienia, a w konsekwencji do czasowych utrudnień w dostępie do wody. W związku z tym apeluje się o ograniczenie podlewania ogrodów, trawników i rabat, a także rezygnację z napełniania przydomowych basenów. To działania, które w okresie upałów mają największy wpływ na zwiększenie zużycia wody. Zakład Usług Publicznych podkreśla, że odpowiedzialne gospodarowanie zasobami jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw dla wszystkich odbiorców. Każda zaoszczędzona ilość wody ma znaczenie zarówno dla bieżącej sytuacji technicznej, jak i dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Jednocześnie służby dziękują za zrozumienie i apelują o solidarne podejście do ograniczeń. 15-latek bez uprawnień kierował motocyklem i przewoził o 7 lat młodszego kolegę. Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 czerwca na terenie powiatu słupskiego. Policjanci ruchu drogowego zwrócili uwagę na motocyklistę, który nerwowo zareagował na widok radiowozu. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi 15-letni chłopiec bez wymaganych uprawnień. Na siedzeniu pasażera jechał z nim 8-latek. Jak ustalili funkcjonariusze, motocykl kupił nastolatkowi ojciec. Mężczyzna tłumaczył, że syn miał uczyć się jazdy przed możliwością podejścia do egzaminu na prawo jazdy kategorii A1. Sprawa 15-latka trafi do sądu rodzinnego. Ojciec został natychmiast ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie motocykla osobie, która nie ma uprawnień do kierowania.

Przez najbliższy tydzień będziemy mogli odpocząć od ekstremalnych upałów. Dziś takie umiarkowane 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Dzierżoniu, Mieluzinie, a 20 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach 1019 hektopaskali wiatru utrzymuje się słaby i umiarkowany. Od rana pojawiają się przelotne opady deszczu, jest też niewielka szansa na burzę, a w czasie burzy wiatr już nie będzie słaby i umiarkowany, będzie dość silny i porywany.

0: Tu Radio Norda i muzycznie u nas Loco i Mario Biskin, a przed mikrofonem Robert Jastrzębski. Dzień dobry, mamy środę, lipiec zameldował się w kalendarzu, a razem z nim wszystko to, co najbardziej lubimy latem, prawda? Zapach kremu z filtrem, szum fal, gofry z bitą śmietaną, zachody słońca nad Bałtykiem i to pytanie, które codziennie zadają sobie tysiące osób. To na którą plażę jedziemy dzisiaj? Kto się zastanawia, zostaje z nami przez najbliższe 3 godziny Norda na fali. Do 18 zapraszam, a tak swoją drogą zazdrościmy tym, którzy wstają rano i się właśnie zastanawiają, na którą plażę pojadą. A my tu w biurze, w pracy, prawda? Na szczęście wentylatory i klimatyzacja robią robotę. Radio Norda, dajcie głośniej.
1: Norda na fali. Norda na fali. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.

0: rekrutacja@telewizja-ttm.pl.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: to Beata Kozidrak w Radiu Nord FM. W naszym środowym spotkaniu w Nordzie na fali nie zapominamy sprawdzić, co dzieje się na naszych kamerach na żywo w nadmorskim24.pl. Dzisiaj zaglądamy do Dębek. Pogoda zrobiła się dzisiaj zdecydowanie bardziej przyjazna niż w ostatnich dniach. Upały trochę odpuściły i to widać także na plaży. I tu nadal nie brakuje spacerowiczów i plażowiczów, ale przy nieco niższej temperaturze wypoczynek jest po prostu bardziej komfortowy. Można spokojnie poleżeć na kocu. Parawan też rozłożymy. Można spacerować brzegiem morza i nie trzeba już szukać cienia co kilka minut. Ale pytanie jest takie, co lubimy bardziej, czy plażowanie w 30-stopniowym upale, czy właśnie taki dzień, kiedy jest ciepło, ale można swobodnie spacerować i oddychać pełną piersią. Napiszcie na radiowym czacie, co sądzicie, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
5: Zegar wybił 15:30, a to oznacza, że na naszej antenie zaglądamy na drogi regionu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku zdecydowanie gęściej zrobiło się na Rondzie Solidarności, zarówno w kierunku ulicy Zwycięstwa, jak i Alei Niepodległości. Do Łeby drogą numer 214 dojedziemy bez utrudnień, a w samej miejscowości w zasadzie spokojnie. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bezproblemowo. Gęsiego pojedziemy jednak w Chwaszczynie 218, w Gdyni zakorkowana ulica Sopocka i Wielkopolska. Gęściej również na obwodnicy metropolitalnej przy wjeździe do Chylonii. Więcej aut również w Rumi na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki Wigury. W Redzie nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na ulicy Puckiej. Jadąc w kierunku Wejherowa nie napotkamy już problemów w samym Wejherowie, natomiast dłużej postoimy na 3 Maja, Sobieskiego i Batalionu Morskiego. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku wolniej i pojedziemy ulicą Kościuszki, Poniatowskiego, Wolności, Bałtycką i Jarecza. W kierunku Kobylnicy, no ten ruch również jest już większy. Na zakończenie jeszcze szybko zerkniemy na nasz pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku tłoczniej na ulicy Józefa Halera i Helskiej. We Władysławowie zakorkowana Aleja Niepodległości, natomiast na Hel

Pomimo miejscowych spowolnień, powinniśmy dojechać bez większych problemów. Jadąc do Rozewia w kierunku Karwi możemy odczuć, że to natężenie ruchu jest momentami troszkę większe. Na lokalnych drogach zrobiło się trochę ciaśniej, więc przyda się odrobina cierpliwości. My tymczasem zostajemy z Wami i zadbamy o to, żeby ta podróż minęła Wam jak najprzyjemniej. Następne informacje drogowe o 16:30.

Po kilku naprawdę gorących dniach aura wyraźnie zwalnia tempo, dziś dominować będą chmury, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Nie zabraknie jednak chwil ze słońcem, więc w ciągu dnia zobaczymy także większe przejaśnienia. Temperatura pozostanie całkiem komfortowa, w Dębkach i Władysławowie spodziewamy się 19 stopni, na Helu i Słupsku 20, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie termometry wskażą 19 kresek, w regionie maksymalnie od 18 do 21 stopni.

0: Tak śpiewał Oskar Tym, tu Radio Norda FM, tu Robert Jastrzębski. No i co, wszyscy wakacje, wszyscy chcą leżeć, chcą jeść gofry i plażować. Tak nam się kojarzy lato, tak nam się kojarzy wakacje i urlop, ale coraz więcej osób nawet podczas urlopu, proszę Państwa, stawia na aktywny wypoczynek. Jak się okazuje, właśnie z taką propozycją wychodzi Łeba. I z tego, co czytam w nadmorskim24.pl, w Łebie wraca cykl bezpłatnych zajęć Czas dla Łebian, czyli poranne i wieczorne spotkania z jogą, pilatesem i rozciąganiem, ćwiczeniami na świeżym powietrzu. Wystarczy zabrać matę albo ręcznik, butelkę wody i trochę chęci do ruchu, bo wakacje wcale nie muszą oznaczać przerwy od aktywności. Wręcz przeciwnie, nad morzem ćwiczy się chyba najlepiej, prawda? Jedni powiedzą, komu by się chciało, inni z chęcią to zrobią, a my jesteśmy ciekawi jak u Was. Na wakacjach co wybieracie? Aktywny wypoczynek, czy raczej tak zwany tryb leżak, książka i pełen relaks? Napiszcie na radiowym czacie, do 18 jesteśmy razem, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej.

Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Selbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które

Błyskawicznie obiegły media społecznościowe pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.

Taneczne i wakacyjne hity w Radiu Norda, Inner Circle, Games People Play. Jak to u was z tańcem? Gdy usłyszycie dobrą muzykę, to od razu ruszacie na parkiet, czy raczej potrzebujecie chwili, żeby się przełamać? A pytam dlatego, bo dzisiaj o godzinie 18 wakacje zostaną tanecznie przywitane na Wejherowskim Rynku, tutaj u nas. I jak zapowiadają organizatorzy, będzie to wieczór pełen dobrej muzyki, pozytywnej energii, wspólnej zabawy. I będzie można nauczyć się właśnie prostych układów tanecznych. I co najważniejsze, to jest to, że nie trzeba będzie mieć żadnego tanecznego doświadczenia. Wystarczy przyjść z dobrym humorem i dać się porwać w wakacyjnej atmosferze. Jeśli nie macie żadnych planów na dzisiejszy wieczór i przekonuje was taka taneczna opcja, to bądźcie z nami koniecznie po godzinie 16. Nieco więcej powiemy na ten temat w najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
5: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
5: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest

0: zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
1: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach. Będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
0: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
2: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
0: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Nord FM. Gdyńska policja poszukuje podejrzanych o pobicie. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Policjanci z komisariatu w Gdyni Redbowie prowadzą czynności w sprawie pobicia. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą mogą mieć mężczyźni, których wizerunek został teraz upubliczniony. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcia poszukiwanych mężczyzn znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie gdyńskiej policji pod adresem gdynia.policja.gov.pl. W Słowińskim Parku Narodowym zorganizowano Dzień Zwalczania Inwazyjnych Gatunków Roślin, podczas którego uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego w Smołdzinie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych i pracach terenowych. Celem wydarzenia było zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie dla lokalnych ekosystemów stanowią gatunki inwazyjne oraz pokazanie praktycznych metod ich usuwania. Spotkanie rozpoczęło się w sali edukacyjnej Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie, gdzie uczestnicy poznali teorię dotyczącą inwazyjnych gatunków roślin. Omówiono ich wpływ na środowisko oraz przykłady roślin występujących na terenie parku, takich jak rdestowiec i czeremcha amerykańska. Następnie uczniowie przeszli do części praktycznej zajęć. Prace terenowe odbyły się na pobliskim parkingu leśnym w Czołpinie, gdzie młodzież usuwała niepożądane rośliny, przyczyniając się do ochrony rodzimej przyrody. Po zakończeniu działań uczestnicy spotkali się przy ognisku, gdzie mogli odpocząć i podsumować dzień pełen pracy i edukacji ekologicznej. Organizatorzy podziękowali uczniom i nauczycielom ze Smołdzina za zaangażowanie i udział w akcji. Samorządy tworzące Związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka przedłużyły nabór do Komitetu Doradczego. Zgłoszenia można składać do 9 lipca. Komitet ma pełnić funkcję konsultacyjną i opiniodawczą przy realizacji strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla obszaru Słupsk-Ustka na lata 2022-2030. Jego członkowie będą m.in. opiniować dokumenty i aktualizację strategii, uczestniczyć w jej monitorowaniu oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące rozwoju całego obszaru funkcjonalnego. Do udziału zachęcane są organizacje społeczne, podmioty gospodarcze oraz przedstawiciele środowisk działających m.in. na rzecz ochrony środowiska, włączenia społecznego, osób z niepełnosprawnościami, równości i przeciwdziałania dyskryminacji. Zgłoszenia można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Słupsku, przesłać mailowo lub przez e-doręczenia. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w ogłoszeniu Związku ZITMOF Słupsk-Ustka. Wakacje ruszyły z kopyta. Jeszcze dziś tanecznie przywitamy je w Wejherowie. O godzinie 18 na Miejskim Rynku odbędzie się impreza pełna energii, tańca i dobrej zabawy. Jak zapewniają organizatorzy, to będzie wieczór, podczas którego liczy się przede wszystkim wspólne spędzanie czasu i pozytywna atmosfera. O muzyczną oprawę zadba DJ, a uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się prostych układów tanecznych. Co ważne,

Temperatura spadła w ciągu ostatnich dni. Dziś jedynie 19 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 także w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzie, Rumich, Gniewinie, Luzinie, a 20 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach raczej umiarkowane 1019 hektopaskali. No, zachmurzenie to nie jest umiarkowane, to jest naprawdę intensywne. Od samego rana zresztą z tych chmur pojawiają się przelotne opady deszczu. No i te opady tak pojawiać się będą jeszcze przez około najbliższe.

0: Halo, halo, tu Radio Norda, Robert Jastrzębski, dzień dobry. Kolejna godzina w programie Nordo na fali, do 18 jesteśmy razem. Kto jeszcze nie przewrócił kartki z kalendarza, to przypominamy, że mamy już dzisiaj pierwszy dzień lipca i oficjalnie witamy drugi miesiąc wakacji, a właściwie pierwszy pełny miesiąc lata. No i jak zwykle sprawdzamy, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Dzisiaj Halina, Marian i Otton. I składamy najserdeczniejsze życzenia. Mamy też Dzień Psa, więc pozdrawiamy wszystkich czworonożnych słuchaczy i ich opiekunów. I Międzynarodowy Dzień Owoców, czyli maliny, arbuzy, truskawki. To jest dobry moment, żeby to wszystko dzisiaj nadrobić. No i proszę Państwa, ten dzień będzie dzisiaj naprawdę długi, bo słońce zajdzie dopiero około 21, więc przed nami jeszcze mnóstwo czasu, żeby zajrzeć na plażę, na spacer albo letni wieczór pod gołym niebem. Jak się Wam to wszystko widzi i Towarzystwo Radia Norda FM oczywiście, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 28.
1: Ani młyk.
2: Ani młyk.
1: Ani młyk.
2: Ani młyk.
1: Cichosza.
2: Cichosza.
1: Cechłe mdze, ani młyk.
2: Cichosza, ani słowa.
1: Cechłe mdze, ani młyk.
2: Ani młyk.
1: Cichosza.
2: Ani młyk.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wakacyjne granie w Radiu Nord FM i w głośnikach Sony Foodera. I tu Robert Jastrzębski. Proszę Państwa, jak wiemy, wakacje to czas shortów, okularów przeciwsłonecznych i klapków. Choć na plaży to wszystko sprawdza się świetnie, to za kierownicą już niekoniecznie. Zdarzyło Wam się kiedyś prowadzić samochód w klapkach albo boso? Ja znam takich i to nie jest dobra opcja. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dojeżdżacie do skrzyżowania, trzeba szybko zahamować, a klapek postanawia wybrać się na własną wycieczkę i zsuwa się nam ze stopy. Nagle zamiast skupić się na drodze, zastanawiacie się, gdzie uciekł. Dlatego specjaliści od bezpieczeństwa radzą, żeby do prowadzenia samochodu wybrać pełne i stabilne obuwie. To niewielka zmiana, a może mieć duże znaczenie w sytuacji, gdy liczy się dosłownie ułamek sekundy. A dla kierowców już za chwilę ostatni raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
3: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
4: Radio Nordo FM w środę i ostatni raport drogowy. Na początek ważna informacja dla szemuckich kierowców. Zbliżający się triatlon spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym. Posłuchajcie, bo w związku z odbywaniem się 5 lipca zawodów triatlonowych w Szemudzie oraz Kamieniu możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania zawodów. Od godziny 6.30 do godziny 15.00 zamknięty będzie cały fragment ulicy Letniskowej wzdłuż plaży i kąpieliska w Kamieniu. Od 9.30 do 13.00 będzie zamknięta trasa rowerowa, a od 9.30 do 14.30 zamknięta będzie trasa biegowa. Właściwy start wyścigu nastąpi o godzinie 10.00, a zakończenie o godzinie 14.40. Natomiast więcej szczegółów na ten temat można też znaleźć na stronie szemud.pl. Przenosimy się do gminy Redzikowo, bo tutaj od 1 lipca do 30 sierpnia na ulicy Winogronowej w Głobinie prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Największe ograniczenia wystąpią w okresie od 1 do 22 lipca, kiedy droga zostanie zamknięta na czas wykonywania robót. W kolejnych godzinach przejazd będzie możliwy, jednak w dni robocze. W godzinach od 7 do 17 ruch będzie odbywał się wahadłowo, zgodnie z tymczasową organizacją ruchu lub pod kierunkiem pracowników wykonawcy. Po zakończeniu prac każdego dnia oraz w weekendy droga będzie ponownie udostępniona kierowcom. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć uciążliwości do minimum i sprawnie zrealizować inwestycje.

w Luzinie, w Słupsku i w Lęborku. Podobnie jest nad morzem, w Dębkach 19 stopni i we Władysławowie również 19 stopni. Wieczorem i w nocy będzie podobnie, a jutro trochę cieplej. Z tego co widzę na mapie pogody, w Gdyni 24 stopnie, w Wejherowie 23 stopnie, a maksymalnie 25 stopni pokażą termometry w Słupsku i w Lęborku.

Dla niektórych to ulga, dla innych niekoniecznie. Upały odpuściły, ale za to w regionie mamy przelotne opady deszczu. I temperatury, które spadły w okolice 19 stopni, tak pokazują dzisiaj termometry w Gdyni, w Wejherowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I Lady Gaga w Radiu Norda FM na 20 minut do godziny 17. Robert Jastrzębski, dajcie znać, kto z Radiem Norda. Do 18 Norda na fali zapraszam. Słuchajcie, wróciła do mnie pula biletów do kina Helios i to na dowolnie wybrany seans, tylko że te bilety są do kina w Gdyni i żeby je zgarnąć, najpierw trzeba złamać nasz kod dnia. Tak teraz wygląda nasza zagadka dnia i tak będziemy bawić się w wakacje codziennie od poniedziałku do piątku. I właśnie pod tym układem kryje się trzycyfrowy kod, który musicie rozszyfrować, a ja przez najbliższą godzinę będę odsłaniał kolejne wskazówki i nasze zasady są teraz trochę nowe, bo mamy 3 próby. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. No i oczywiście pierwsza osoba, która poprawnie rozszyfruje kod, zgarnia 2 bilety do kina w formie kodów. Całość na Facebooku Radia Norda FM. Dzisiaj odkryliśmy środkową liczbę, to liczba 6. I kod jest liczbą parzystą, to jest wskazówka numer 1. Kombinujcie, powodzenia, za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Autodiuk Poznańska, samochody SUV. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie.

0: to Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Reklama. Reklama.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
5: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
3: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Kino Pod Gołym Niebem wraca do Wejherowa i ponownie zamieni plac Jakuba Wejhera w letnią salę kinową. Już w piątek 3 lipca mieszkańcy będą mogli wspólnie obejrzeć film Pod Gwiazdami. To pierwsza odsłona tegorocznego cyklu Kino Pod Gwiazdami, przygotowanego w ramach wakacyjnej oferty miasta. Początek seansu zaplanowano na godzinę 20, a udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Na ekranie pojawi się film Jesteś Bogiem i, jak zapewniają organizatorzy, jest to jedna z najbardziej cenionych polskich produkcji ostatnich lat. Co ciekawe, tytuł został wybrany przez Młodzieżową Radę Miasta Wejherowa, która postawiła na historię bliską kilku pokoleniom fanów polskiej muzyki. Film opowiada losy 3 przyjaciół: Magika, Rahima i Fokusa, którzy zakładają legendarny zespół Paktofonika. Młodzi artyści początkowo nie zdają sobie sprawy, że ich twórczość na trwałe zapisze się w historii polskiego hip-hopu i stanie się głosem całego pokolenia. To opowieść nie tylko o muzyce, ale także o marzeniach, przyjaźni, sukcesach i trudnościach, z jakimi musieli zmierzyć się bohaterowie na swojej drodze. To okazja, by spędzić wieczór na świeżym powietrzu, spotkać się ze znajomymi i obejrzeć wartościowy film w wyjątkowej atmosferze. Organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą rodzinę, przyjaciół i wspólnie rozpocząć wakacyjny sezon filmowy w samym sercu miasta. Na uczestników czeka również miła niespodzianka podczas wydarzenia. Będzie rozdawany popcorn, który pozwoli jeszcze bardziej poczuć klimat prawdziwego kina. Jeśli więc nie macie planów na piątkowy wieczór, warto wybrać się na plac Jakuba Wejhera i przekonać się, że dobry film również można obejrzeć pod rozgwieżdżonym niebem. Organizatorzy liczą na dobrą pogodę i wysoką frekwencję. Na dziś to już wszystko, a następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8:45. Do usłyszenia.

0: z nami, a my wracamy do naszego kodu dnia, zagadka dnia w formie kodu, który trzeba rozszyfrować, rozpracować. No i widzę, że pierwsze próby już się pojawiły, od razu widać, że nie zamierzacie odpuszczać. No i bardzo dobrze, bo tak bawimy się w wakacje w Nordzie na Fali, można pokombinować i przy okazji można wygrać 2 bilety do kina. Jest z nami Iza Stencel, rozpoczęła od liczb 566 i 465, Marta Szyc typuje 506, później 160, a na koniec 362. Fajnie, że próbujecie, ale nie są to poprawne odpowiedzi. Zatem podaję wskazówkę numer 2. Suma wszystkich cyfr w kodzie wynosi dzisiaj 23. Suma wszystkich cyfr wynosi 23, a kod jest liczbą parzystą. Będzie jeszcze jedna wskazówka i uwaga, bo niektóre wskazówki też wrzucam pod postem konkursowym. Pamiętajcie, że macie tylko 3 próby albo 3 strzały, jak to woli, a finał naszej zabawy przed godziną 18. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 grosze. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
1: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
2: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle, tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
1: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
3: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
1: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
0: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj

0: jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
1: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony i jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
0: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
2: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
0: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Poniedziałek 29 czerwca był wyjątkowo pracowity dla służb w powiecie puckim. W ciągu dnia doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych, w tym wypadków z udziałem samochodów osobowych i użytkownika hulajnogi elektrycznej. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło na trasie między Żeliszczewem a Puckiem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na prostym odcinku drogi uderzył w drzewo. Początkowo zgłoszenie mówiło o 3 osobach poszkodowanych. Po przybyciu służb okazało się jednak, że pomocy medycznej i transportu do szpitala wymagały 2 osoby. Dorosły uczestnik zdarzenia trafił do szpitala puckiego, natomiast dziecko zostało przewiezione na szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie. Kolejne zdarzenie odnotowano w Sulicicach. Na uku drogi samochód przewrócił się, jednak tym razem kierowca miał sporo szczęścia, nie odniósł poważnych obrażeń i po przebadaniu odmówił transportu do szpitala. W rejonie Łebcza kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się i doznał wstrząśnienia mózgu. Został przetransportowany do SOR-u w Wejherowie. Zdjęcia z miejsc zdarzeń znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Słowińskim Parku Narodowym zaobserwowano wyjątkowego gościa. To młody orłosy po imieniu Boew, pochodzący z programu reintrodukcji tego gatunku. Ptak wykluł się w lutym 2025 roku w zoo w Ostrawie. Został wypuszczony na wolność w maju w górach Stara Płanina w Bułgarii. Zanim dotarł na polskie wybrzeże, przez około 2 tygodnie przebywał w Tatrzańskim Parku Narodowym, a następnie przeleciał przez całą Polskę, pojawiając się również na wybrzeżu Bałtyku. Ostatecznie zatrzymał się w rejonie Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie szczególnie przypadły mu do gustu tamtejsze krajobrazy. Na prośbę koordynatorów projektu sprawdzono stan ptaka. Specjalistki z parku potwierdziły, że orłosem był w dobrej kondycji, po czym kontynuował swoją wędrówkę. Choć nie jest to naturalne występowanie tego gatunku w Polsce, jego niezwykła trasa została odnotowana przez przyrodników. Mieszkańcy Słupska będą mogli skorzystać z weekendowej i świątecznej pomocy weterynaryjnej. Nowa dofinansowana przez miasto usługa ma ruszyć jeszcze w lipcu. Wsparcie będzie skierowane do właścicieli zwierząt domowych, którzy w nagłych sytuacjach nie mogą skorzystać z pomocy swojego lekarza weterynarii. Dotychczas zdarzało się, że mieszkańcy musieli szukać czynnego gabinetu nawet kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Jak wyjaśnia Monika Rapacewicz, rzecznik słupskiego ratusza, program ma wypełnić lukę w czasie, gdy większość gabinetów jest zamknięta. Dyżury telefoniczne weterynarzy będą prowadzone w niedzielę i święta od godziny 8 do 15. Szczegółowe informacje o zakresie pomocy oraz numer dyżurnego telefonu mają zostać opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na początku usługa będzie działać przez rok. Samorząd chce w ten sposób sprawdzić, jak duże jest zapotrzebowanie mieszkańców na taką formę wsparcia i zdecydować o jej dalszym funkcjonowaniu. Rusza Open Air Festival nad bezpieczeństwem imprezowiczów. Czuwać będzie także pucka policja. Przed nami dni pełne muzyki, energii i niezapomnianych wrażeń na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Nad tym, aby to wielkie muzyczne święto upłynęło spokojnie i bezpiecznie, każdego dnia czuwać będą setki pomorskich policjantów z prewencji ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego. Aby zabawa była w pełni udana, zadbajmy o kilka podstawowych zasad. Zostaw auto, wybierz pociąg. Policja zachęca do korzystania z transportu transportu kolejowego oraz specjalnych autobusów festiwalowych. Unikniemy w ten sposób korków i problemów z parkowaniem. Nigdy nie wsiadaj za kółko po alkoholu, jeśli masz wątpliwość co do swojego stanu. Zanim wsiądziesz do auta,

Ta sprawdź swoją trzeźwość w najbliższej jednostce policji lub patrolu drogówki. Nie ryzykuj życia swojego i innych. Nie zażywaj narkotyków i nie upijaj się. Zawsze pilnuj swojego napoju. Znajdź czas na odpoczynek, relaks, pij dużo wody. Nie zostawiaj osoby potrzebującej bez pomocy. Jeżeli jesteś świadkiem agresywnego, niebezpiecznego lub podejrzanego zachowania, poinformuj o tym pracownika ochrony. Pilnuj swoich wartościowych rzeczy i przede wszystkim bądź czujny, nie daj się oszukać. We'll be right back.

Zachmurzyło się nam i ochłodziło. Od rana pojawiają się przelotne opady deszczu, a na termometrach oglądamy dzisiaj jedynie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubin, Gniewinie i Luzinie. 20 z kolei w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach 1019 hektopaskali, czyli akurat ciśnienie jest umiarkowane i cały tydzień, stety albo niestety, co kto lubi, będzie właśnie taki mokry jak ten dzisiejszy.

0: Słuchamy Radio Nord FM. Dzień dobry, ponowny Robert Jastrzębski, za nami Grumi, wcześniej Blanka. Przy okazji chcemy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami na wszystkich naszych częstotliwościach i nie tylko tych, którzy słuchają nas tutaj na Pomorzu, ale również tych, którzy podsłuchują nas przez internet z różnych zakątków Polski i świata. Wiemy, że wakacje rozrzuciły was po różnych miejscach, ale Radio Norda jedzie z wami wszędzie. Czy jesteście nad Bałtykiem, w górach, za granicą, czy po prostu w pracy, cieszymy się, że spędzacie to popołudnie właśnie z nami. A zapowiada się bardzo fajny wieczór po godzinie 18 Norda Party, a za chwilę wrócimy do naszej zagadki dnia, w której trzeba złamać kod. To jeszcze tak przy okazji na radiowym czacie napiszcie, gdzie nas dzisiaj słuchacie.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Reklama.

0: Tunor do na fali i uważajcie w Gdyni, bo zaczyna się dzisiaj Open Air Festival. Będzie tłoczno, będzie głośno, no ale wiadomo, Open Air to Open Air. Polecam przynajmniej raz w życiu sprawdzić i uczestniczyć w tym pięknym wakacyjnym przedsięwzięciu. Łamiemy kod dnia, widzę, że dzisiaj naprawdę ostro kombinujecie i to nam się bardzo podoba. A o co tu chodzi? No ja mam bilety do kina, a żeby je dostać trzeba złamać kod. Na początek ujawniamy jedną liczbę w trzycyfrowym kodzie i wasze zadanie to rozszyfrowanie kodu, złamanie kodu jak kto woli. Podałem już dwie wskazówki, kod jest liczbą parzystą i suma wszystkich cyfr wynosi 23. I ostatnia wskazówka, więcej nie będzie, zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie, jest taka, że kod mieści się w przedziale między 900 a 1000. Mamy trzy próby tylko, kombinujcie, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Stolem Gniewino najlepszy w Polsce. Klub wygrał klasyfikację w Pro Junior System. To największy sukces w historii szkolenia młodzieży w klubie. Drużyna z Gniewina wygrała ogólnopolską klasyfikację programu Pro Junior System, prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej, wyprzedzając tym samym wszystkie kluby występujące na 5 najwyższych poziomach rozgrywkowych w kraju. Stolem zdobył 39 529 punktów. Program PZPN premiuje kluby, które stawiają na rozwój młodych piłkarzy i skutecznie wprowadzają wychowanków do piłki seniorskiej. W przypadku Stolema to nie tylko statystyki. Około 95% kadry pierwszego zespołu stanowią wychowankowie klubu i uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy przeszli pełen proces szkolenia w Gniewinie. Obecnie drużyna rywalizuje w czwartej lidze, konsekwentnie opierając swą grę na lokalnych zawodnikach. Za zwycięstwo w klasyfikacji Pro Junior System Stolem Gniewino otrzymał nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. To potwierdzenie, że model szkolenia rywalizowany w Gniewinie należy dziś do najbardziej efektywnych w Polsce. Gdynia zapisała się w historii polskiego kolarstwa, a to za sprawą rozgrywanej na skwerze Kościuszki pierwszej w Polsce rundy Pucharu Świata UCI MTB Eliminator. Specjalnie przygotowana, licząca półkilometrowa trasa wokół skweru Kościuszki oraz Molo Południowego była wymagająca i dostarczyła kibicom wielu emocji. Krótkie eliminacyjne wyścigi oznaczały, że każdy błąd mógł kosztować zawodników odpadnięcie z rywalizacji. Wśród kobiet zwyciężyła Ukrainka Maria Sukopolowa, wyprzedzając Niemkę Marion Fromberger i Holenderkę Davide Vreis. Rywalizacji mężczyzn wygrał Słowieniec Martik Kranjer-Zagar. Drugie miejsce zajął Niemiec Simon Gegenberg, a trzecie Edi Karoli Molnar z Rumunii. Wśród Polaków najlepiej spisał się Piotr Kryński, który był trzeci w klasyfikacjach. Organizatorzy podkreślają, że Gdynia dołączyła do elitarnego grona zaledwie 8 miast na świecie goszczących cykl UCI MTB Eliminator World Cup. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów stulecia miasta Gdyni i jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie to ma szansę na stałe zagościć w kalendarzu światowych imprez kolarskich. Nie były to jedyne kolarskie emocje. W niedzielę w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym rozegrano zawody Garmin MTB Series dla amatorów i młodych zawodników na dystansach od 9 do aż 50 km. Zapraszam na kolejny stawień sportowy już jutro o 10:30.
5: Jak zwykle o tej porze zobaczymy.

0: załóżmy sobie, jak noc będzie się pogodowo prezentowała, będzie naprawdę ciepło. To nie będzie noc tropikalna, ale kilkanaście stopni nawet w najchłodniejszych momentach nocy będzie się utrzymywało. Konkretnie będziemy mieli około 17 stopni w Dębkach, Włodyspławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie to w sumie umiarkowana ilość chmur. Mogą się nam pojawiać raczej przelotne opady.
1: Słuchajcie radia, Norda FM.
2: Mamy tu mano! I venga conmigo! Vamonos al viaje!

I to są te piosenki, które najczęściej możecie usłyszeć tylko u nas w regionalnej stacji Radio Nord FM, szczególnie po godzinie 18 w Nordzie Party. To już niebawem, a tymczasem w Nordzie na Fali jak zwykle o tej porze zaglądamy do kina. Mamy środę, pierwszy dzień lipca. Co tam dzisiaj w Lęborku? Kino Fregata zaprasza Was na 17.45 i tu wtedy można obejrzeć film Toy Story 5. Natomiast o 19.45 Backrooms bez wyjścia. I to są premiery tego tygodnia. Trochę inne filmy jak zwykle mamy w kinie Rejs w Słupsku. Dzisiaj o 20.15 Ojczyzna. No a w kinie w Gdyni, do którego mam bilety, premierowo dzisiaj Supergirl o 18.15 i w IMAXie o 19.00 i o 21.40. Backrooms bez wyjścia o 18.30 i o 21.00, Ojczyzna o 21.10. W Gdyni dzisiaj o 19.30 Robin Hood, Koniec Legendy, Dzień Objawienia o 20.10 i jeszcze straszny film o 18.45 i o 20.45. I to tyle, jeśli chodzi o kino, a za chwilę u nas

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór na

0: naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: My też to gramy. Hymn Mundialu 2026, który już wszedł w kolejną fazę. Ale że Niemcy odpadli? Holandia? Co się dzieje, proszę Państwa? Ale za to w Nordzie na Fali mamy finał w naszej zagadce dnia, gdzie trzeba było rozszyfrować kod. To była trzycyfrowa liczba. Ujawniliśmy liczbę 6, która była w środku kodu. To, co się dowiedzieliśmy, to kod jest liczbą parzystą. Suma wszystkich cyfr wynosi 23, a kod mieści się dziś w przedziale między 900 a 1000. I to jest, proszę Państwa, liczba 968. Ja tu widzę w komentarzach sporo poprawnych odpowiedzi. I bardzo się cieszę, że trzymacie się naszych zasad. Jeden komentarz, jedna liczba i tylko 3 próby. Zatem jako pierwsza w swoich 3 próbach najszybciej kod dzisiaj rozszyfrowała pani Agnieszka Jeka. Tak jest, pani Agnieszka Jeka. 968. O to nam dzisiaj chodziło. Za złamanie kodu Agnieszka dostaje ode mnie 2 bilety do kina. No i tak się bawimy właśnie w Nordzie na Fali teraz codziennie od 15 do 18. Zatem jeśli Wam się podobało, zapraszam jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski. Dziękuję, miłego wieczoru, a za chwilę Norda Party. Cześć!
1: Norda na Fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
3: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
4: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
5: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
6: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba i tak tankować.
5: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
6: Myślę, że tak. 40 groszy.
7: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
8: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
2: To, czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
9: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy Panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
9: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
2: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca.

0: Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Na trójmiejskiej obwodnicy doszło do karambolu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i 1 ciężarowy. Policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu drogowym na Alei Kazimierza Jagiellończyka na wysokości Szadłek w kierunku Łodzi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 32-letni kierujący Peugeotem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych oraz 1 samochodu ciężarowego. W wyniku wypadku ranna została pasażerka jednego z samochodów osobowych. Wobec 32-letniego mężczyzny prowadzone będzie postępowanie przygotowawcze, a zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu. Letnia czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku wraca w wakacyjnej odsłonie i ponownie zamieni ulicę Staromiejską w plenerową przestrzeń spotkań z książką. Przez całe lato mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty biblioteki na świeżym powietrzu, wypożyczać książki, zapisywać się do biblioteki oraz spędzać czas w swobodnej letniej atmosferze w samym centrum miasta. Początek tegorocznej edycji zaplanowano na 2 lipca. W każdy wakacyjny czwartek w godzinach od 11 do 16 Staromiejska będzie tętnić literaturą i animacjami. W tym czasie uczestnicy będą mogli nie tylko wypożyczać książki, ale także zapisać się do biblioteki oraz skorzystać z oferty przygotowanej w przestrzeni plenerowej, sprzyjającej spokojnemu wypoczynkowi i kontaktowi z literaturą. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji, w tym kreatywny tor przeszkód, wielkoformatowe klocki, kolorowanki oraz zabawy ruchowe. W godzinach 12-13 zaplanowano wspólne puszczanie baniek mydlanych, które ma być jedną z głównych atrakcji rodzinnych spotkań. W kolejnych tygodniach organizatorzy przewidują warsztaty pszczelarskie, spotkania literackie, pokazy strażaków i sprzętu ratowniczego, zajęcia z alpakami i lamą, warsztaty malowania na szkle oraz spotkania z policją i pracownikami wodociągów. Letnia czytelnia ma zachęcać do aktywnego spędzania czasu i korzystania z kultury w przestrzeni miejskiej. Od 1 lipca do 30 sierpnia na ulicy Winogronowej w Głobinie w gminie Redzikowo prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Największe ograniczenia wystąpią w okresie od 1 do 22 lipca, kiedy droga zostanie zamknięte na czas wykonywania robót. W kolejnych tygodniach przejazd będzie możliwy, jednak w dni robocze w godzinach od 7 do 17 ruch będzie odbywał się wahadłowo zgodnie z tymczasową organizacją ruchu pod kierunkiem pracowników wykonawcy. Po zakończeniu prac każdego dnia oraz w weekendy droga będzie ponownie udostępniana kierowcom. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć uciążliwości do minimum i sprawnie zrealizować inwestycje. Organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Rady Seniorów oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu gminy Kosakowo mogą ubiegać się o dofinansowanie. To udzielone będzie w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030, edycja 2026. Program skierowany jest do organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów i daje możliwość pozyskania środków na realizację projektów aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+. W ramach pierwszego konkursu można uzyskać dofinansowanie na działania związane z edukacją i rozwojem osób starszych, m.in. w ramach rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku, warsztatów i szkoleń rozwijających wiedzę oraz umiejętności seniorów, działań wzmacniających aktywność obywatelską, inicjatyw wspierających wolontariat senioralny lub projektów angażujących osoby starsze w życie lokalnych społeczności. Drugi konkurs wspiera projekty służące aktywizacji i integracji seniorów, chociażby aktywność fizyczną, działania kulturalne, promocję zdrowego stylu życia, wolontariat osób starszych, inicjatywy łączące różne pokolenia i budujące więzi społeczne. Temperatura wody w morzu to informacje dla tych, którzy lubią sobie popływać w naszym Bałtyku. To mniej więcej 22-24 stopnie Celsjusza i to wyżej niż temperatura powietrza dzisiaj, bo ona wynosi 19 stopni maksymalnie dziś w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rubi, Gniewnie, Luzinie.

0: Gwiazdkę mamy w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1019 hektopaskali, no a na niebie chmury. Zrobiło się nam dość chmurno i mokro. Od samego rana pojawiały się przelotne opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchajcie.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Reklama.
4: Norda Party.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Michael stał się najbardziej dochodową muzyczną biografią wszechczasów. Film o Michaelu Jacksonie zarobił już ponad 911 milionów dolarów na całym świecie, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę Bohemian Rhapsody. Film Michael, opowiadający o życiu i karierze Michaela Jacksona, zadebiutował w kinach 24 kwietnia tego roku i od pierwszych dni zaczął bić rekordy popularności. Jak czytamy w sieci, według najnowszych danych, produkcja zarobiła już ponad 911 milionów dolarów na całym świecie. To najlepszy wynik w historii muzycznych filmów biograficznych. Michael wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, czyli Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Biografia Freddiego Mercurego i zespołu Queen zakończyła kinową dystrybucję z wynikiem ponad 910 milionów dolarów. Na trzecim miejscu wśród najbardziej dochodowych muzycznych biografii znalazł się film Elvis z 2022 roku. Co ważne, produkcja wciąż przyciąga widzów do kin i trafia do kolejnych krajów, co może sprawić, że Michael przekroczy granicę 1 miliarda dolarów. Film przedstawia historię Michaela Jacksona od jego dzieciństwa i występów w zespole Jackson 5, przez rozwój solowej kariery, aż po osiągnięcie statusu światowej ikony muzyki. Fabuła koncentruje się przede wszystkim na początkach kariery artysty i kończy się na okresie przygotowań do trasy koncertowej promującej album Bad z końca lat 80.

0: Świętej. W tytułowej roli wystąpił Jafar Jackson, czyli bratanek Michaela Jacksona. Młodego artystę zagrał Giuliano Cruvaldi.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Agnieszka Usakiewicz, Złośliwiec. Było bardzo ciemno. Przed nami ciągnął się czarny pas drogi. Długa wstążka zwężała się i nikła w oddali. Po obu jej stronach konary drzew wyciągały w naszą stronę poskręcane ramiona. Zimno mi! Poskarżyłem się, więc mama wyjęła z plecaka swetr i wciągnęła mi go przez głowę. Swetr był ciepły i duży. Jego miły dotyk czułem aż na kolanach. Schowałem się w nim niczym w namiocie, a mamę chwyciłem za rękę. Też była ciepła i znajoma. Spójrz, mamusiu, jakie czarne jest niebo, powiedziałem na wszelki wypadek szeptem. Zachmurzyło się, przytaknęła mama. Może nawet będzie padać. A Maciek z drugiej B mówił, że kiedy w nocy pada z lasu, wychodzą złośliwce. No wiesz, takie potworki, ale nie wiem dokładnie, jak one wyglądają. Pewnie tak jak Maciek, westchnęła mama, tylko złośliwiec opowiada takie głupstwa. I właśnie w tym momencie zaczął się pić deszcz, a w oddali pojawiło się oko potwora. Było coraz bliżej. Słyszałem już nawet sapanie i tupot wielkich łap. Oko drży.

0: stało i złośliwie błyskało. Hej, hej! Potwór zawołał głosem taty. Tak długo was nie było, że zacząłem się niepokoić. Wracałyśmy ostatnim autobusem, wyjaśniła mama z wyraźną ulgą w głosie.
1: Teraz ja niosę latarkę,
0: powiedziałem, odzyskując pewność siebie i wziąłem od taty oko potwora.
1: Szkoda, że nie ma tu Maćka,
0: pomyślałem, głośno szurając nogami po asfalcie.

Reklama. Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog,

0: logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
0: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
5: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
6: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
5: Zgadza się.
6: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
5: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
4: Podobne rozwiązania. Specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tzw. ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
7: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biechle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
4: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z zagłębia porzeczkowego w Klementowicach.
8: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
4: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka, ale podobno rosną i mają się dobrze.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz.

0: organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na terenie gminy Kłodzkowo mają możliwość pozyskania środków na realizację projektów wzmacniających bezpieczeństwo i odporność lokalnej społeczności i to w ramach programu Bezpieczna Polska Lokalnie. Ten skierowany jest do organizacji działających w miejscowościach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także grupy mieszkańców realizujące inicjatywy we współpracy z organizacją posiadającą osobowość prawną. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na szkolenia z pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, działania rozwijające lokalny wolontariat i sieci sąsiedzkiego wsparcia, inicjatywy wzmacniające integrację mieszkańców i współpracę lokalną, warsztaty dotyczące przeciwdziałania dezinformacji, projekty wspierające odporność psychiczną mieszkańców oraz przedsięwzięcia przygotowujące społeczność do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Nabór wniosków trwa od 29 czerwca do 30 lipca. Projekty mogą być realizowane przez okres od 3 do 6 miesięcy. W linii odbył się festyn parafialno-gminny Witamy w wakacje. Na placu przy kościelnym mieszkańcy i goście wspólnie świętowali rozpoczęcie letniego wypoczynku, korzystając z licznych atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
1: Wspólnie z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w linii i Gminnym Domem Kultury zorganizowaliśmy festyn parafialno-gminny po to, żeby też zintegrować mieszkańców, ale też festyn z okazji rozpoczęcia wakacji, które jak widać rozpoczęły się tak na dobre i na poważnie i szczerze mówiąc w takiej temperaturze jeszcze festynów nie mieliśmy.
0: Mówi Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Organizatorzy zadbali o to, by każdy bez względu na wiek znalazł coś dla siebie.
1: Atrakcji przygotowaliśmy dość dużo. Gwiazdą wieczoru będzie piosenkarz Mariusz Kalaga. Jest grupa sygnalistów myśliwskich, jest kabaret Purtce. Jest tutaj nasz mieszkaniec Jakub Laskowski, mistrz Polski w hodowli królików.
0: Dodaje Klein. Festyn był okazją do wspólnego spędzenia czasu, integracji mieszkańców oraz symbolicznego rozpoczęcia wakacji w gminie Linia. Wójt gminy Linia życzył wszystkim, aby te wakacje były przede wszystkim bezpieczne. Słupsk analizuje możliwość wprowadzenia zakazu wjazdu hulajnóg elektrycznych do Parku Kultury i Wypoczynku. Powodem są obawy o bezpieczeństwo pieszych. Obecnie po parkowych alejkach można poruszać się rowerami, hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego, ale z prędkością zbliżoną do tempa pieszego, maksymalnie około 6 km na godzinę. Użytkownicy mają też obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym. Problem w tym, że ograniczenie prędkości jest trudne do wyegzekwowania. W Słupsku wszystkie hulajnogi są prywatne, dlatego miasto nie może wprowadzić automatycznych blokad prędkości lub zakazów w konkretnych strefach, jak dzieje się to w miastach korzystających z hulajnóg na wynajem. Sprawa ma trafić na posiedzenie zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym uczestniczą m.in. Policja i Straż Miejska. Samorząd rozważa kampanię informacyjną oraz dodatkowe oznakowanie parku. Na razie zgłoszeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy nie ma wiele, ale urzędnicy podkreślają, że najważniejsze będzie skuteczne egzekwowanie obowiązujących zasad. Pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę w punktach przeładunku i dystrybucji przesyłek pocztowych oraz kurierskich. Mundurowi przejrzeli dziesiątki podejrzanych paczek. Ogólnopolska operacja objęła 6 punktów obsługi przesyłek na terenie województwa pomorskiego. Kontrole prowadzono w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Kowalach. W działaniach uczestniczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze KAS. Celem akcji było ujawnienie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i prekursorów, a także towarów bez wymaganych znaków akcyzy. W punktach zlokalizowanych w Gdańsku funkcjonariusze znaleźli m.in. butelki z alkoholem bez polskich znaków akcyzy, płyny do waporyzacji bez wymaganych oznaczeń oraz ampułki z lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Wszystkie zabezpieczone przesyłki zostały przekazane do dalszych badań i czynności procesowych. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto był nabywcą i odbiorcą podejrzanych paczek. Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Tak jak dzień, tak i noc nie będzie należała do upalnych. Na termometrach będziemy mieli w nocy 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas raczej umiarkowane wartości. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, zresztą przez najbliższe dni.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Rada Miejska w Słupsku obradowała podczas sesji absolutoryjnej. To jedna z najważniejszych sesji w roku i właśnie porozmawiamy m.in. o wykonaniu budżetu. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest
3: Anna Gajda, skarbnik miasta Słupska.
2: Pani skarbnik, zapytam najpierw tak. No, sesja absolutoryjna jest to jedna z najważniejszych sesji w roku. Co tak naprawdę na tej sesji?

0: się dzieje no, duże z do czynienia z budżetem.
1: Tak, budżet miasta to najważniejszy dokument, bo jest to kierunek realizacji z wszystkich zadań własnych, które są nałożone na samorząd, kierunek realizacji zadań inwestycyjnych, czyli wszystkie budowy, przebudowy i wszystko to, co mieszkańcy gołym okiem widzą, jak miasto się zmienia. No i oczywiście później to są odzwierciedlenia tabelaryczne, pokazujące sumę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, czyli takich podstawowych pozycji budżetowych. Na sesji absolutoryjnej radni podejmują decyzje w zakresie kierunków realizacji zadań, ale biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie wykonanie budżetu. Czy doszło z istotnej winy włodarza do naruszenia granic kwotowych i tylko na tym polega absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje zawsze sprawozdanie z wykonania budżetu, które ja przedstawiam wspólnie z panią prezydent, zarówno naszym radnym, jak i właśnie temu organowi kontrolnemu. I Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie z wykonania budżetu i stwierdziła, że w tym sprawozdaniu wszystkie kwoty, które wykazaliśmy, są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi, które także przekazujemy do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
0: No właśnie, chciałbym zapytać, żeby nasi słuchacze mieli pojęcie, jaki ten budżet w zeszłym roku dla miasta Słupska wynosił.
1: Budżet za rok 2025 był historyczny, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Realizacja inwestycji także była na wysokim poziomie. I dochody wyniosły 1,047 mld, co przekroczyło ponad 100% tego, co pierwotnie zakładaliśmy, że będziemy mieli w zakresie wpływów. Więcej niż dochodów bieżących, ten wzrost nastąpił w pozycji dochodów majątkowych, a dochody majątkowe to są otrzymane dofinansowania na realizację inwestycji oraz między innymi dochody ze sprzedaży mienia i z gospodarowania mieniem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wydatków, to 1,020 mld, 95% przyjętego planu. Przy dochodach może być tak, że może być więcej tych pieniędzy, które wpłyną do nas na rachunek w stosunku do ustalonego planu i taka sytuacja była. Natomiast przy wydatkach jest tak, że mamy określony plan i nie możemy wykonać wydatków więcej, to znaczy nie możemy wydać więcej niż mamy ustalony plan. A tutaj w poprzednim roku doszło do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Pani prezydent wydała 5% mniej wydatków wszystkich niż zaplanowała i to w kwestii bieżącego utrzymania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię realizacji inwestycji, czyli budowy dróg, parków, przebudowy budynków administracji publicznej, infrastruktury, szkół, przedszkoli i wszystkiego to, co tak jak mówiłam na początku, zmienia się gołym okiem, to stanowiło 141 milionów i stanowiło prawie 98% wartości przyjętego planu.
0: No właśnie, 1 mld zł, no dla przeciętnego naszego słuchacza to jest kwota ogromna. To w takim razie zapytam, z czego ten 1 mld zł, na jakie zadania się składał dla miasta Słupska?
1: Ten 1 mld zł, jeżeli chodzi o kwestię...
0: Podejrzewam, że na pewno sporo środków pochłonęła oświata, się domyślam.
1: Tak, oczywiście. Oświata to prawie 50% całego naszego obszaru wydatków z budżetu. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie wydatki, które realizujemy z naszego miejskiego budżetu, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 45% wszystkich wydatków, czyli wynagrodzenia, szkoły, przedszkola, administracja, wszystkie urzędy, wszyscy, którzy pracujemy na rzecz miasta, 16% to zakup usług. One także są znaczące, bo my wszystkiego sami nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale po to, żebyśmy wykonywali zadania własne, chociażby przykładowo musimy podpisać umowę z firmą, która będzie odśnieżała, z firmą, która będzie oczyszczała miasto, z firmą, która będzie dostarczała nam różnego rodzaju usługi, różnego rodzaju przedmioty i to wszystko to są takie rzeczy, które my musimy kupić, materiały, które musimy dostarczyć także do naszych placówek, na które także wydajemy publiczne środki. Udzielamy z budżetu miasta dotacje. Dotacje dla naszych szkół niepublicznych, które finansujemy. Przekazujemy także dotacje dla naszych instytucji kultury, a instytucji kultury mamy przecież kilka w mieście. Kupujemy różnego rodzaju energię do utrzymania i oświetlenia i drogowego i wewnątrz naszego miasta. Więc to są takie najważniejsze rzeczy, na które wydatkujemy te miejskie pieniądze. No i te 141 wspomniane przeze mnie miliony złotych na inwestycje.

0: właśnie, czyli to są takie tak zwane, jak dobrze kojarzę, wydatki majątkowe. Jakie w takim razie takie ważniejsze zadania w ramach tego budżetu udało się w Słupsku zrealizować?
1: Wydatki majątkowe są podzielone dla nas z racji klasyfikacji budżetowej na następujące obszary. 54% to wydatki, które dotyczyły obszaru transportu. To głównie inwestycje drogowe. 54 miliony to kontynuacja budowy ringu miejskiego. 7 milionów to było dokończenie przebudowy kwartału Starego Rynku, który już wszyscy mieszkańcy wiedzą, że działa i widocznie on się zmienił. Ponad 5 milionów to były środki na przebudowę ulicy Leszczyńskiego. Rozbudowujemy drogi na dzielnicy mieszkaniowej Zachód, Portowa, Sobieskiego. To są różne takie mniejsze zadania inwestycyjne, które też widocznie zmieniają miasto, jeżeli chodzi o przebudowę dróg. 18% to obszar w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Przede wszystkim kontynuujemy przebudowę obiektu przy ulicy Partyzantów w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia. Realizujemy program odnowy zabytków, rewitalizujemy nasze podwórki, place gminne, modernizujemy sposoby wentylacji, ogrzewania, odnawiamy nasz komunalny zasób mieszkaniowy, wymieniamy windy w naszych budynkach. Wszystko to, co dotyczy bezpośrednio obszaru budynkowego. 8% to obszar gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. A tutaj w tej realizacji to przede wszystkim przebudowy naszych parków, a tych parków w zeszłym roku zostało widocznie troszkę zmienionych. Rewitalizujemy nasze zdegradowane przestrzenie miejskie. W ramach budżetu obywatelskiego były realizowane 3 zadania, między innymi strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku, psie historie, to także był plac zabaw dla naszych psich mieszkańców. Park przy ulicy Ridla, park przy Wazów. Realizujemy także duży projekt ze współfinansowaniem pod nazwą Ekouczeń, Ekoobywatel. Prowadzimy edukację ekologiczną w szkołach. Więc to są te najważniejsze obszary, które realnie powodują, że tych inwestycji jest tak dużo.
0: Każdy z nas, podejrzewam, że na pewno planuje budżet domowy, no ale jak wygląda takie zaplanowanie budżetu dla tak dużego miasta jak Słupsk? No podejrzewam, że to wymaga godziny pewnie pracy.
1: To chyba nawet nie godziny, to jest kilka miesięcy pracy nad tym dokumentem, bo jesteśmy zobowiązani najpierw podjąć uchwałę Rady, która określi, w jaki sposób działamy, określić terminy, określić szczegółowość materiałów. Dopiero wszystkie materiały na podstawie wytycznych, które pani prezydent poda, określając terminy w swoim zarządzeniu, zbieramy od jednostek, od instytucji kultury. Z powrotem te wszystkie materiały do mnie wracają, a jednostek mamy ponad 60 w mieście. Jestem w stanie zebrać część wydatkową, natomiast część dochodową oczywiście także, ale najważniejszą pozycję dochodową, jeżeli chodzi o dochody własne, otrzymujemy dopiero w późniejszym terminie, bo są to środki, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i dotyczy to dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych naszych mieszkańców i subwencji. Oczywiście, jeżeli taką subwencję po zmianie przepisów ustawy do niej się kwalifikujemy. Na ten moment oczywiście jak najbardziej, bo suma potrzeb wszystkich jest mniejsza, więc państwo dodatkowo tą subwencję nam przekazuje i to jest ten moment, który wtedy ostatecznie mi pokazuje, czy my jesteśmy w stanie taki budżet według potrzeb, które jednostki nam składają, domknąć, potocznie mówiąc, realizując zapisy wszystkich ustawowych wskaźników, a jeżeli nie, no to musimy szukać takich obszarów, w których po prostu te oszczędności będą musiały nastąpić. Jest zespół do spraw rozwoju miasta, który rekomenduje pani prezydent realizację zadań inwestycyjnych. Oczywiście jest to tylko rekomendacja, natomiast ostateczną decyzję podejmuje prezydent miasta, bo to wyłącznie do prezydenta należy inicjatywa w sprawie przygotowania takiej uchwały budżetowej.
0: No wiadomo, że i tak ostatecznie decyzję o przyjęciu budżetu pewnie podejmują radni.
1: Oczywiście, pani prezydent daje tylko dokument, na podstawie którego formalnie rozpoczynamy proces realizacji budżetu, a kształt budżetu ustala Rada Miejska.
0: Wiadomo, że ten budżet zmieniał się w ciągu roku. Ja zapytam tak z punktu widzenia już tak ekonomicznego. Czy duże były zmiany, jeżeli chodzi na początku założeń tego budżetu, a de facto pod koniec, no i skąd to może wynikać, że takie zmiany nastąpiły?
1: Tak, oczywiście zarówno plan dochodów, jak i wydatków, on ulegał zmianie. Plan

0: dochodów uległ zwiększeniu, natomiast plan wydatków uległ zmniejszeniu. Dochody uległy zwiększeniu ze względu między innymi na, tak jak powiedziałam, ponadplanowe dochody ze sprzedaży majątku, otrzymane dofinansowania. Były także dochody ponadplanowe w związku z realizacją naszych zadań, które świadczymy dla naszych mieszkańców. Otrzymaliśmy także dodatkowe środki w postaci wsparcia z ministerstwa. Natomiast jeżeli chodzi o zmniejszenie planu wydatków, to głównie przesunięcie realizacji inwestycji z roku 2025 na rok 2026. I to są najważniejsze pozycje, które dotyczyły zmian budżetu.
1: Część mieszkańców ma opinię, że jednak ten Słupski jest zbytnio zadłużony. Czy faktycznie tak jest?
0: Nie, absolutnie nie. Nasze zadłużenie to 317 milionów. Biorąc pod uwagę plan dochodów, który jest przyjęty, to jest niespełna 30%. To jest naprawdę porównywalnie bardzo, bardzo mały procent zadłużenia, jeżeli chodzi o inne jednostki. Uważam, że nasze zadłużenie jest stabilne. Każdorazowo podejmując decyzję o tym, że zaciągamy nowe zobowiązania w postaci rozwoju miasta. Miasto, które realnie zmienia widok naszym oczom, to są właśnie te pieniądze, które pochodzą z zadłużenia. To tak samo jak my w naszym budżecie domowym. Chcemy mieć nowy dom, chcemy kupić coś ekstra, na co nie jesteśmy w stanie dzisiaj tych pieniędzy wyciągnąć, potocznie mówiąc, z portfela ani z konta. Więc prosimy bank o to, żeby nam pożyczył, a później sukcesywnie spłacamy i miasto działa dokładnie tak samo.
1: Czy istnieje ryzyko utraty tej płynności finansowej lub konieczności dalszego zwiększenia zadłużenia? No bo różne bywają sytuacje, że widać na przykład w przetargach, nie? Że w pewnym momencie jednak okazuje się, że te środki są niewystarczające, samorząd musi te środki na przykład dołożyć.
0: Tak, jeżeli chodzi o kwestię płynności finansowej, to absolutnie nie ma mowy tutaj o utracie tej płynności. Na bieżąco ja wspólnie z moimi współpracownikami monitoruję płynność finansową miasta. I tak jak spływają do nas dochody i widzimy w harmonogramie, jak będą potrzebne środki na wydatki, tak my sukcesywnie do jednostek te pieniądze przekazujemy. A w momencie, kiedy okazuje się, że ja już będę potrzebowała tych pieniędzy na sfinansowanie wydatków więcej, to muszę wystąpić do instytucji, z którą mam zawartą umowę, o uruchomienie tak zwanego kredytu i pożyczenie tych pieniędzy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystkie środki, które wpływały do nas, wszystkie zostały wydatkowane, natomiast nie ma mowy o tym, że zaciągnęliśmy jakieś zobowiązania. Na ten moment działamy tylko w obszarze własnych środków.
1: Regionalna Izba Obrachunkowa jest takim organem, który sprawdza, de facto weryfikuje też, czy ten budżet miasta został dobrze zaplanowany, zrealizowany. No właśnie, jak było w przypadku ubiegłorocznego budżetu, jeżeli chodzi o RIO, były jakieś zastrzeżenia?
0: Nie, absolutnie. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniowała wszystkie nasze dokumenty, pozytywnie zaopiniowała także sprawozdanie z wykonania budżetu, negatywnie zaopiniowała negatywną opinię naszej komisji rewizyjnej co do wniosku w zakresie nieudzielenia pani prezydent absolutorium. Regionalna Izba w tej swojej opinii jednoznacznie wskazała, że komisja rewizyjna nie ma podstaw do tego, żeby stwierdzić, że doszło do jakiegokolwiek naruszenia prawidłowości budżetowej, bo do takiego po prostu nie doszło, więc nie jest absolutorium z wykonania budżetu oceną ogólnego kształtu działalności prezydenta, tylko jest oceną tego, czy doszło do jakiegoś odstępstwa i doszło do naruszeń kwotowych z winy włodarza. Tutaj nie doszło, więc wszystkie opinie, które mieliśmy, wszystkie były pozytywne dla naszej pani prezydent.
1: Wybiegając trochę w przyszłość, czy jest już może jakiś zarys przyszłorocznego budżetu?
0: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie zaczęliśmy pracować nad tym. W sierpniu pani prezydent wyda dopiero to zarządzenie, w którym określi kierunkowe działania, określi terminy. Rada już natomiast podjęła uchwałę w zakresie szczegółowości i ostatecznych terminów, do których my musimy sporządzić ten dokument. Na pewno do 15 listopada będę zobowiązana przedstawić ten dokument zarówno naszym radnym, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. I na sesji grudniowej będziemy podejmowali uchwałę w zakresie uchwalenia takiego dokumentu.

dokumentu, bo zgodnie z przepisami do końca roku taki dokument powinien być uchwalony, no chyba, że zajdą jakieś inne okoliczności, to ten termin można wydłużyć, ale ustawowym terminem uchwalenia budżetu na rok kolejny to jest 31 grudzień roku poprzedzającego rok budżetu.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Yeah.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.
4: W programie Gość przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Agata Kozyr, prezes zarządu Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalena Michuniewicz, pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Pogorzelice. Witamy.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiać będziemy właśnie o działalności Hospicjum Pogorzelice, o tym, jak ważne jest to miejsce na mapie regionu. Wiem, że rok temu tutaj właśnie pani prezes miała okazję pojawić się na antenie Norda FM, na antenie Twojej Telewizji Morskiej i opowiadała troszeczkę pani właśnie o sytuacji hospicyjnej. Ale rok to jest kawał czasu, więc co przez ten rok się ciekawego działo? Jakie działania podjęliście?
5: To już jest więcej niż rok, bo mamy w tym momencie rozpoczyna się 15 miesiąc funkcjonowania hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach. To, co możemy powiedzieć po tym czasie, to na pewno to miejsce było bardzo potrzebne naszej społeczności. Tak jak mówiliśmy przez cały rok, bo też nie da się odciąć od tej historii, która poprzedzała powstanie hospicjum, tych 8 lat, gdzie wszyscy dążyli.

0: Zdążyliśmy, aby było wypełnienie tej luki w zakresie opieki paliatywnej w trybie stacjonarnym. I dzisiaj po tym całym okresie działania, po tych 14 miesiącach, bo jak mówiłam, wchodzimy w ten 15 miesiąc, widzimy, że miejsce to było bardzo potrzebne. Tak jak wtedy komunikowaliśmy, bo to były opracowania też, które jasno i wyraźnie mówiły na temat zachorowalności w naszym społeczeństwie, o tym, że na miejscu drugim są te choroby nowotworowe, a one w naszym województwie, ten wskaźnik zachorowalności jest jeden z najwyższych. Na tej podstawie, tej dostępności łóżek wtedy, czy tam tych miejsc, tych hospicjów, które były dostępne wtedy, było wiadomo, że w naszym regionie, który liczy powiat 66 tysięcy mieszkańców, do tego dajemy gminy sąsiadujące 130, to razem daje to 130 tysięcy mieszkańców, że to miejsce jest nam bardzo potrzebne. I w tych wcześniejszych takich kalkulacjach było placówka, do której dążyliśmy, żeby powstała według tych założeń, z tą liczbą łóżek, obsłuży 200 osób chorych, ciężko chorych w ciągu roku. No i my dzisiaj po tych 14 miesiącach działania widzimy, że na ten moment pomogliśmy 160 osobom chorym, ich rodzinom, tym, którzy na tą pomoc czekali, a nie wiemy, czy doczekaliby tej pomocy ze strony hospicjum stacjonarnego, bądź czy te rodziny musiałyby o to wsparcie prosić inne hospicja. A kolejki, pomimo tego, że hospicjum funkcjonuje, wciąż są.
1: W międzyczasie przypomnijmy tylko naszym słuchaczom i widzom, którzy może nie mieli okazji oglądać, słuchać właśnie rozmowy z ubiegłego roku. O jakich rozmiarach obiekcie tutaj mówimy i gdzie się on znajduje?
0: Hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach mieści się w odległości około 6 km od Lęborka, w miejscowości Pogorzelice, i to jest placówka, która na ten moment ma, jak my rozpoczynaliśmy, było 16 łóżek. W październiku uruchomiliśmy 17 łóżko, bo też taka była potrzeba, tak na poziomie października, tak na przełomie października, listopada. I tą liczbą tych 17 łóżek pomogliśmy już, tak jak powiedziałam, 160 osobom i ich rodzinom.
1: Do tych 17 łóżek za chwileczkę wrócimy, tylko oprócz mieszkańców hospicjum oczywiście musi być też obsługa, ludzie, którzy pracują, więc ile osób w tym momencie pracuje właśnie w hospicjum w Pogorzelicach?
2: Obecnie mamy 16 pielęgniarek, które pracują na różne umowy, i 6 opiekunek medycznych.
1: A właśnie o tych 17 łóżkach, gdyby porównywać placówki medyczne, wydaje się 17 łóżek z perspektywy ludzi, którzy bardziej kojarzą sytuacje szpitalne chociażby, to wydaje się mało, ale tutaj warto zaznaczyć, że właśnie hospicjum to nie jest szpital, to nie jest miejsce, w którym leżą pacjenci, którzy wpadli jak najkrócej tylko możliwie, żeby zaraz zniknąć, więc jak wygląda ta codzienność właśnie w hospicjum Pogorzelice?
0: No właśnie tak jeszcze tutaj tytułem jeszcze tylko uzupełnienia, bo tutaj koleżanka właśnie wspomniała o tym personelu pielęgniarsko-opiekuńczym, mamy jeszcze lekarzy 3, łącznie z tym personelem jeszcze poza medycznym, to łącznie jest 40 osób, które są w placówce i pochylają się każdego dnia. A teraz w kontekście właśnie tych 17 łóżek, co pan powiedział, i tego, jaka to jest placówka i na jakie potrzeby ona odpowiada, to faktycznie ona nie jest szpitalem, aczkolwiek ma status podmiotu leczniczego, bo to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć. Bardzo, bardzo często ludzie mylą hospicjum z na przykład zakładem opiekuńczo-leczniczym albo domem seniora, czy właśnie domem pomocy społecznej. Tutaj rozporządzenie bardzo jasno i wyraźnie mówi, mamy rozporządzenie na temat gwarantowanych świadczeń w zakresie opieki paliatywnej. Jest bardzo dokładny wykaz chorób, które kwalifikują do przyjęcia do hospicjum. Generalnie mówimy o chorobie, w zdecydowanej większości są to choroby nowotworowe, ale leczenie przyczynowe zostało zakończone, już dalej nic się nie dzieje, ale pacjent jeszcze jest z nami, podopieczny jeszcze jest z nami, podopieczny jeszcze żyje, tak, i potrzebuje dalej tej pomocy. I tutaj wchodzi

0: Właśnie tutaj jest ten czas dla objęcia tą opieką paliatywną.
1: Jeśli chodzi o działalność codzienną hospicjum, wydaje mi się, że to jest miejsce z jednej strony bardzo nieznane z perspektywy przeciętnego Polaka, a z drugiej obarczone bardzo dużą taką mityzacją, jako jakieś ponure bardzo miejsce smutne, które lepiej często omijać szerokim łukiem, bo jeszcze, nie wiem, pecha przyniesie komuś wręcz. A jak to wygląda w rzeczywistości? Jak ta praca w hospicjum, jak praca właśnie z mieszkańcami hospicjum wygląda na co dzień?
2: No, rodziny naszych pacjentów są bardzo zdziwione i personel, który przychodzi, czy praktykanci są bardzo zdziwieni, że ta praca jest zupełnie inna niż takie właśnie mity o pracy w hospicjum. My świętujemy każde urodziny, każde imieniny, śpiewamy 100 lat, mamy różne koncerty, mamy spotkania i oczywiście kiedy pacjent odchodzi, to ta powaga tej chwili jest zachowana, ale poza tym tam się dzieje po prostu życie.
1: Powiedzieliśmy sobie troszeczkę już o kwestiach kwalifikacji, jeśli chodzi właśnie o tym, że są bardzo konkretne tutaj argumenty ze kwalifikacją do hospicjum. A jak wygląda proces przyjmowania do hospicjów? Ponieważ mimo wszystko dalej są to miejsca, których wciąż w Polsce brakuje. Łóżka hospicyjne są na wagę złota, więc jak wygląda proces decyzyjny, czy daną osobę można przyjąć do hospicjum?
0: Przede wszystkim cały czas jeszcze pokutuje, tak jak pan tutaj też redaktor powiedział, takie złe zrozumienie roli hospicjum. Ludzie boją się hospicjum. My dorośli i najczęściej, jak my teraz mamy też takie nasze doświadczenia jest, dorośli boją się hospicjum. Młodzież, dzieci, już te, które nas odwiedzają, też inaczej do tej placówki podchodzą przez to życie, które tam się toczy, więc jakby to postrzeganie jest zupełnie inne. Sam proces to często my mamy telefony, gdzie to są różne schorzenia, ale nie wszystkie schorzenia kwalifikują się do hospicjum, bo jeszcze ciągle tej edukacji jest za mało, w którym momencie jest ten chory, jest jeszcze w takim etapie tej swojej choroby, czy stan zdrowia jego pozwala na przykład na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, albo wystarczy, że ta opieka będzie dobrze skoordynowana w domu. Jeżeli mamy takie telefony, w pierwszej kolejności prosimy, aby na nasz mail, który dyktujemy, to są zgłoszenia @hospicjum.pogorzelice.pl, prosimy przede wszystkim najpierw o dokumentację, bo to nie my jesteśmy osobami, które kwalifikują do przyjęcia do hospicjum, od tego jest dyrektor medyczny, który jest za to odpowiedzialny. Następnie prosimy o dokumenty, bo wśród tych dokumentów oczywiście musi być karta choroby, żeby tutaj pan doktor też mógł się zapoznać. Jeżeli ma pytania, to dzwoni, bo to są, czasami dzwonią rodziny, czasami dostajemy informacje ze szpitala, czasami dostajemy informacje z hospicjum domowego też, więc tutaj już medyk z medykiem też rozmawiają na temat, bo to są też takie pytania, które pan doktor ma dodatkowo, żeby ewentualnie jeszcze się dopytać. A później są też takie dokumenty, które są nam potrzebne do systemu, bo mamy system też, na którym pracujemy, a bez którego wiemy, że dalej jakby ten system nas nie przepuści, żeby tą osobę po prostu nawet wpisać i żeby to przyjęcie zaplanować albo wpisać do kolejki. To, co jest w tym całym ruchu, w tej idei hospicyjnej dla mnie bardzo wartościowe i bym powiedziała najpiękniejsze i też najbardziej cenne, to to, że po pierwsze tutaj obowiązuje zasady równe wszystkich, bo ta pomoc jest bezpłatna i to trzeba cały czas podkreślać w duchu tej idei hospicyjnej. Jest ta najważniejsza zasada, że opieka paliatywna jest u kresu życia bezpłatna. Stąd tutaj nieważne, czy ktoś jest bogaty, biedny, czy ma jakieś wpływy, czy nie ma, wszystkich obowiązuje jedna kolejka. Więc wtedy ta osoba, o ile nie ma wolnego łóżka, bo czasami się zdarza, że w danym momencie zwalnia nam się łóżko i automatycznie jest przyjęcie, bo dostajemy właśnie zgłoszenie. Ale jest też tak, że ta kolejka potrafi mieć 13 osób. Wtedy naprawdę dla nas też to jest, my wiemy, że my pomagamy. Mamy to ogromne poczucie, że pomagamy w tej sytuacji, ale też bardzo boli nas, jak wiemy, że są z kolei osoby oczekujące, cierpiące,

0: my bardzo chcielibyśmy pomóc, a nie możemy. Czyli to cały czas po prostu mówię o tym, że pomimo, że to miejsce powstało, ciągle jeszcze te kolejki są.
1: Naszą rozmowę weszliśmy od 15 miesięcy właśnie, tyle już minęło od powstania hospicjum w Pogorzelicach. To jest czas, w którym już można było zamknąć powstawanie hospicjum, tak naprawdę pewne rzeczy podomykać. I jakie udało się już może przedsięwzięcia podjąć w tym czasie? Jak wygląda ten rozwój już właśnie, odkąd powstało hospicjum? I już wychodząc troszkę dalej, jakie plany na kolejne chociażby 15 miesięcy?
0: Jaki mamy, na co dzień, tutaj Magda też się zgodzi, że my na co dzień staramy się, na pewno wsłuchujemy się w potrzeby, co jeszcze nam jest potrzebne w tym samym domu. Uruchamialiśmy hospicjum, zrobiliśmy zabezpieczenia ścian w pokojach, ale nie wystarczyło nam już środków na zabezpieczenie ścian na korytarzach. No to w trakcie tego działania naszego udało nam się pozyskać po prostu środki, czy uzbierać z tej ofiarności naszych darczyńców i zabezpieczyliśmy wszystkie korytarze. Teraz...
2: Cały pokój dzienny zrobiliśmy.
0: Tak.
2: Tą kuchnię.
0: Tak.
2: Tak, żeby rodziny miały też taką przestrzeń dla siebie.
0: Dokładnie. Teraz tutaj już właśnie inicjatywa Magdy, bo cały czas wsłuchujemy się w też potrzeby naszego personelu i zakupujemy w lipcu wannę, tak?
2: Czy to łóżko do mycia.
0: Łóżko do mycia. Zrobiliśmy wodę na zewnątrz, bo mamy piękne, na przykład obdarowani jesteśmy roślinami, bo mamy piękny ogród, więc też to są takie rzeczy, które robimy teraz na bieżąco. No mamy zakupiony aparat USG, o którym będziemy wkrótce też mówić i pisać, tylko jeszcze chcemy się spotkać z darczyńcą, bo to jest też z kolei dla naszych lekarzy, no po prostu super sprawa, że mogą i tak plany rozwojowe, jeżeli tylko będziemy mogli, może powiem tak, jeżeli tylko będziemy mogli zwiększyć liczbę łóżek, to na pewno to zrobimy, bo wiemy, że jeszcze parę łóżek po prostu w tym hospicjum jest zasadne.
1: No i ostatnie zagadnienie, które powolutku już tutaj naturalnie zaczęło nam wypływać. Jak można wesprzeć hospicjum? Bo tutaj już wspomnieni zostali darczyńcy, więc jak zostać jednym z takich darczyńców?
0: My mówimy tak zawsze, że jeżeli jest taka wola w sercu i ktoś chciałby i pokochał hospicjum Pogorzelice, to też nie można powiedzieć, że gdzieś zostaliśmy zapomniani, Magda, nie? Tego nie można powiedzieć. Bo cały czas pamiętają o nas rodziny, nasi darczyńcy, ci, którzy byli z nami wcześniej i teraz są. I jeżeli ktoś czuje w sercu naprawdę, że chce wesprzeć hospicjum w Pogorzelicach, to na stronie fundacji, w mediach społecznościowych cały czas jest informacja, jest podany numer konta, ale też mamy ogromne wsparcie, jeżeli się rozchodzi o darowiznę rzeczową i taką odpowiedź naszych darczyńców. No i oczywiście cały czas pamiętamy, pamiętając co roku o nas w przekazywaniu 1,5% podatku.
1: No i z tą myślą już skończymy naszą rozmowę. Ja przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Agata Kozyr, prezes Zarządu Fundacji Lęborskiej Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalena Michuniewicz, pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Pogorzelice. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią

0: kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
3: Nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
3: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdele.
5: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
3: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
6: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę tej możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
3: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni 89 zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Jutro o awans powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami 28. sesja Rady Gminy Luzino. W jej trakcie zapadła jedna z najważniejszych decyzji w roku. Radni udzielili wójtowi gminy Luzino Jarosławowi Wejerowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025.
8: W każdym samorządzie o tej porze mamy raport o stanie finansów za 2025 rok i raport o stanie gminy też za 2025 rok. My jako Rada Gminy otrzymaliśmy już te materiały, była analiza na ostatnich komisjach były zadawane pytania. No i teraz przychodzimy tutaj na sesję.

0: I będziemy podejmować uchwałę, żeby podjąć wotum zaufania dla wójta gminy Luzino oraz udzielenie absolutorium dla wójta gminy Luzino.
1: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Po głosowaniu wójt podziękował radnym za dobrą współpracę i konstruktywny dialog. Słowa uznania skierował również do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Luzino, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury gminy Luzino. Podsumował także miniony rok.
2: Było szereg inwestycji drogowych, chociażby wspomnieć ulica Strzelecka, Bielińska i Zamkowa, połączenie z drogą wojewódzką i blisko do wyjazdu do węzła Strzebilino, do tego ulica Mickiewicza w Luzinie. Z funduszów sołeckich wybudowało się ponad 550 metrów dróg z płyt Jumbo. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola, które będzie oddane w przyszłym roku do użytku. Rozpoczęliśmy budowę żłobka, które już we wrześniu ruszy, bo w lipcu będzie zakończenie tej inwestycji. Także myślę, że rok udany.
1: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejl. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W Łebie wraca dobrze znany mieszkańcom i turystom cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych Czas dla Łebian. To propozycja aktywnego spędzania lata nad morzem, łącząca ćwiczenia, relaks i pracę z oddechem w plenerze. Zajęcia odbywać się będą na plaży, a przy wejściu od ulicy Leśnej i są otwarte na wszystkich chętnych, niezależnie od poziomu zaawansowania. Start czwartej edycji zaplanowano na 1 lipca. Uczestnicy będą mogli wybierać między porannymi treningami o godzinie 8.30, a wieczornymi o 19.00. W programie znalazły się elementy jogi, pilatesu, rozciągania oraz ćwiczenia z masą własnego ciała, co pozwala dostosować aktywność do indywidualnych potrzeb i możliwości. Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia i zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej w przyjaznym nadmorskim otoczeniu. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą matę lub ręcznik oraz wodę. Projekt finansowany jest przez gminę miejską Łeba, a pytania dotyczące zajęć można kierować do organizatorów z Morski Balans. W Szkole Policji w Słupsku rozegrano zawody Strongman dla policjantek i policjantów. Turniej odbył się w jubileuszowym roku stulecia sportów policji i zgromadził kilkudziesięciu uczestników. Zawodnicy mierzyli się m.in. z przeciąganiem radiowozu, spacerem z obciążeniem, toczeniem opon, przerzucaniem kuli oraz wyciskaniem kettlebell jedną ręką nad głową. Jedna z konkurencji nosiła nazwę Spacer Dzielnicowego i polegała na przejściu wyznaczonego odcinka z ciężkimi teczkami. W rywalizacji kobiet zwyciężyła posterunkowa Anna Jabłońska z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Drugie miejsce zajęła posterunkowa Joanna Rucińska z posterunku Policji w Korczawie, a trzecie posterunkowa Karolina Grzelak z Komisariatu Policji w Gdyni Chważno. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się posterunkowy Dawid Łoboda z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Na drugim miejscu uplasował się sierżant Artur Durczak z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na podium uzupełnił posterunkowy Karol Pawlon z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Zmaganiom towarzyszył gorący doping słuchaczy szkoły, którzy wspierali swoje koleżanki i kolegów podczas kolejnych konkurencji. Dzisiaj zachód słońca przypadnie na 21.26. Noc do najcieplejszych należeć nie będzie. Nie to, że będzie jakoś strasznie zimno. Po prostu już w ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się do naprawdę gorących nocy, a tutaj tylko 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Nawet chłodniej w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kamylnicy, Luzinie, 13 i 12 w Wejherowie, Radzieru, Gniewinie. Przelotne opady będą się jeszcze przez jakiś czas pojawiały, a zachmurzenie utrzymuje się intensywne.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że

0: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Norda Party. Norda Party.

takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną

0: emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.
2: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali, Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioł.
3: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
2: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
4: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
5: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
6: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
7: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
2: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
8: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
9: No Zara Larsson i Florence and the Machine, to podstawowo.
10: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
11: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę?
12: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, które możesz spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
2: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
13: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Dobra wiadomość dla wejherowskich kierowców. Kolejna ważna inwestycja drogowa dobiegła końca. Zakończyła się budowa ulicy Łęgowskiego w Wejherowie. Nowy odcinek połączył zachodnią część miasta z drogą wojewódzką.
14: To jest ulica Łęgowskiego. Ona składa się jakby z dwóch części, które były realizowane. Ta pierwsza od ulicy Batalionów. Ona jest robiona w standardzie jak najlepszym, łącznie z asfaltem, całą infrastrukturą podziemną, chodnikami, ścieżką rowerową, ale i też jest bardzo dużo zieleni i kwiatów, co powoduje, że ta ulica, która jest w pobliżu ogródków działkowych, robi taki bardzo dobry klimat.
13: Mówi prezydent miasta Wejherowo Krzysztof Hildebrand. W ramach inwestycji wybudowano od podstaw nowy odcinek ulicy Łęgowskiego, który połączył istniejący fragment ulicy z rondem w ciągu ulicy Batalionu Morskiego, zapewniając poprzez ulicę Batalionu Morskiego połączenie z drogą wojewódzką. Przy ulicy wybudowano zatoki postojowe na 30 miejsc. Stworzono chodniki, ścieżkę rowerową, rowy chłonno-odparowujące oraz wykonano nasadzenia zieleni drogowej, drzew i krzewów. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy do posesji, w tym do terenów ogrodów działkowych, zamontowano nowe oświetlenie uliczne, wybudowano

0: sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano istniejące uzbrojenie terenu.
1: Można powiedzieć, że stworzyliśmy w tym miejscu pewien układ drogowy, bo nie tylko oddajemy dzisiaj do użytku nową ulicę Łęgowskiego, tą w standardzie asfaltowym, ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, i myślę, że wyglądającą przepięknie, ale dalej mamy połączenie z ulicą Łęgowskiego, tą wykonaną w standardzie już z płyt jambo, ale także obok mamy ścieżkę pieszo-rowerową. Na tym osiedlu także wykonaliśmy ulicę Rogaczewskiego, też bardzo długo oczekiwaną.
0: Tłumaczy zastępca prezydenta miasta Wejherów Arkadiusz Kraszkiewicz. Wartość wykonanych robót budowlanych dla nowej ulicy Łęgowskiego oraz utwardzenie jej części płytami jomb wyniosła 10 700 000 zł, w tym 9,5 miliona budowę nowej ulicy Łęgowskiego, 1 200 000 utwardzenie ulicy Łęgowskiego z płyt jomb. Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie otrzymała nowoczesny sprzęt ratowniczy, który znacząco zwiększy jej możliwości działania w terenie. To efekt projektu realizowanego wspólnie z okolicznymi gminami, którego celem jest poprawa skuteczności służb w sytuacjach kryzysowych oraz w trudno dostępnych obszarach. Nowe wyposażenie ma bezpośrednio przełożyć się na większe bezpieczeństwo mieszkańców regionu. W ramach inwestycji do jednostek ochotniczych Straży Pożarnych w Łebie, Wicku, Główczezach i Smałdzinie trafiły kłady wyposażone w wyciągarki, przyczepki transportowe oraz kamery termowizyjne. Sprzęt ma kluczowe znaczenie przy działaniach ratowniczych, poszukiwawczych i ewakuacyjnych, szczególnie w lasach, na terenach podmokłych oraz podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Sama ochotnicza Straż Pożarna w Łebie została doposażona w kład z wyciągarką, przyczepkę i kamerę termowizyjną, co wyraźnie zwiększa jej mobilność i skuteczność operacyjną. Projekt zrealizowano w partnerstwie kilku samorządów przy wsparciu środków europejskich z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 477 tysięcy złotych, z czego ponad 316 tysięcy stanowi dofinansowanie unijne. Zakończył się cykl warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku pod nazwą Akademia Rozwoju Talentów. Zajęcia miały pomóc uczestnikom rozwijać zainteresowania, odkrywać własne mocne strony, budować pewność siebie i ćwiczyć umiejętności społeczne. Program został dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości i tempa pracy uczestników. Podczas spotkań stawiano m.in. na współpracę, kreatywność oraz wzajemne uczenie się. Organizatorzy podkreślają, że ważnym elementem było stworzenie bezpiecznej i wspierającej się przestrzeni dla dzieci i młodzieży. Akademia Rozwoju Talentów została zrealizowana w ramach projektu Wygrana Rodzina – Skalowanie modelu na obszarze Słupsk-Śródmieście, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Jutro wschód słońca przypadnie nam na godzinę 4:16, to słońce dalej chować się będzie za zachmurzeniem, ale już mniejszym niż jest to dzisiaj. Co do opadów, dalej mogą się pojawiać, a temperatura troszkę wyższa niż w dniu dzisiejszym. Jutro na termometrach będziemy mieli 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
2: Norda FM.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Norda Party.
2: Norda Party.

Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i

0: masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Poniedziałek 29 czerwca był wyjątkowo pracowity dla służb w powiecie puckim. W ciągu dnia doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych, w tym wypadków z udziałem samochodów osobowych i użytkownika hulajnogi elektrycznej. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło na trasie między Żeliszczewem a Puckiem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na prostym odcinku drogi uderzył w drzewo. Początkowo zgłoszenie mówiło o 3 osobach poszkodowanych. Po przybyciu służb okazało się jednak, że pomocy medycznej i transportu do szpitala wymagały 2 osoby. Dorosły uczestnik zdarzenia trafił do szpitala puckiego, natomiast dziecko zostało przewiezione na szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie. Kolejne zdarzenie odnotowano w Sulicicach. Na uku drogi samochód przewrócił się, jednak tym razem kierowca miał sporo szczęścia, nie odniósł poważnych obrażeń i po przebadaniu odmówił transportu do szpitala. W rejonie

Chłopca kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się i doznał wstrząśnienia mózgu. Został przetransportowany do SOR-u w Wejherowie. Zdjęcia z miejsc zdarzeń znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Rusza Opener Festival. Nad bezpieczeństwem imprezowiczów czuwać będzie także pucka policja. Przed nami dni pełne muzyki, energii i niezapomnianych wrażeń na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Nad tym, aby to wielkie muzyczne święto upłynęło spokojnie i bezpiecznie, każdego dnia czuwać będą setki pomorskich policjantów z prewencji ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego. Aby zabawa była w pełni udana, zadbajmy o kilka podstawowych zasad. Zostaw auto, wybierz pociąg. Policja zachęca do korzystania z transportu kolejowego oraz specjalnych autobusów festiwalowych. Unikniemy w ten sposób korków i problemów z parkowaniem. Nigdy nie wsiadaj za kółko po alkoholu. Jeśli masz wątpliwość co do swojego stanu, zanim wsiądziesz do auta, sprawdź swoją trzeźwość w najbliższej jednostce policji lub patrolu drogówki. Nie ryzykuj życia swojego i innych. Nie zażywaj narkotyków i nie upijaj się. Zawsze pilnuj swojego napoju. Znajdź czas na odpoczynek, relaks, pij dużo wody. Nie zostawiaj osoby potrzebującej bez pomocy. Jeżeli jesteś świadkiem agresywnego, niebezpiecznego lub podejrzanego zachowania, poinformuj o tym pracownika ochrony. Pilnuj swoich wartościowych rzeczy i przede wszystkim bądź czujny, nie daj się oszukać. Na trójmiejskiej obwodnicy doszło do karambolu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i 1 ciężarowy. Policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu drogowym na Alei Kazimierza Jagiellończyka na wysokości Szadłek w kierunku Łodzi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 32-letni kierujący Peugeotem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych oraz 1 samochodu ciężarowego. W wyniku wypadku ranna została pasażerka jednego z samochodów osobowych. Organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, rady seniorów oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu gminy Kosakowo mogą ubiegać się o dofinansowanie. To udzielone będzie w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030, edycja 2026. Program skierowany jest do organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów i daje możliwość pozyskania środków na realizację projektów aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+. W ramach pierwszego konkursu można uzyskać dofinansowanie na działania związane z edukacją i rozwojem osób starszych, m.in. w ramach rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku, warsztatów i szkoleń rozwijających wiedzę oraz umiejętności seniorów, działań wzmacniających aktywność obywatelską, inicjatyw wspierających wolontariat senioralny lub projektów angażujących osoby starsze w życie lokalnych społeczności. Drugi konkurs wspiera projekty służące aktywizacji i integracji seniorów, chociażby aktywność fizyczną, działania kulturalne, promocję zdrowego stylu życia, wolontariat osób starszych, inicjatywy łączące różne pokolenia i budujące więzi społeczne. Organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na terenie gminy Kosakowo mają możliwość pozyskania środków na realizację projektów wzmacniających bezpieczeństwo i odporność lokalnej społeczności, i to w ramach programu Bezpieczna Polska Lokalnie. Ten skierowany jest do organizacji działających w miejscowościach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także grupy mieszkańców realizujące inicjatywy we współpracy z organizacją posiadającą osobowość prawną. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na szkolenia z pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, działania rozwijające lokalny wolontariat i sieci sąsiedzkiego wsparcia, inicjatywy wzmacniające integrację mieszkańców i współpracę lokalną, warsztaty dotyczące przeciwdziałania dezinformacji, projekty wspierające odporność psychiczną mieszkańców oraz przedsięwzięcia przygotowujące społeczność do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę w punktach przeładunku i dystrybucji przesyłek pocztowych oraz kurierskich. Mundurowi przejrzeli dziesiątki podejrzanych paczek. Ogólnopolska operacja objęła 6 punktów obsługi przesyłek na terenie województwa pomorskiego. Kontrole prowadzono w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Kowalach. W działaniach uczestniczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze KAS. Celem akcji było ujawnienie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i prekursorów, a także towarów bez wymaganych znaków akcyzy. W punktach zlokalizowanych w Gdańsku funkcjonariusze znaleźli m.in. butelki z alkoholem bez polskich znaków akcyzy,
płyny do waporyzacji bez wymaganych oznaczeń oraz ampułki z lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Wszystkie zabezpieczone przesyłki zostały przekazane do dalszych badań.

0: i czynności procesowych. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto był nabywcą i odbiorcą podejrzanych paczek. Za nami 28. sesja Rady Gminy Luzino. W jej trakcie zapadła jedna z najważniejszych decyzji w roku. Radni udzielili wójtowi gminy Luzino Jarosławowi Wejerowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonaniem budżetu za rok 2025.
1: W każdym samorządzie o tej porze mamy raport o stanie finansów za 2025 rok i raport o stanie gminy też za 2025 rok. My jako Rada Gminy otrzymaliśmy już te materiały, była analiza, na ostatnich komisjach były zadawane pytania. No i teraz przychodzimy tutaj na sesję i będziemy podejmować uchwały, żeby podjąć wotum zaufania dla wójta gminy Luzino oraz udzielenie absolutorium dla wójta gminy Luzino.
0: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Po głosowaniu wójt podziękował radnym za dobrą współpracę i konstruktywny dialog. Słowa uznania skierował również do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Luzino, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury gminy Luzino. Podsumował także miniony rok.
2: Było szereg inwestycji drogowych, chociażby wspomnieć ulica Strzeblińska i Zamkowa, połączenie z drogą wojewódzką i blisko do wyjazdu do węzła Strzebilino. Do tego ulica Mickiewicza w Luzinie. Z funduszów sołeckich wybudowało się ponad 550 metrów dróg z płyt Jumbo. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola, które będzie oddane w przyszłym roku do użytku. Rozpoczęliśmy budowę żłobka, które już we wrześniu ruszy, bo w lipcu będzie zakończenie tej inwestycji. Także myślę, że rok udany.
0: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
3: Na sportowe podsumowanie wydarzeń dnia zaprasza Janusz Ludwiczak. Mieszkańcy gminy Korkowa zyskali nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne, w którym znalazł się basen pływacki z jacuzzi z jeżdżalnią, a także siłownia, strefa rehabilitacji oraz bowling. Mówi kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Korkowa Grzegorz Zaczek.
4: Wydaje się, że zrobiliśmy chyba wszystkie elementy na tym obiekcie, które były oczekiwane. Basen rekreacyjny o głębokości 1,20 m z gejzerami, z jacuzzi, mały basen dla dzieci o głębokości 30 cm z małą zjeżdżalnią oraz nasza największa atrakcja, czyli duża zjeżdżalnia 42-metrowa. Obok znajduje się saunarium, w którym znajdziemy 4 sauny, 2 suche, w tym jedna aromatyczna, sauna parowa, sauna infrared oraz basen schładzający. Zaraz obok saunarium znajdują się podgrzewane leżaki.
3: Z obiektu można korzystać od piątku, opowiada wójt gminy Korkowa Adam Śliwicki.
5: Ja rozumiem, że pogoda na zewnątrz sprzyja do rekreacji na podwórku. Natomiast wieczorami, a potem przyjdą też dni chłodne, warto skorzystać z centrum sportowo-rekreacyjnego, ale są niektóre takie atrakcje, które są niezależne od pogody. Jakby ktoś miał dosyć upałów, to zapraszam na kręgle. Jak ktoś by chciał się spocić, ale też wyrzeźbić swoje ciało, to siłownia bardzo dobrze wyposażona, której trudno takie się doszukiwać na terenie dwóch naszych powiatów. Także jest tutaj możliwość spędzenia czasu nie tylko w wodzie, ale także w inny sposób.
3: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krokowej kosztowała ponad 34 miliony złotych, z czego znaczną część środków, bo aż 30 milionów złotych, pokryło dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Z nowego obiektu można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 20, a szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej basenkrokowa.pl. Wejherowo gościło młodych bokserów z całej Polski. W Szkole Podstawowej nr 6 imienia Tadeusza Kościuszki w miniony weekend odbyła się gala finałowa Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie. Mówi Roman Ślagowski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Bokserskiego.
6: Boks olimpijski w Polsce w tej chwili jest na bardzo dobrej drodze właściwego rozwoju. Myślę, że najbliższe Igrzyska Olimpijskie powinny pokazać, że rzeczywiście ta praca, którą wkładamy, przyniesie właściwe owoce. A co do młodzieży, to muszę powiedzieć, że w wielu znanych mi federacjach w Europie to właśnie ci, którzy jeszcze nie mają 23 lat, zdobywają wysokie laury. Także to jest nie tylko przyszłość, ale to już teraz są zawodnicy pełnowartościowi.
3: Jak zaznacza organizator wydarzenia i trener Gryfu Wejherowo, Wojciech Wasiakowski, do Wejherowa zjechała czołówka najlepszych pięściarzy z całej Polski.
7: Boksujemy bez kasków. Zawodnicy są z całej Polski. Mamy mistrza świata, wielu mistrzów Europy. Walk odbyło się około 150, bo było 250 zawodników, więc no mówię, boksowaliśmy cały tydzień od rana do wieczora, żeby wyłonić na dzisiejszej gali mistrzów Polski.
3: Dla miasta finał mistrzostw to także promocja przez sport, mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
8: Właściwie każda dziedzina praktycznie jest reprezentowana w Ichrowie, a niektóre dziedziny mają duże osiągnięcia. Cieszymy się osiągnięciami w boksie, szczególnie osiągnięciami

0: boksie młodzieżowym, kobiecym, który pokazuje, że można naprawdę bardzo dobre wyniki osiągać. Teraz w Wejherowie są Mistrzostwa Polski Młodzieżowe w boksie, z czego bardzo się cieszymy i właściwie dziękujemy Polskiemu Związkowi Bokserskiemu, że podjął takie decyzje, żeby w Wejherowie się te mistrzostwa odbyły.
1: W trakcie gali wyróżniona została Oliwia Wasiakowska. Zawodniczka zbiera efekty systematycznej pracy i ma już na koncie liczne sukcesy sportowe. Także wyróżnienia są sygnałem dla młodych zawodników z Wejherowa, że codzienne treningi w klubie mogą prowadzić do startów na ogólnopolskim poziomie. Arka Gdynia przegrała z GKS Katowice 0-2 w pierwszym letnim sparingu, który zakończył zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy. Gole dla katowiczan padły już w pierwszej połowie. W 7 minucie trafił Nowak, a w 30 minucie wynik podwyższył Bosz po błędzie defensywy Arki. Trener Arki Gdynia Marek Joralin sprawdził tym samym 17 zawodników, w tym aż 9 nowych piłkarzy. W składzie wciąż widać duże braki kadrowe. Brak klasycznego napastnika sprawił, że w ataku grali pomocnicy, a w obronie brakowało nominalnych stoperów. Po przerwie Arka dokonała kilku zmian i miała pojedyncze sytuacje, m.in. po strzale Kuna, ale nie zdołał zdobyć on bramki. Kolejny sparing żółto-niebieskich zaplanowano już w piątek o godzinie 11. Rywalem Arki będzie rumuński Petrolul Ploiești. W hali sportowej przy ulicy Madalińskiego w Słupsku rozegrany został finałowy turniej Szkolnej Ligi Judo oraz Mistrzostw Szkół Ponadpodstawowych NG Cup. Na mecie rywalizowało blisko 200 zawodniczek i zawodników z ponad 30 szkół z regionu słupskiego. Zawody były podsumowaniem całorocznej rywalizacji. Liga trwała przez cały rok szkolny i obejmowała 4 turnieje. Organizatorzy podkreślają wysoki poziom sportowy oraz dużą liczbę emocjonujących walk. Dla wielu młodych judoków udział w lidze to nie tylko rywalizacja, ale też potwierdzenie umiejętności zdobywanych na codziennych treningach. W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się szkoła w Kobylnicy. Na podium znalazły się także szkoła podstawowa nr 4 i 10 ze Słupska, a tuż za czołówką uprasowali się zawodnicy z Kończowa i Smołdzina. Stolem Gniewino najlepszy w Polsce. Klub wygrał klasyfikację w Pro Junior System. To największy sukces w historii szkolenia młodzieży w klubie. Drużyna z Gniewina wygrała ogólnopolską klasyfikację programu Pro Junior System, prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej, wyprzedzając tym samym wszystkie kluby występujące na 5 najwyższych poziomach rozgrywkowych w kraju. Stolem zdobył 39 529 punktów. Program PZPN premiuje kluby, które stawiają na rozwój młodych piłkarzy i skutecznie wprowadzają wychowanków do piłki seniorskiej. W przypadku Stolema to nie tylko statystyki. Około 95% kadry pierwszego zespołu stanowią wychowankowie klubu i uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy przeszli pełen proces szkolenia w Gniewinie. Obecnie drużyna rywalizuje w czwartej lidze, konsekwentnie opierając swą grę na lokalnych zawodnikach. Za zwycięstwo w klasyfikacji Pro Junior System Stolem Gniewino otrzymał nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. To potwierdzenie, że model szkolenia rywalizowany w Gniewinie należy dziś do najbardziej efektywnych w Polsce. Gdynia zapisała się w historii polskiego kolarstwa, a to za sprawą rozgrywanej na skwerze Kościuszki pierwszej w Polsce rundy Puchary Świata UCI MTB Eliminator. Specjalnie przygotowana, licząca półkilometrowa trasa wokół skweru Kościuszki oraz Molo Południowego była wymagająca i dostarczyła kibicom wielu emocji. Krótkie eliminacyjne wyścigi oznaczały, że każdy błąd mógł kosztować zawodników odpadnięcie z rywalizacji. Wśród kobiet zwyciężyła Ukrainka Maria Sukopolowa, wyprzedzając Niemkę Marion Fromberger i Holenderkę Divide Vreis. Rywalizacji mężczyzn wygrał Słowieniec Martik Kranjer-Zagar. Drugie miejsce zajął Niemiec Simon Gegenmer, a trzecie Edi Karoli Molnar z Rumunii. Wśród Polaków najlepiej spisał się Piotr Kryński, który był trzeci w klasyfikacjach. Organizatorzy podkreślają, że Gdynia dołączyła do elitarnego grona zaledwie 8 miast na świecie goszczących cykl UCI MTB Eliminator World Cup. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów stulecia miasta Gdyni i jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie to ma szansę na stałe zagościć w kalendarzu światowych imprez kolarskich. Nie były to jedyne kolarskie emocje. W niedzielę w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym rozegrano zawody Garmin MTB Series dla amatorów i młodych zawodników na dystansach od 9 do aż 50 km. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już jutro o 10:30.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.